0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie sama, że tak trochę u mnie źle bez ciebie. Mimo tego chyba wiem, że nie chcę. Mimo tego nadal czuję.

0: Śląska, Śląsk.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.

0: SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Zapraszam na godzinne magazyny reporterów SK Śląsk. Dziś zajrzymy do Dąbrowy Górniczej. Miasto rusza z jesienną edycją programu Obiad dla Seniora. W jego ramach 500 mieszkańców będzie mogło skorzystać od 1 października z darmowych obiadów w miejskich lokalach. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o nieprzyjemnym temacie, ale bardzo ważnym. Rośnie liczba chorych na nowotwory płuc. Chorują coraz młodsi ludzie. Wielu z nich to nie są palacze papierosów i to niepokoi lekarzy. Również ze Śląska. Ten materiał za chwilę. Zajrzymy do lasów, zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Nie róbmy tego, alarmują eksperci. Grzybobranie w pełni, kłopot, gdy trafi się okaz, nie do poznania. Robimy zdjęcie i pytamy sztuczną inteligencję o gatunek oraz bezpieczeństwo zjedzenia, a to nas może drogo kosztować. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
0: SK Śląsk.
1: Nina Mijalska, psychoterapeutka i pedagogzka z Dąbrowy Górniczej, pisze bajkę do niezwykłych rysunków. Stworzył je Filip, chłopak w spektrum autyzmu. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
2: Nina Mijalska, psychoterapeutka, pedagogzka i autorka bajek. Filip to niezwykły człowiek, to właściwie już osoba dorosła, którą poznałam poprzez pracę. Byłam kiedyś na konferencji w Gliwicach, gdzie wystawa jego obrazów towarzyszyła tej konferencji, a też jako uczestniczka dostałam taki obraz do domu. Nie dawał mi spokoju ten obraz. Jeszcze pamiętałam te inne i pomyślałam, że to niezwykły świat. Dowiedziałam się, że to jest świat, który... Te obrazy to jest sposób komunikowania się Filipa ze światem, z ludźmi. Rysuje, uwielbia, robi szkice w różnych sytuacjach. To daje mu ogromną radość. Nie używa komunikacji werbalnej, nie mówi, ale właśnie te obrazy pokazują i bogactwo jego świata wewnętrznego, jego troski, pokazują, co dla niego jest ważne, czym się interesuje. To niezwykła rzecz. No i zaproszono mnie do tego, żebym spróbowała napisać jakąś opowieść do tych właśnie jego obrazów. Z pewnym lękiem do tego podchodzę, chociaż w pracy swojej dydaktycznej jako wykładowczyni uczę, jak rozwijać komunikację z osobami w spektrum. I pomyślałam, że to też jest dla mnie wyzwanie i wielka radość. Książka już jest na ukończeniu. Wkrótce liczę na to, że zostanie wydana dla tych głównie ilustracji, ale też pokazania, że to nie jest tak, że osoby w spektrum autyzmu nie mówiące nie komunikują się z nami, tak? Ta książka też pokaże, jak ważne jest, żebyśmy my, pedagodzy, nauczyciele, terapeuci współorganizujący pracę w klasach czy przedszkolu, żebyśmy my byli też swego rodzaju tłumaczami takiego świata, tak? Tam będzie zawarta, nie chcę tutaj spoilera zrobić, tam będzie zawarta pewna metafora właśnie, metafora, która ma nam pokazać, że naszym zadaniem jest pokazanie tego świata, naszym zadaniem jest również odczytywanie, czyli nie tylko czy nade wszystko właściwie, nie powinniśmy się skupiać na tym, żeby wyłącznie osoby w spektrum uczyć mówienia i komunikowania, ale to my też musimy się nauczyć, bo komunikacja ma dwie strony przecież, odbierania komunikatów niewerbalnych od osób w spektrum i to jest najważniejszym celem tej książki, która właśnie powstaje.
3: Trudno jest tworzyć książkę pod rysunki, bo ten proces zawsze chyba wygląda odwrotnie. Najpierw powstaje słowo, a potem dopiero rysunek.
2: Roman Ingarden mówił, że książka to jest taki kręgosłup opowieści i to osoba odbierająca nakłada na niego, na ten szkielet właściwie, nakłada swoją wizję, to jak widzi to, tak, że to jest tylko taki pretekst. Więc ja sobie pomyślałam, że ta myśl Ingardena będzie mi tutaj przyświecać, tak? Czyli, że ja też odbieram pracę Filipa, jego obrazy swoją wrażliwością, swoimi doświadczeniami, tym jak ja to widzę. No to towarzyszy właściwie każdej komunikacji, prawda? Że jednak przetwarzamy przez swój mózg i swoją wrażliwość, swoje ciało, swoje doświadczenia, to co mówią nam inni. I tak też jest z tymi obrazami. I pomyślałam, że to będzie, to ma prawo być moją również wizją. Oczywiście czeka mnie spotkanie z Filipem. i zobaczę, jak on zareaguje na tę opowieść. Wiem, że jest w nim w tej chwili duża radość, bo tak mówi o tym jego tata, że tymi obrazami się ktoś zainteresował i że powstaje książka. Wkrótce czeka nas właśnie to wielkie spotkanie. Z drżącym sercem do niego podejdę i pomyślałam sobie, że to zdradzę Państwu, jesteście pierwsi, że tak naprawdę powstaną dwie książki. Zabezpieczę siebie również na wypadek, gdyby się ta pierwsza nie spodobała, to jeszcze mam tę drugą.
3: Ile tych obrazów się pojawi w książce?
2: Myślę, że około 10.
3: Czy już jakiś tytuł tej książki jest? Czy...
2: Wciąż się waham i być może będzie to tytuł z imieniem autora tych niezwykłych ilustracji.
3: Kiedy będzie można tę książkę mieć już w ręku?
2: Jesienią. Mam nadzieję, że tak jak planujemy, tak jak wymarzyliśmy sobie, to książka pojawi się jesienią. Na pewno zaprosimy na premierę tej książki Państwa, bo misja tej książki jest duża. I dla, tak sobie myślę, patrząc na te obrazy i wiedząc, kiedy one powstawały, kiedy były podsuwane nauczycielom, i dla Filipa jest ważne, żeby ktoś zwrócił uwagę na te niewerbalne komunikaty, które nam przekazują osoby w spektrum, i dla nas, pracujących z nimi, jest ważne, że wiemy, że osoby te, które być może nie wypowiadają żadnych słów, jednak wciąż próbują się z nami skontaktować, tak? Że my też musimy się otworzyć na te różne niewerbalne komunikaty.
1: Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Nie róbmy tego, alarmują eksperci. Grzybobrani w pełni. Kłopot, gdy trafia się okaz nie do poznania. Robimy zdjęcie i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo zjedzenia. To nas może drogo kosztować. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Grzegorz Sudzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
5: Ten sezon, można powiedzieć, ten grzybobrania to już w pełni. Co zrobić, żeby bezpiecznie zbierać grzyby?
4: Przede wszystkim musimy ufać własnej wiedzy i własnej możliwości rozpoznawania grzybów, które zabieramy z lasu. Zostawiamy te, co do których mamy wątpliwości, bądź absolutnie te, które wiemy, że nie są jadalne, nie są nam przydatne w gospodarstwie domowym. One na pewno spełnią swoją rolę w gospodarce leśnej. Grzyby, które zabieramy, muszą absolutnie nie budzić naszej wątpliwości co do ich jakości i znaczenia zdrowotnego.
5: To o tym szerzej za chwilę, ale chciałem, panie doktorze, zapytać o jedną ważną rzecz, bo teraz, no właśnie, z pomocą przychodzi nam sztuczna inteligencja, przychodzą różnego rodzaju aplikacje i coraz częściej słyszy się o tym, że ktoś tak wychodzi na grzyby, robi zdjęcie, bo nie jest pewny, co to za grzyb, robi zdjęcie, wysyła sztucznej inteligencji, no i sztuczna inteligencja podpowiada mu, albo mówi mu, że to jest dobry grzyb, albo zły. Dlaczego jest to niebezpieczne? Czy to jest w ogóle bezpieczne?
4: Czy w biologii jest tak, że nawet człowiek oczywiście się może pomylić, sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Sam oczywiście bardzo dużo jest gatunków grzybów, które są jadalne, a których nie zbieramy ze względu na ich walory smakowe, walory po prostu ciężkostrawność, a inteligencja powie nam tak, weź tego grzyba, on jest jadalny. Nie mam pewności, nigdy nie zbierałem, nikt nie nauczył mnie cech pewnych morfologicznych, które ten grzyb posiada, no więc zostawiam go, naprawdę warto go zostawić, niż potem cierpieć z tego powodu. To no, na pewno nie jest jeszcze na tyle doskonałe narzędzie, mówię oczywiście o tej sztucznej inteligencji, które pozwoliłoby nam na absolutnie zaufanie w 100%. Jednak odpowiedziałem za to, że mimo wszystko nasza inteligencja i sam człowiek powinien się tym kierować.
5: No to w praktyce oznacza, kiedy możemy śmiało powiedzieć, panie dyrektorze, że znamy się na grzybach, że zbieramy je bezpiecznie.
4: Prawdę mówiąc, zawsze ta zasada obowiązywała zbieraczy grzybów taka, że jeżeli zbieram grzyby o tkaniu właśnie workowym, takie gąbczaste pod spodem kapelusza, mam mniejszą możliwość trafienia na grzyby potencjalnie niebezpieczne czy trujące. Częściej właśnie grzyby o tkaniu blaszkowym, te, które możemy u klasycznego muchomora zobaczyć i pozostałych, te powinniśmy zostawiać, nie mając co do nich pewności. Spośród takich grzybów o utkaniu właśnie tym gąbczastym istnieje co prawda borowik szatański, który jest toksyczny dla człowieka, ale on występuje naprawdę, wierzcie Państwo, rzadko i niezbyt często jest po prostu znajdowany w naszych lasach. A jeżeli znajdowany, mamy wątpliwości, to też powinniśmy go absolutnie pozostawić.
5: Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to czasami dorośli mówili, polisz grzyba i jak będzie gorzki albo będzie szczypał po języku, to jest niedobry.
4: to nie jest dobry sposób na sprawdzenie smaku i dzięki temu odrzuceniu. Bo muszę Państwu powiedzieć, że staromotnik według relacji osób, które jadły tego grzyba, uległy toksycznemu zatruciu, ma bardzo przyjemny, słodki, miły smak, a wyrządza olbrzymie krzywdy, doprowadzenie często do śmierci.
5: Z pewnością z przerażeniem słyszy Pan też o tym, że niektórzy zbierają mu chomory i traktują je jako takie grzyby zdrowotne, to znaczy jeżeli je się odpowiednio przyrządzi, przygotuje, to one wcale nie są już wtedy niebezpieczne. Co Pan o tym myśli?
4: Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie może sobie stosować tego typu rzeczy. No, grzyby typu właśnie muchomory, czy jakieś inne w zalewach takich czy innych, taki czy inny sposób przygotowywane, służyły, nie wiem, szamaństwu, czy też ludom Syberii do odganiania złych duchów. No, jeżeli w tym celu zbieramy grzyby, to każdy powinien zadać sobie pytanie, czy ja tego na pewno chcę.
5: To powiedzmy teraz o przykrych konsekwencjach zatruć grzybami każdego roku, zwłaszcza w takim okresie, kiedy je zbieramy, a potem spożywamy, tych zatruć przybywa.
4: Na szczęście w naszym województwie od kilku lat, od 2024 roku, kiedy mieliśmy 2 zatrucia i 2 hospitalizacje, w ubiegłym roku, 2025, mieliśmy 3 zatrucia, ale spowodowane spożyciem grzybów niewłaściwej jakości zdrowotnej, to znaczy one były troszkę podpleśniałe i same spowodowały zatrucie takie gastryczne, mieliśmy przypadków zatruć śmiertelnych. No niestety w kraju takie zatrucia śmiertelne po spożyciu grzybów się trafiały i pewnie będą trafiać. Tutaj olbrzymia rola właśnie upowszechnienia tej informacji, że nie każdy grzyb nadaje się do spożycia. To prawda, złośliwi mówią, że wszystkie są jadalne, przy czym niektóre tylko raz. Ale unikajmy właśnie tych, które raz spożyte mogą prowadzić do przykrych konsekwencji.
5: Właśnie, powiedzmy, jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami. Oczywiście nie chcemy nikogo straszyć, bo grzyby mają też swoje walory smakowe i tak dalej. Lubimy je spożywać, ale to w takim razie powiedzmy, jak bardzo są niebezpieczne. I czy to jest prawda, panie dyrektorze, że raczej odradzamy i nie podajemy dzieciom grzybów?
4: Dzieciom nie powinniśmy podawać grzybów. Znane są nam z kliniki takie przypadki, kiedy nawet dziecko 11-miesięczne dostało zmiksowaną zupę grzybową, bo fajnie, grzyby jadalne. Niemniej jednak dziecko nie posiada wszystkich niezbędnych enzymów trawiennych i nie powinniśmy go karmić grzybami. Świetnie smakują, są świetną przyprawą i uzupełnieniem potraw, ale jednak rezerwujemy to dla osób dorosłych. Pamiętajmy również, że te grzyby po spożyciu i po wadliwej obróbce kulinarnej, mimo że są jadalne, też mogą spowodować właśnie takie problemy gastryczne. Bóle brzucha, nudności, wymioty. No i zastanawiamy się, czy aby nie było jakiegoś trującego wśród tych grzybów, które akurat w Barszczepu jemy.
5: Czasami to jest tak, że jedyną metodą ratunku jest przeszczep potem wątroby.
4: Niestety część z tych grzybów, a tutaj sztandarowym takim przykładem to jest właśnie muchomor staromotnikowy. To jest grzyb, który swoje objawy kliniczne manifestuje człowiek po 24, nawet więcej godzinach od chwili spożycia. Pojawia się nudności, pojawiają się wymioty, bóle głowy i niestety objawy tego, co najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem, który możemy zastosować w leczeniu takiego pacjenta, to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo niestety po totalnym wyłączeniu tej największej fabryki chemicznej w naszym organizmie, którą jest wątroba, to wtedy liczymy na przeszczep. Nie wszyscy niestety mają czas dotrwania do takich zabiegów operacyjnych.
5: To chciałem teraz zapytać o tych, którzy nie zbierają, ale na przykład kupują grzyby. Proszę powiedzieć, panie dyrektorze, czy bezpieczne jest kupowanie grzybów od tak zwanych handlarzy przypadkowych? Mówię o przypadkowych, tych, których spotykamy wzdłuż tras, czasami tego szybkiego ruchu. Ja ich widzę, bo jak na przykład jadę z Siewierza do Katowic, to ich widzę tam gdzieś na przystankach autobusowych, stoją z tymi grzybami i je sprzedają.
4: To jest kwestia zaufania do tej osoby, która oferuje nam sprzedaż. Co innego, jeżeli taki grzyb trafi do obrotu detalicznego na targowiskach, czy w sklepach, czy w warzywniakach, wtedy te grzyby mają atesty higieniczne, atesty zdrowotne i są bezpieczne do naszego spożycia. Niestety od takiego przygodnego zbieracza, który handluje tymi grzybami przy drodze, takiego atestu nie uzyskamy, więc znowu będzie tutaj zasada obowiązywała: zbieraj i kupuj te grzyby, na których, co do których nie masz wątpliwości. Sam nie uczestniczysz w zbieraniu, ale patrzysz, co możesz kupić.
5: A to jest tak, że oni, no właśnie, czy my możemy, sprzedawcę na targu możemy poprosić, żeby nam pokazał atest, prawda? A takiego sprzedawcę przypadkowego nie możemy.
4: Oczywiście nie. Są to ludzie, którzy trudno się zbierać z twoimi, trudno też odmówić im takiej formy zarobkowania, bo być może są to dla nich w ten sposób zarabiane ciężko pieniądze. Niemniej jednak no, ta pewność zakupu mamy wtedy, kiedy on znajduje się na półce sklepowej czy na straganie targowiska i tam te certyfikaty opisane przez klasyfikatora grzybów, czy poznawców znajdują się.
5: Zresztą w przypadku chyba zatrucia to jest też tak, że wiemy, gdzie, jak kupiliśmy z legalnego źródła, no to przynajmniej wiemy, gdzie go kupiliśmy i gdzie można tego szukać.
4: No oczywiście, że tak, ta droga dochodzenia jest wtedy o wiele łatwiejsza, natomiast w przypadku, kiedy no, mamy wielką niewiadomą, co było przyczyną zatrucia tymi grzybami, no to wtedy oparte jest wszystko na diagnostyce, a tu jest czas, a często z tym czasem mamy jako lekarze no, naprawdę walkę i to ciężką walkę z czasem.
5: Czyli reasumując, nie chodzimy na grzyby, jeżeli na tych grzybach się nie znamy.
4: Oczywiście, że mamy możliwość pospacerowania po lesie. Jeżeli przy okazji znajdziemy jakieś grzyby, to zabieramy tylko te, co do których nie mamy wątpliwości. Resztę zostawiamy, bo na tym polega, żeby właśnie las opuszczać, nie zaśmiecając go, ale również nie zabierając i niszcząc tego, co on nam oferuje.
0: SK Śląsk.
1: W Polsce diagnozuje się co roku 11 tysięcy nowych przypadków nowotworów głowy i szyi. Według lekarzy w ciągu najbliższych kilku lat liczba ta może wzrosnąć aż o 1/5. Główną przyczyną jest wzrost zakażeń wirusem brodawczego ludzkiego HPV, mówi dr Piotr Wardas, laryngolog w Szpitalu Wojewódzkim nr 5 w Sosnowcu. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
6: Bardzo dobrze, że zwrócono uwagę na taki naprawdę istotny społecznie problem zdrowotny, jakim są nowotwory głowy i szyi. Profilaktyka tych zachorowań oraz leczenie nowotworów tego regionu radykalnie zmieniło się w ciągu ostatnich lat i myślę, że dzięki temu, że rusza taka powszechna, nagłośniona akcja, to może do powszechnej świadomości społecznej przebije się wiedza o tych zmianach i o tym, że musimy zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy na tą chorobę. Generalnie problem polega na tym, że w ostatnich kilkunastu, myślę, latach, może kilkudziesięciu, zarówno rozwój technik chirurgicznych, jak i znaczny postęp w dziedzinie onkologii mógł dawać nam takie poczucie, że być może zapanujemy nad epidemiologią i wzrastającą tendencją w nowotworach o takich lokalizacjach jak jama ustna, gardło dolne i krtań. Niestety okazało się, że ta choroba znacznie zmieniła swoje oblicze i od wielu już lat grupa chorujących pacjentów i przyczyny tego schorzenia radykalnie się zmieniły. Do tej pory i lata temu traktowaliśmy je jako nowotwory uwarunkowane środowiskowo, nowotwory uwarunkowane stylem życia chorych, a konkretnie związane przede wszystkim z używkami, takimi jak tytoń i alkohol, i były to główne kancerogenne czynniki i taki też był przepływ społeczny grupy pacjentów. Kojarzyliśmy te nowotwory przede wszystkim z pacjentami niestroniącymi od używek. Taki obraz lubiącego używki pana o ochrypłym głosie, to nam się kojarzyło z nowotworami głowy i szyi. Jest radykalny przyrost liczby nowotworów głowy i szyi w innej grupie społecznej, u ludzi młodszych, o higienicznym trybie życia stroniących od używek, a są to nowotwory rosnące na tle przebytych infekcji wirusem HPV. Prym tutaj wiedzie szczególnie onkogenny wirus HPV typu 16. Szacuje się, że w takiej lokalizacji jak gardło środkowe, czyli dotyczy to nasady języka, migdałków podniebiennych, być może nawet od 30 do 70 w tej chwili procent nowotworów to nie są już nowotwory, do których obrazu byliśmy przyzwyczajeni, czyli związane z nadużywaniem tytoniu i alkoholu, tylko właśnie nowotwory związane z infekcją HPV. Zapobieganie przyrostowi tych schorzeń w zasadzie wykracza poza moją dyscyplinę, bo to powinno się odbywać głównie w populacji dziecięcej i przede wszystkim optymalnym sposobem są szczepienia uodporniające przeciwko HPV, które w określonych wskazaniach grupach, o ile wiem, w tej chwili w Polsce są już darmowe. Natomiast jeśli chodzi o starszą populację, no to najistotniejsza wydaje się świadomość społeczna i odpowiednio wcześnie wdrażana diagnostyka. No i nie od rzeczy jest tu wspomnieć, że w takiej diagnostyce i w takim screeningu, monitoringu powinni brać udział nie tylko laryngolodzy, bo myślę, że to sparaliżowałoby możliwości ośrodków zdrowia, gdyby

0: świadomość podstawowych objawów tych schorzeń. Jeśli dotyczy to jamy ustnej, to odbarwień, owrzodzeń, spontanicznych krwawień. Podobnie sytuacja wygląda w gardle środkowym, który przecież jest obszarem, który nie wymaga szczególnych narzędzi do zbadania i wystaw sobie tego szpatułkę i oświetlenie. Więc świadomość takich objawów musi być wpojona i muszą być uwrażliwieni doktorzy innych specjalizacji, w tym doktorzy medycyny rodzinnej i stomatolodzy, żeby odpowiednio szybko reagować i w uzasadnionych przypadkach rzeczywiście weryfikować to ze specjalistą laryngologiem.
1: Rośnie liczba chorych na nowotwory płuc. Chorują coraz młodsi ludzie. Wielu z nich to nie są palacze papierosów i to niepokoi lekarzy, również ze Śląska. Rak płuc to absolutny zabójca numer jeden w Polsce spośród wszystkich chorób nowotworowych. Co roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy Polaków, a około 22-25 tysięcy nowych przypadków jest diagnozowanych. Z profesorem Mariuszem Adamkiem, pulmonologiem z Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Wydziału Nauk Medycznych SIUM oraz pacjentem, u którego wykryto nowotwór płuc, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
2: Pilotaż został prowadzony w latach 2020-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Ministerstwa Zdrowia. Tutaj w naszym makroregionie obejmował Śląsk, Śląsko-Polski i Dolny Śląsk. Zostało przebadanych 3750 osób i co jest ważne, to od razu nadmienię, że żeby coś można było nazwać programem, to muszą być badania seryjne. Znaczy to nie może być tak zwany one-off. Robimy tomografię i na tym jest koniec. Kiedy nie mieliśmy jeszcze takiego podejścia i takich możliwości też finansowych, żeby to było a la long przez jakiś czas, to pan profesor Orłowski w Warszawie robił coś takiego, mając środki z Ministerstwa Zdrowia, że właśnie robił tomografie komputerowe w tych powiatach, gdzie była bardzo niska resekcyjność raka płuc. Czyli innymi słowy, tam były raki płuca diagnozowane tylko w zaawansowanych przypadkach. I wtedy to jest też oczywiście dopuszczalne, a co więcej, jest to korzystne, bo też wychwytujemy część tych raków. Ale wszystko, jak często w medycynie, polega na seryjnych badaniach i ciągłej obserwacji. Wtedy dopiero wiemy, co się dzieje z pacjentem, wiemy, co się dzieje w tych zmianach, które obserwujemy. Więc to trzeba mniej więcej liczyć razy 3, więc to było około 10 tysięcy tomografii w ciągu 3 lat. Wykryliśmy i tutaj to od razu chcę powiedzieć, że to jest pewien nakład pracy jest większy niż by się mogło wydawać, żeby wykryć wczesnego raka w ogóle i wczesnego raka płuca też. Myśmy wykryli tutaj 64 raki płuca, z tego 75% wczesne stadium. Wydaje się, że to nie jest dużo. Procentowo to jest mniej więcej 1,7% tych, którzy byli poddawani procesowi screeningu. I to jest dobry wynik. Podam przykład. W największych badaniach, które były robione na świecie, które są takim dla nas odniesieniem w ogóle do tego, czy coś robimy dobrze, czy robimy prawidłowo, to jest badanie amerykańskie NLST i badanie europejskie Nelson. I tam było odpowiednio odsetek wykryć raków, to było 0,9% i 1%. Więc 1,7 to jest bardzo dobry wynik. Powiem szczerze, bo akurat miałem ten zaszczyt, że byłem przewodniczącym komitetu sterującego, czyli rad naukowy tego programu, że było to dla nas wszystkich dużym i miłym zaskoczeniem. Ale też trzeba powiedzieć, że polski zespół, głównie pod postacią torakochirurgów i radiologów, był już dobrze przygotowany od wielu lat. Te badania cały czas, kwalifikacja tak zwana minimalna kategoryczna, to jest kwalifikacja, która opiera się na wieku i minimalnie

0: dane z wywiadu, to znaczy jeśli ktoś w rodzinie chorował na raka płuca z krewnych pierwszego stopnia, jeśli ktoś choruje na POHP, czyli przewlekłą chorobę płuc albo włóknienie płuc, to u nich rozpoczynamy 5 lat wcześniej. Więc to są takie parametry, bym powiedział, ogólnoświatowe, one są modyfikowane od towarzystwa naukowego, od jednego do drugiego, ale to jest mniej więcej to i my się też tego trzymamy. Tak myślę, że to jest najprościej. I to jest wszystko w rozporządzeniu i wszyscy lekarze, którzy będą rekrutowali, oni się muszą kategorycznie tych danych trzymać oczywiście. To znaczy nie trzeba być palaczem czynnym, ale trzeba mieć całkowitą konsumpcję tytoniu, tak jak powiedziałem, najdłuższy okres, który może być od zaprzestania palenia, co wynika z danych epidemiologicznych, to jest 15 lat.
1: Panie profesorze, taki rekordzista ile potrafi wypalić papierosów w ciągu miesiąca?
0: W ciągu miesiąca to już jest mnożnik, ja powiem. A natomiast w programie mieliśmy osoby, które paliły pomiędzy 60 a 80 papierosów dziennie. Tak, są takie osoby. Natomiast to było co prawda poza Polską, z czym ja się zetknąłem z pacjentem, który palił 105 paczek dziennie. On był ogrodnikiem i jak zanim wychodził do pracy, to przy herbacie z żoną tak mi powiedział, że to tak właściwie tej paczki nie ma, a potem to już jest chain smoking, czyli cały czas od papierosa. Także on palił 100 i płuca miał zdrowe. Nie, ja mówię o tytoniowych, nie, z e-papierosami jest zupełnie inna sprawa. To znaczy, to jest temat bardzo, bardzo szeroki i głęboki i mnie jest trochę niezręcznie o tym mówić, bo nie jestem onkologiem klinicznym. Natomiast jest teraz cała grupa raków, to znaczy tych, jeszcze do tego by trzeba było dodać rak jelita grubego, rak piersi niestety, też to nazywamy je o wczesnym początku, early onset. I to się liczy wtedy, kiedy to zachorowanie jest poniżej 50 roku życia. I to narasta lawinowo. Więc oczywiście z tych, co podejrzewają wszyscy, jest coraz mniej palimy, a raków płuca nie jest mniej. Natomiast to, co podejrzewamy, to jest na pewno pył zawieszony, czyli PM2,5, no i na pewno ultraprzetworzone jedzenie. Tak się wydaje. Dlatego głównym tematem dla nas poszukiwań i doprecyzowania metod, które by wykrywały te osoby, które najwięcej mogą na screeningu skorzystać, to jest próba zastanowienie się, jak objąć screeningiem osoby, które nigdy nie paliły. Bo chcę podam taki przykład, jeśli chodzi o rasę kaukaską, to ten odsetek jest nie tak duży. To jest rząd 7-8% osób, które nigdy nie paliły, ale nie jest to 1%. Natomiast jakbyśmy zmierzali na wschód, coraz dalej, szczególnie kraje azjatyckie, no to tam, szczególnie u kobiet, odsetek osób, które nigdy nie paliły, chorują na raka płuc, nawet przekracza 50%. To jest inny profil genetyczny też, ale nie tylko. W związku z tym jest pytanie, może nawet nie pytanie, jest do nas, do lekarzy. Jest pytanie, ale to jak mamy to rozumieć? Dbacie o tych, którzy nie dbają o siebie, bo palą tytoń, a co z nami? No nie mamy na to dobrej odpowiedzi, bo nie możemy powiedzieć, że robimy populacyjny screen raka płuca, czyli wszystkim robimy tomografię. Tego nikt nie udźwignie. A nie mamy żadnej metody. Zdjęcie klatki piersiowej do tego się nie nadaje. To zostało sprawdzone. Nie można powiedzieć, że zdjęcie klatki piersiowej jest metodą badaniem przesiewowym w kierunku raka płuc. To zostało sprawdzone. Więc tu jesteśmy w takiej sytuacji ciężkiej, ale mamy nadzieję, że uda nam się to jakoś pokonać i to jest główny temat. Jak spowodować, żeby badanie docierało do tych osób, które najwięcej zyskają? Nie tylko ograniczonych do wieku i palaczy, ale też biorąc pod uwagę inne parametry. I to jest szeroki temat, naprawdę. To czy to oznacza dla pacjenta? I to już w tej chwili obserwujemy, można użyć takiego stwierdzenia, na co dzień. Wczesne stadia to jest stadium pierwsze, to jest stadium, które tylko i wyłącznie jest opisane wielkością guza. I to jest mniej więcej, jeśli nie są zajęte węzły chłonne, to jest pierwsze stadium, to jest do 3 cm.

0: metrów, ale zazwyczaj, i to się stało już w tej chwili dobrą praktyką codzienną na działach torakochirurgii, że są operowane raki, które mają najczęściej z naszych wyników pomiędzy 1 a 2 cm. Stadium drugie to jest takie, gdzie są powiększone węzły chłonne, zajęte przez komórki nowotworowe, ale takie, które my możemy zoperować, znaczy my, kardiochirurg może je usunąć razem z tym guzem. Więc i jedna, i druga, pierwsza i drugi stadium kliniczne podlega radykalnemu zabiegowi operacyjnemu. Co to znaczy? No to znaczy bardzo dużo. Jeśli popatrzymy na przeżycia pięcioletnie w raku płuca, całkowite, to jest to około 10-15% maksimum. Najlepsze wyniki są w Japonii, około 20%. I teraz jakbyśmy popatrzyli się na zależność przeżycia od stadium, to stadia pierwsze to jest, no, z takiej publikacji najważniejsze, bo tam jest 20-letnia obserwacja, to przeżycia pięcioletnie to jest powyżej 90%, a przeżycie 20-letnie, bo jest taka publikacja, to jest 82%. To wydaje się, że to nie jest rak płuca w ogóle, biorąc pod uwagę epidemiologię. Więc to jest dramatycznie różna skala przeżycia. W każdym raku długość życia po diagnozie i po leczeniu jest skorelowana z wielkością tego guza i stopniem zaawansowania. Ale w raku płuca, proszę mieć, to jest właściwie kilka milimetrów więcej i to już ma duże znaczenie rokownicze. Więc oto tutaj jest cały ten bój, żeby jak najwcześniej, czy jak najmniejszy rak płuca mógł być wykryty.
1: Panie profesorze, proszę powiedzieć, jakie mogą być takie nieswoiste objawy, które mogą sugerować, że ten nowotwór się rozwija u pacjenta, no i jak on mógłby sam zareagować?
0: Opowiem od razu tutaj dwie rzeczy, to znaczy na nieszczęście rak płuca nie ma żadnych charakterystycznych objawów, to jest jedna informacja, a druga jest taka, których zaraz powiem, jeśli one są, to już nie jest osoba, która może iść do screeningu, ona powinna iść do diagnostyki takiej typowej. Więc zazwyczaj to jest kaszel przedłużający się powyżej 6 tygodni z odkrztuszaniem lub bez. To jest chrypka, to jest narastające uczucie duszności, to jest krwioplucie, to jest ogólne złe samopoczucie, osłabienie, nieplanowana utrata masy ciała. Ale tak jak mówię, jeśli to jest, bo to może być związane z rakiem, no chrypka nie, ale niektóre objawy, które wymieniłem z nowotworem o innej lokalizacji, to nie jest kandydat do screeningu. Z definicji osoby, które poddają się screeningowi, które się zgłaszają do nas, my mamy kryteria wyłączenia polegające na tym, że jeśli są takie objawy, to my tego pacjenta przekierowujemy do regularnej diagnostyki, a nie do screeningu.
2: Damian Sikora, jestem pacjentem tego programu, który był, trwał.
3: Nie.
2: Dowiedziałem się, że program funkcjonuje przez internet. Spełniałem te wszystkie wymogi, bo powiem szczerze, paliłem ostro. No i zdecydowałem się na wzięcie udziału. Przeszedłem te wszystkie procedury i się okazało, że jest mały guzek, ale to maleńki, 3 mm w płucu i po serii badań, no teraz jestem pod stałą opieką poradni pulmonologicznej. Na wszelki wypadek, o. Ale dzięki temu, że brałem udział w tym programie, zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony, ale zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia. Nie miałem operacji, bo ten guzek jest za mały do operacji, jest pod stałą kontrolą. Całe szczęście nie zwiększa się, nie zanika, bo zaniknąć nie zaniknie, że tak powiem, dalej sobie żyje.
1: Czyli z dnia na dzień rzucił pan wtedy papierosy?
2: Ograniczałem. Tego się nie da rzucić. Bodajże nie da się rzucić tego od razu, ale staram się do minimum prawie, że ograniczyć. Był, że tak powiem, kaszel palacza. O, Tak to pani doktor określiła, dlatego też wylądowałem w tej poradni pulmonologicznej, i z czego jestem bardzo zadowolony i jakoś funkcjonuje. Z reguły to był kaszel rano. Robię badania, jestem pod opieką i niestety, ale pani doktor stwierdziła, że mam początki tak zwanego POHP i farmakologicznie też muszę się wspomagać. Tak średnio 2-2,5 paczki dziennie. Sporo paczkolat. Był taki okres, że wystarczyło mi czarna kawa, papierosy i mogłem funkcjonować przez okrągłe 24 godziny na dobę.
1: Jak długo pan już pali?
2: Jeszcze zacząłem palić na studiach. No a teraz to już mam 73 lata też. To już jest bardzo dużo. Ponad 50 lat. Dzisiaj to jest 3-4 papierosy dziennie. Ale staram się w ogóle wyeliminować.
3: SK Śląsk.
4: Dąbrowa Górnicza rusza z jesienną edycją programu Obiad dla Seniora. W jego ramach 500 mieszkańców będzie mogło skorzystać od 1 października z darmowych obiadów w miejskich lokalach. Za posiłki zapłaci miasto. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
5: Magda Mikę, Centrum Aktywności Obywatelskiej. Po raz kolejny miasto Dąbrowa Górnicza chce wspomóc te osoby, które są samotne bądź mieszkają w gospodarstwach dwuosobowych i które potrzebują takiego wsparcia w okresie obniżonej temperatury, czyli w okresie jesienno-zimowym. Październik, listopad i grudzień to będzie czas, kiedy seniorki i seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia i mają dochody nie przekraczające kryteriów podanych w ogłoszeniu, będą mogły skorzystać tak naprawdę ze wsparcia, czyli programu Obiad dla Seniora. Obiad dla Seniora to taki program, który z jednej strony zachęca do tego, żeby wyjść z domu. Senior musi bowiem codziennie bądź wybrane przez siebie dni pójść do lokalu gastronomicznego i tam spotkać się z innym seniorem i zjeść obiad. Z drugiej strony to też potrzeba na odpowiedź na potrzeby właśnie dożywienia seniorów, którzy bardzo często zapominają o ciepłych posiłkach. Jedzą jakieś kanapki bądź jogurty, natomiast nie myślą o zupie czy o drugim daniu.
6: To jest ważne w tym programie, że ten program aktywizuje też seniorów, tak? Którzy często siedzą pozamykani w domach, no bo nie mają gdzie wyjść.
5: Jak wymyślaliśmy ten program, to myśleliśmy takim trochę skrótem, dajmy obiad seniorowi, czyli dowieźmy go do jego domu, natomiast potem przyszła taka refleksja, że nie, że seniorzy bardzo często właśnie zamykają się w swoich domach, że nie rozmawiają z innymi, więc fajnie byłoby wymyślać program, który z jednej strony odpowiada na te potrzeby związane z głodem, a z drugiej strony odpowiada na to, żeby jednak uaktywnić ich poprzez wyjście. I rzeczywiście ta aktywność udała się. Już po raz kolejny widzimy przy każdej edycji obiadu dla seniora, że jest to program, który pomaga wyjść z domu, uczy też takiej systematyczności, zaradności, trochę gospodarowania tym karnetem również, czyli uczy, w jaki sposób go wykorzystać, czy jednorazowo na przykład na zupę i drugie danie, czy lepiej codziennie wyjść, żeby zjeść tak zwaną zupę z wkładką. Zastanawiamy się też nad tym, jakie ma takie dodatkowe skutki i rozmawiamy o tym z branżą gastronomiczną. To oni są pewni tego, że dzięki temu mają stałych klientów, którzy przychodzą do nich i rzeczywiście spożywają ten posiłek, ale stali się też miejscami przyjaznymi seniorom, ponieważ każdy z tych punktów tak naprawdę przez cały rok ma jakiś wyjątkowy program dla seniora. Zaczęło się od obiadu dla seniora, ale też właściciele restauracji, barów mlecznych widzą, że seniorzy to jest też grupa, z którą można współpracować, która jest dobrym klientem, bo jest klientem, który jeżeli przyzwyczai się, to jest systematyczny, więc zniżki tak naprawdę oferują cały rok.
6: To program, który cieszy się ogromną popularnością, bo w momencie, kiedy ogłaszacie, kiedy rusza nabór, ustawiają się kolejki.
5: Tak, w zeszłym roku rzeczywiście ustawiła się kolejka. To wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze dlatego, że nabór zawsze ogłaszamy dość wcześnie, czyli też seniorki i seniorzy dowiadują się chociażby poprzez przegląd Dąbrowski, czy gazetki lokalne spółdzielni mieszkaniowych, czy plakaty właśnie powieszone na klatkach, że ten program już rusza. Z drugiej strony mamy tak zwany marketing szeptany, czyli jeden seniorowi drugiemu już opowiada. No i też bardzo wcześnie pojawiają się w Centrum Aktywności i u operatora programu telefony, kiedy będzie się można zapisać. To jest program, który jest ważny i tak naprawdę są już chyba trochę w strukturze Dąbrowy Górniczej. Staramy się zwiększać liczbę miejsc, gdzie seniorzy mogą zarówno zjeść posiłek, jak i te, które jest przeznaczone dla seniorów. Natomiast oscyluje to w okolicach 500, ze względu na to, że takie są możliwości nie tylko finansowe gminy, bo o tym moglibyśmy jeszcze rozmawiać, ale takie są możliwości związane z tymi punktami gastronomicznymi. To nie są punkty, które otwierają się specjalnie na ten program, tylko jest to dla nich dodatkowy klient i też tak zwane możliwości przerobowe po prostu stwierdzają, że te 500 osób to jest taka liczba 500-520, które możemy przyjąć do tego programu.
6: A do tej pory ilu się seniorów przewinęło przez program?
5: Jak tak sobie liczymy, to takich niepowtarzalnych nie powiem ile, bo to jest tak, że z roku na rok jednak ci seniorzy się powtarzają, ale sądzimy, że około 3000 osób już z takiego programu skorzystało, dlatego, że to są zarówno osoby, które przychodzą po pewnym czasie, być może nie spełniają warunków dochodowych, być może już po prostu nie chcą z tego programu korzystać, ale są też tacy, którzy do programu wracają, bo są z niego zadowoleni.
6: A jeśli chodzi o tą drugą stronę restauratorów, oni też nie mają chyba wątpliwości, że to oprócz tego, że no widzą, że ci seniorzy przychodzą, fajnie spędzają czas, to dla nich to jest też możliwość funkcjonowania.
5: Zawsze z seniorami rozmawiamy o restauratorach i są bardzo uśmiechnięte osoby. Jak rozmawiamy z restauratorami, też nam mówią, że seniorzy się do nich uśmiechają i to jest taki plus, natomiast tak, rzeczywiście, chociaż dla restauratorów, powiem szczerze, jest to dodatkowe wyzwanie. Często konieczność dotrudnienia dodatkowej osoby, która będzie odpowiedzialna za właśnie ten program, bądź pomoże całemu zespołowi, ponieważ senior jest też klientem wymagającym, który potrzebuje trochę czasu, potrzebuje czasu na rozmowę, trochę też, żeby przynieść na przykład mu posiłek do stolika, nie zawsze stanie jest sam go sobie donieść, dlatego też to jest wspólne wyzwanie zarówno seniorów, jak i restauratorów i mam wrażenie, że z edycji na edycję ta współpraca jest coraz głębsza, ponieważ jak dzwonimy, czy dzwoni operator do tych restauracji z zapytaniem, czy w tym roku też wezmą udział w programie Obiad dla Seniora, to na początku mówią, no weźmiemy, a potem mówią, no oczywiście, że weźmiemy, bo to jest fajny program.
4: Max Cegielski, Katarzyna Kobylarczyk, Sylwia Ziętek czy Katarzyna Herman to tylko niektóre z nazwisk, jakie pojawią się w Sosnowcu. Startują Sosnowieckie Ścieżki, czyli Sosnowieckie Dni Literatury w Nowej Odsłonie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
7: Magdalena Boczkowska, Zagłębiowska Mediateka. Po raz kolejny startujemy już 21 września. Jest to druga edycja festiwalu, ale tak naprawdę 22, bo Sosnowieckie Ścieżki wyrosły z Sosnowieckich Dni Literatury. No, po 20 latach chcieliśmy trochę zmienić formułę. Proponujemy niby to samo, ale w trochę innej odsłonie. Mamy nadzieję, że ta nowa formuła przyciągnie też nowych czytelników.
6: Co to za impreza?
7: To jest impreza interdyscyplinarna. Będzie oczywiście, no jesteśmy biblioteką, więc najwięcej spotkań autorskich, ale będą także wspaniałe koncerty, będą warsztaty i dla dzieci, i dla seniorów, będą wykłady, będzie wystawa, więc tak naprawdę każdy znajdzie coś ciekawego. No i w tym roku, biorąc pod uwagę to, w jakich czasach żyjemy, że dużo się mówi o migracji, o multikulturowości, to chcemy zaprosić naszych czytelników i odbiorców w taką podróż różnymi ścieżkami, więc będziemy podróżować z autorami zaproszonymi do różnych krajów, poznawać różne kultury i ludzi, którzy tam żyją.
6: Kto się pojawił w mediatece?
7: No, myślę, że będą dosyć głośne nazwiska. Będzie już bardzo dawno niewidziany w Sosnowcu Max Cegielski. Będzie Sylwia Ziętek, której Polki na Montparnasie już mają status właściwie takiej książki kultowej. Będzie Katarzyna Kobylarczyk, znakomita reporterka opisująca Hiszpanię. Będzie Piotr Kępiński, który zabierze nas w podróż do Włoch. Będzie Anna Sawińska, Ilona Wiśniewska. To też są reporterki, które na co dzień mieszkają za granicą, jedna w Korei Południowej, druga na biegunie północnym, bo to są te najdalsze krańce. Więc myślę, że to też będą ciekawe spotkania. No będzie też z nami Katarzyna Herman. To myślę, że takie najgłośniejsze nazwisko. No serial netflixowy 1670, w którym gra, no jest coraz popularniejszy z sezonu na sezon, zdobywa coraz więcej widzów, więc myślę, że to spotkanie też przyciągnie mnóstwo odbiorców ciekawych wrażeń.
6: Czyli co? Ten rok zdominują podróże?
7: Tak, ten rok zdominują podróże, bo nawet nasze koncerty są taką swoistą podróżą. Jeden koncert Julii Szewczyk to podróż do Andaluzji, do Toskanii. Natomiast drugi koncert to taka podróż nostalgiczna, bo usłyszymy przeboje no, największych wykonawców Stinga, Bruce'a Springsteena, Eda Sheerana, Amy Winehouse. i mnóstwo innych, więc to będzie też taka podróż sentymentalna. Podobnie zresztą jak na warsztatach, które na przykład proponujemy naszym seniorom. Te warsztaty poprowadzi Jacek Denel, też myślę, że postać bardzo znana w tym kręgu czytelniczym, ale właśnie będzie w trochę innej roli, bo nie pisarza, nie poety, a prowadzącego takie nostalgiczne warsztaty wspomnień, pisania o przeszłości, mówienia o przeszłości.
6: Czyli można powiedzieć, że te sosnowieckie ścieżki to takie całościowe zaopiekowanie się, tak, czytelnikiem, czyli będzie mógł coś usłyszeć, w czymś wziąć udział.
7: Tak, tak, całościowe zaopiekowanie się to jest dobre określenie i też każda grupa wiekowa będzie zaopiekowana, bo mamy zajęcia i warsztaty dla dzieci, dla młodzieży. No z tą młodzieżą jest czasami problem, ale tutaj im proponujemy spotkanie z blogerką podróżniczą, która sama z plecakiem przewędrowała przez całą Amerykę Południową, więc myślę, że to też będzie dla tych młodych ludzi ciekawe doświadczenie. No i mamy oczywiście dla osób dorosłych różne aktywności, no i też dla naszych seniorów. No i rzeczywiście będzie można porozmawiać, posłuchać muzyki i rozmów, ale będzie też można popatrzeć na wystawę, nie wiem, samemu coś popisać czy potworzyć na warsztatach kreatywnych, więc no myślę, że naprawdę absolutnie każdy znajdzie coś, co będzie mu najbardziej odpowiadać.
6: Ruszacie 21, do kiedy ta impreza?
7: Ruszamy 21 września do 12 października, prawie codziennie coś się będzie działo i uwaga, na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy i już się zakończyły, po prostu jest tyle chętnych, że musieliśmy już robić listy rezerwowe, ale na wszystkie pozostałe wydarzenia wstęp wolny, oczywiście bezpłatny, także zapraszamy, szczegóły na stronie i w naszych mediach społecznościowych.
3: SK Śląsk.
4: Lekarze z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mielenskiego w Katowicach przywracają pacjentom słuch. Wszystko za sprawą inteligentnego implanta ślimakowego. Zabieg wszczepienia inteligentnego implanta ślimakowego trwał około 3 godzin. Polega na umieszczeniu elektrody implantu w strukturach ucha wewnętrznego, odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów do nerwu słuchowego. Całość refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
8: Jarosław Markowski, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szanowni Państwo, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od wielu lat realizuje program leczenia chorych z całkowitą obustronną głuchotą, jak również z głębokim obustronnym niedosłuchem. Program ten rozpoczęliśmy w 2004 roku i do tej pory wszczepiliśmy już system implantu ślimakowego u ponad 300 pacjentów. Program ten ma wymiar nie tylko kliniczny, ale i ekonomiczny. Kliniczno-medyczny oczywiście tutaj jest podstawowa sprawa dla pacjenta, który niejako powraca do świata osób słyszących dzięki temu systemowi. Natomiast również bardzo istotny jest aspekt ekonomiczny. Pacjent początkowo całkowicie głuchy, którego przywracamy do świata osób słyszących, może ponownie podjąć pracę zawodową i stać się osobą czynną zawodowo, co ma bardzo istotne znaczenie dla jego psychologii, dla jego otoczenia, rodziny i znajomych. Program ten dotyczy zarówno leczenia całkowitej głuchoty za pomocą systemu implantu ślimakowego, jak i innych rodzajów głuchot za pomocą implantów zakotwiczonych w kości skoniowej.
1: Panie profesorze, proszę powiedzieć, jakie dwa największe problemy rozwiązuje ten implant nowoczesny, o którym pan wspomniał, i on się różni od tych tradycyjnych, wcześniejszych?
8: Wszczepione ostatnio w naszej klinice implanty zasadniczo różnią się od wszczepianych do tej pory. Są to tak zwane spersonalizowane, inteligentne implanty, które mogą w przyszłości być modyfikowane za pomocą nowych programów, które służą do lepszego rozumienia mowy i tym samym lepszego funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie.
1: Czyli rozumiem, że jak cokolwiek się zmienia, to ten pacjent nie przechodzi już żadnych zabiegów, tylko po prostu za pomocą jakiegoś urządzenia go modyfikujecie.
8: Tak jest. On już nie musi mieć wymiany tego implantu, który ma wszczepiony na nowy model, tylko my za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry tego, który ma wszczepiony i dzięki temu on unika ponownej operacji. Co niezwykle istotne, również dzięki szczepieniu tego typu implantu pacjent może mieć wykonywane badanie rezonansu magnetycznego zarówno 1,5 jak i 3 tesle.
1: Proszę powiedzieć, kto kwalifikuje się do takiego zabiegu?
8: Pacjenci do takiego zabiegu to przede wszystkim pacjenci z obustronną całkowitą głuchotą oraz pacjenci z obustronnym znacznym niedosłuchem.
1: Pan powiedział, że ci, którzy mają ten nowoczesny implant w sytuacji, kiedy na przykład muszą mieć wykonywany rezonans magnetyczny, wcześniej w tych tradycyjnych były baterie, więc trzeba było wyciągać. Rozumiem, że teraz nie trzeba wyciągać, to jak to się wszystko odbywa?
8: To odbywa się za pomocą oprogramowania, które tutaj wykonujemy w klinice. Pracują przy tym zarówno nasi lekarze, laryngolodzy, audiolodzy i foniatri, jak i inżynierowie kliniczni. Współpracujemy w tym celu również z inżynierami klinicznymi.
1: To jest mocny przeskok w technologii?
8: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
1: Czyli można powiedzieć śmiało, że ktoś, kto nie słyszał, dzięki temu implantowi słyszy.
8: Tak jest, zdecydowanie. Nie tylko, że słyszy, ale powraca do normalnego życia społecznego, zawodowego. Jest po prostu znowu aktywnym uczestnikiem życia społecznego.
7: Katarzyna Przytuła-Kandzia, jestem starszym asystentem w oddziale otorynolaryngologii tutejszego szpitala. Opiekuję się pacjentami zarówno przed szczepieniem implantów, jak i w samym procesie implantacji, jak i w okresie tym pooperacyjnym, rehabilitacyjnym. Tych czterech pacjentów, których szczepialiśmy miesiąc temu, to są osoby w wieku od 60, od 54 do 80 roku życia. Dwoje z tych pacjentów to są osoby, które były implantowane drugie ucho kilka lat wcześniej i bardzo chciały mieć implant też w tym niesłyszącym dalej uchu. To były osoby już częściowo wyrehabilitowane, a teraz będą rehabilitować się, słysząc już bilateralnie, lokalizując dźwięk jednym i drugim uchem.
1: Jak wygląda taka rehabilitacja?
7: To jest bardzo duża praca ze strony pacjenta. Ja zawsze powtarzam, że to jest praca nie tylko nas jako lekarzy, nie tylko nas jako otochirurgów i później logopedów, ale to jest przede wszystkim bardzo trudna praca dla pacjenta. To jest rehabilitacja każdego dnia, która polega na tym, że implant nosimy od rana do wieczora, procesor dźwięku, słuchamy w nim, mówimy, rozmawiamy z innymi, czytamy książki, czytamy sobie na głos i bierzemy aktywnie udział w życiu.
1: Proszę powiedzieć, czy taki implant można aktualizować jak smartfon?
7: Jak najbardziej. Dzisiejsze technologie pozwalają na to, że procesor dźwięku, który pacjent ma założony na uchu i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją, natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej. Na tym właśnie polega rehabilitacja. Jeżeli mamy pacjenta, który nie korzysta regularnie z implantu, to później w czasie spotkania z inżynierem albo w czasie spotkania z aplikacją, która pomaga ustawiać się do tego, co chcemy słyszeć, jak chcemy słyszeć i jak dużo chcemy słyszeć, to jest trudna praca. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który bardzo aktywnie korzysta z procesora i nosi faktycznie kilkanaście godzin dziennie implant, to przy podłączeniu do aktualizacji pacjent daje nam informację zwrotną, że potrzebuje więcej wysokich tonów, mniej niskich tonów, że nie rozumie niektórych głosek. To jest też taka praca z logopedami, którzy nam pomagają, aby ta mowa była w pełni zrozumiała i dla pacjenta przez samego siebie i dla innych. Sam zabieg to jest zabieg około 3-godzinny. Polega na otwarciu ucha wewnętrznego i założenia elektrody implantu ślimakowego do zakrętu podstawnego ślimaka, czyli tam, gdzie znajdują się włókna nerwu słuchowego. I my jakby troszkę oszukujemy naturę, powodujemy, że te włókna nerwu słuchowego od nowa zaczynają pracować poprzez elektrodę implantu ślimakowego.
1: To wszystko refunduje NFZ, tak?
7: Tak, w Polsce dla pacjentów i dorosłych, i dla pacjentów pediatrycznych jest procedura w pełni refundowana przez NFZ. Implanty nie są wodoszczelne, na niewielkim deszczu jak najbardziej można z nich korzystać, natomiast na duży deszcz są różne urządzenia wspomagające dla pacjentów, osłonki silikonowe, są nawet takie specjalne opakowania, dzięki którym pacjenci mogą z implantami pływać i nurkować. To już wszystko zależy, jak bardzo pacjent potrzebuje spersonalizować sobie implant, natomiast taka codzienność to jest codzienność właściwie taka sama jak dla osoby, która nosi okulary. Tak przy niektórych czynnościach procesor należy zdjąć, przy wszystkich innych możemy go założyć. Oczywiście w procesorze nie śpimy, ściągamy go na noc. Natomiast kwestia noszenia czapek, kasków, to jest wszystko kwestia dopasowania takiego indywidualnego pod głowę pacjenta i pod procesor.
9: Ja się nazywam Aleksana Walczak, jestem inżynierem klinicznym z firmy Medicus, a jest to jedyny inteligentny implant, który jest możliwy do wyboru. Implant ten jest gotowy na innowacje, na wprowadzenie przyszłych technologii. Pacjent może teraz spokojnie korzystać z tego, co przyniesie nowa rzeczywistość, nowe systemy stymulacji. To wszystko jest dostępne dla pacjenta. Pacjent teraz też uzyskuje najnowszy i najmniejszy procesor dźwięku, czyli tą część, która jest na uchu. To jest teraz najmniejsza i może cały dzień też używać ten procesor na jednej baterii. Część wewnętrzną, implant ślimakowy, który został wszczepiony właśnie miesiąc temu tutaj w klinice, a dzisiaj mamy ważny dzień dla pacjenta, bo aktywujemy tą część zewnętrzną, czyli procesor dźwięku, tak? On może wyglądać w ten sposób, jest to urządzenie zauszne, albo jest też taki kapsalek, który też tutaj dajemy. Tak? I za pomocą tego urządzenia właśnie pacjent otrzymuje dźwięki do implantu bezpośrednio i dzięki temu może się z nami komunikować, tak? Czyli rozumie tą mowę, rozumie dźwięki otoczenia, powraca z powrotem do świata dźwięków. Dożywotnio, tak? Pacjent raz wszczepiamy i całe życie używa ten jeden implant i dzięki temu, że właśnie mamy możliwość aktualizacji oprogramowania w samym implancie, teraz już nie trzeba myśleć o tym, że już mam przestarzały sprzęt, tylko teraz już to wystarczy przyjść do kliniki, zaktualizować urządzenia i pacjent jest dalej zadowolony, korzysta z najnowszych technologii. Tak, to samo urządzenie wszczepiane jest u dzieci, jak i u dorosłych, tak? U dzieci już tak od 9 miesiąca życia tutaj w Polsce wszczepiamy i te dzieci spokojnie funkcjonują w społeczeństwie.
10: Jestem Lidia Rzepa, mieszkam w Chudowie, niedaleko Gliwic.
1: Jak bardzo zmieniło się Pani życie?
10: Po wszczepieniu implantu odmieniło się moje życie, bo ono się wycofywało. Znaczy aparatowanie już nie spełniało swojej roli, więc musiałam po prostu się poddać tej operacji. I jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie.
1: Na przykład co Pani dobrze teraz usłyszała?
10: To znaczy, co usłyszałam? Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. No. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda? No.
3: SK Śląsk.
4: Park Murckowski przejdzie metamorfozę. To wynik ubiegłorocznych konsultacji społecznych z mieszkańcami Murcek i kolejny krok w stronę modernizacji parku, z którego chętnie korzystają mieszkańcy południowych dzielnic Katowic. Mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
11: Opracowanie koncepcji oraz projektu przebudowy Parku Murckowskiego jest efektem konsultacji społecznych, które przeprowadziliśmy z mieszkańcami Murcek w ubiegłym roku. Wzięło w nich udział około 350 osób. Tyle ankiet otrzymaliśmy i najważniejszy kierunek jest zgodny z wynikiem tych konsultacji, a więc utrzymanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej tego parku. Firma, która ma nam przygotować opracowanie tej koncepcji, ma zrobić dwie wersje takiego opracowania, które zostaną dodatkowo poddane kolejnym konsultacjom z mieszkańcami i na tej podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowa, już dokładnie wskazująca, jakie elementy zostaną wykonane w ramach modernizacji Parku Murckowskiego. W tym przetargu ogłoszonym przez Zakład Zieleni Miejskiej wpłynęły dwie oferty. Tańsza z nich na 202 tysiące złotych mieści się w zakładanym budżecie. Natomiast w tej chwili trwa analiza obu ofert, która ma wyłonić firmę odpowiadającą za sporządzenie tej koncepcji oraz dokumentacji przetargowej. Ta koncepcja obejmie część opisową, ale także graficzną, zawierającą plan zagospodarowania terenu. Będzie zawierała wizualizację proponowanych rozwiązań. To ma ułatwić mieszkańcom wyborze tej lepszej koncepcji dla nich, bardziej odpowiadającej ich oczekiwaniom. W parku znaleźć się mają strefy wypoczynku, aktywności sportowej, przestrzeń umożliwiająca organizację wydarzeń i spotkań mieszkańców. No doskonale wiem, że jest tam muszla koncertowa. Koncepcje mają zawierać również analizę dotyczącą tego, czy tą muszlę należy wyremontować, czy też ewentualnie wybudować na nowo. A jest to bardzo ważne miejsce, chociażby Murcki Muszlownik, festiwal od lat, który ożywia tę część Katowic, przyciąga setki, jeśli nawet nie tysiące mieszkańców, nie tylko Murcek, ale też i okolicznych dzielnic. Także chcemy, aby również taką funkcję Park Murckowski dalej pełnił. Konsultacje bardziej miały na początek określić, jaki charakter ma mieć ten Park Murckowski, jakie funkcje spełnia, czy mieszkańcy czują się tam bezpiecznie i ewentualnie jakiego rodzaju inwestycji by oczekiwali. Rzeczywiście te konsultacje podkreśliły taki rekreacyjno-wypoczynkowy charakter tego miejsca, ale z uwzględnieniem również możliwości uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych. Mamy tam boiska piłkarskie i tutaj opracowanie koncepcji ma zawierać również analizę możliwości rozbudowy tych boisk o dodatkowe funkcje. Natomiast przede wszystkim konsultacje wykazały, że należałoby przeprowadzić modernizację alejek znajdujących się w Parku Murckowskim, zmodernizować tą infrastrukturę wypoczynkową, a więc ławki, kosze na śmieci, to należałoby wymienić oraz zadbać bardziej o drzewostan znajdujący się w parku, a więc zapewne przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni. Sama koncepcja ma obejmować również przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w parku, po to, aby określić zakres prac niezbędnych do realizacji. Mówimy tak na dobrą sprawę o całym parku o powierzchni około 10 hektarów, a więc spora przestrzeń do zagospodarowania, wielofunkcyjna, ponieważ oprócz alejek, którymi oczywiście można spacerować, jest tam też plac zabaw, są boiska sportowe, a więc wiele różnego rodzaju funkcji, które muszą być uwzględnione przy opracowaniu najpierw koncepcji, a później projektu.
3: SK Śląsk News.
4: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinne magazyny reporterów Eski Śląsk. Dziś zajrzymy do Dąbrowy Górniczej. Tam mieszkanki szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego. Każdy turban to nie tylko kawałek materiału. To komfort, poczucie kobiecości, odrobina koloru w trudnym czasie i przede wszystkim gest od jednej kobiety dla drugiej. Zajrzymy też do Będzina. Fundacja Zapisane w Mózgu stworzyła niezwykły film dokumentalny zatytułowany Pamiętaj o mnie, przybliżający problem demencji. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
3: SK Śląsk.
4: Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego. Każdy turban to nie tylko kawałek materiału. To komfort, poczucie kobiecości, odrobina koloru w trudnym czasie i przede wszystkim gest od jednej kobiety dla drugiej. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
12: Martyna Głowacka, jestem radną Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Nasza grupa inicjatywna Dąbrowskiej Rady Kobiet przede wszystkim zrzesza różne kobiety, które borykają się z różnymi doświadczeniami. Mamy na uwadze to, że mamy Zagłębiowskie Centrum Onkologii w naszym mieście i chciałyśmy zrobić coś dla naszych dąbrowianek i nie tylko, przede wszystkim dla podopiecznych ZCO. Na pewno to dopiero początek, za nami już paczuszka dla mamy i maluszka. Tutaj razem z dziewczynami stworzyłyśmy taką akcję, gdzie zachęcałyśmy i promowałyśmy nasz oddział położniczo-ginekologiczny w Dąbrowie, więc na pewno to dopiero początek. Cel jest szczytny, świetna akcja, naprawdę zgłosiło się do nas bardzo dużo kobiet z różnych tak naprawdę stron województwa śląskiego, także no cieszy to i pokazuje, że warto tego typu akcje organizować.
13: Nazywam się Małgorzata Sierczyńska, jestem właścicielem pracowni Pepitko. Dzisiaj organizujemy szycie turbanów dla fundacji i dziewczyny, które chętnie się zgłosiły, będą tutaj pomagały. Niektóre okazjonalnie, bo mówią, że nie potrafią szyć, ale myślę, że każda znajdzie coś dla siebie.
14: Jak te turbany będą wyglądały?
13: Taka czapka z długimi końcami, uszami, która się zawiązuje na środku czoła. I tak naprawdę dajemy tu jeszcze drucik, żeby uformować właśnie ten kształt na końcu. Tutaj stworzyłyśmy kwiatki, wyszły różne takie dziwne rzeczy, pączki, także myślę, że to będzie fajna sprawa, bo on jest taki w stylu afrykańskim, prawda?
15: Dzień dobry, Anna Pietrzyk. Ja jestem z Dąbrowskiej Rady Kobiet z grupy inicjatywnej. No i postanowiłyśmy z dziewczynami, że zrobimy taką wspólną akcję. Turbany pójdą dla pacjentek onkologicznych. Współpracujemy z Fundacją Oko w Oko z Rakiem i dzięki tej współpracy będziemy mogli je przekazać na oddziały onkologiczne do osób, które potrzebują.
14: Dlaczego potrzebują takich turbanów?
15: Ja jestem też pacjentką onkologiczną i utrata włosów dla kobiety to jest coś takiego ciężkiego. Jedno z najcięższych chyba jakby skutków ubocznych tego leczenia i większość osób nakrywa te swoje głowy. Są peruki, które są niezbyt komfortowe, no i tak postanowiłyśmy, że może taki turban będzie fajniejszy.
14: Ten turban, oprócz tego, że ma zakrywać głowę, tak, bo nawet teraz idzie chłód, będzie troszkę w tą głowę zimno, to ma być też ozdobą, prawda?
15: Głównie ozdobą, dokładnie. Kobiety onkologiczne w trakcie leczenia jednak noszą nakrycie głowy.
14: Jakieś kolory będą dominowały? Jakieś macie pomysły w ogóle na to, jakie te turbany mają powstać?
15: Mamy kolory, kupiliśmy materiały, ale dostałyśmy też od sponsora naszego część materiałów i będziemy mieć część jednolitych, a część kolorowych.
14: To chyba fajnie, że mieszkanki tak zareagowały i przybyły tutaj.
15: Tak, ja jestem w ogóle pod wrażeniem, bo zgłosiło się bardzo dużo chętnych wolontariuszy, które chcą coś zrobić, chcą pomagać i chcą się jakby do tego przyczynić, żeby uśmiech na twarzy pacjentek wywołać.
14: Myśli pani, że wywoła?
15: Myślę, że tak, bo ja widzę, jak na oddziale jakiś prezent przychodzi do pacjenta. pacjentek to jest uśmiech, jest jakaś tam radość.
16: Anna Grywatowska, jestem wolontariuszem Fundacji Woko Woko z Rakiem.
17: Elżbieta Sobieraj, również jestem wolontariuszem Fundacji Oko Woko z Rakiem.
14: Takie inicjatywy chyba cieszą, prawda?
16: Bardzo cieszą i my zawsze jako wolontariuszki naszej fundacji zawsze chętnie dołączamy do takich działań, ze względu też na to, że my pracujemy z pacjentami onkologicznymi. W każdą środę organizujemy warsztaty zajęciowe na oddziale onkologii w Dąbrowie Górniczej, więc jeśli gdzieś coś można pomóc, coś zrobić dla pacjentek, to my zawsze jesteśmy pierwsze.
14: Tutaj dzisiaj będą szyte turbany. Jak są potrzebne kobietom, które akurat są w tym procesie leczenia, to chyba nie trzeba nikomu mówić.
16: Tak, ja sama jestem też właśnie przykładem tego, że chodziłam sama w turbanach. Wiem, jakie to jest ważne i jak bardzo trudna jest dla kobiet utrata włosów. Więc żeby im po prostu troszeczkę w tym ulżyć, to takie szycie turbanów z różnych kolorowych materiałów zawsze to troszeczkę jakoś, że tak powiem, im ten czas, kiedy chodzą bez włosów, uprzyjemnia, koloruje. Także no, jest to piękna inicjatywa i my jako fundacja zawsze chętnie w tym uczestniczymy.
14: Bo to, że kobieta choruje, to nie znaczy, że ma nie wyglądać ładnie.
16: Ale oczywiście uważam, że kobieta, nawet gdy traci włosy, rzęsy, brwi, to powinna właśnie wyglądać. Teraz w tych czasach właśnie pacjentki bardzo często robią sobie makijaż permanentny, doklejają sobie rzęsy, właśnie kolorowe turbany zakładają albo peruki, więc to jak najbardziej. Zawsze troszeczkę tą kobietę podbudowywuje to, że może coś przy sobie zrobić, że ludzie na ulicy po prostu się dziwnie nie patrzą, bo to jest najgorsze chyba zawsze.
14: No i właśnie to chyba podbudowanie, prawda? Tak się kobieta lepiej czuje, jak coś ładnego na sobie ma i się czuje pewna bardziej, prawda?
16: Zdecydowanie, a zwłaszcza jeżeli to kobieta kobiecie robi, to już jest naprawdę piękny gest. Ważne jest też na przykład ubieranie się na kolorowo. Nie tylko te turbany, chusty, ale też taka troszeczkę terapia kolorem na pewno też jakby pozwala przetrwać ten trudny czas.
14: Skomplikowane to mocno jest, czy nie?
18: Zależy, który materiał się weźmie, bo jak się taki podwijający, no to troszkę trzeba go tu obrobić, ale nie, nie, damy radę, myślę. Ja jestem nie szyjąca, więc mam nadzieję, że się przydam w składaniu materiału.
14: Chociaż tyle, prawda? Taki wkład będzie pani miała?
18: No, powiedziałam, że mogę przynieść, podać, pozamiatać, to też ważne. Mogę obsługiwać tych, co potrafią.
14: To ważne, że pomaga się drugiemu człowiekowi, prawda?
18: Oczywiście, że tak. Każdy sposób jest dobry. Jeżeli coś można zrobić, to jestem.
14: Od razu się pani zgłosiła, jak zobaczyła akcję?
18: Koleżanka do mnie napisała, że jest fajna akcja, że może byśmy się wybrały. Od razu oczywiście, żeśmy się zgłosiły. Oczywiście zastrzegłam, że czy się w ogóle na coś przydam, bo ja nie szyję na maszynie, ale dostałam informację zwrotną, że oczywiście, że się przydam. No więc jestem.
14: Fajne kolorowe materiały, to też można powiedzieć ozdoba będzie głowy.
18: Zawsze kolory robią robotę, zawsze dodają energii i zawsze to pozytywnie się myśli, jak się ma fajne energetyczne kolory. Więc chociaż tyle myślę, że można zrobić dla kogoś.
13: Na razie objaśniam, jak przyłożyć formę materiału, złożyć poprawnie materiał, zaraz dziewczyny będą kroić i z wyciętych kawałków będziemy szły na overlock, także pierwsze odważne będą szyły, niektóre już tu były, także mogą powtórzyć. Potem będziemy szyły na stebnówce część, musimy dociąć sobie druciki, bo one mają właśnie w tych naszych końcach druciki, żeby się ładnie wywijały te góry. No i tak naprawdę finałem będzie przyszyte tutaj takie plisy koło tej góry, żeby nam się trzymało na głowie. Kolory jakie tu dominują, jeśli chodzi o materiał? Zaczęłyśmy od tych mega kolorowych, czyli takie multikolorowe, tutaj różne mamy kawałeczki, ale mamy podarowane od hurtowni trzy belki materiału w kolorze szarym, białym, czarnym i myślę, że te basiki też z tego będą powstawały. Także od koloru zaczęłyśmy.
14: Czy trzeba być osobą szyjącą, żeby tu pomagać, czy niekoniecznie?
13: Nie. Nawet bym powiedziała, że do mnie trafiają osoby właśnie nie szyjące, siadają od podstaw i nie ma osoby, która nie wyjdzie tutaj z gotowym projektem. Także ja sobie zawsze daje za taki mój pomysł to, że dziewczyna, która nie szyje, potrafi wszystko zrobić u mnie.
14: Bo właśnie, wystarczy nawet pomóc w przypinaniu szablonu, prawda?
13: Tak, dokładnie. To są czynności, które każdy potrafi, tylko trzeba się odważyć.
14: Jak ważna jest taka akcja?
13: Bardzo ważna. Dziewczyny dość, że fajnie, że sobie pomagamy razem, a drugie, co te turbany naprawdę robią robotę dla dziewczyn, które przechodzą, no, jakby nie było, taką dość mocną terapię, nie? Strata włosów dla kobiety, to myślę, że to jest naprawdę, no, duże przeżycie. Także to cieszy i myślę, że jest fajną akcją, którą myślę, że powtórzymy nieraz.
14: Będzie miękko, tak? Ładnie.
13: Dokładnie, dokładnie. Ładnie, miękko, zdobnie, kolorowo.
19: Jestem tu, ponieważ sama jestem onkologiczna. Poza tym miałam przyjemność uczestniczyć w kursie szycia i kroju u Gosi, więc no nie mogłam nie skorzystać z takiej okazji.
13: Ważna jest taka pomoc?
19: Ale rzeczywiście, mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
13: Chyba też ważne dla takich właśnie kobiet chorujących, prawda, że wiedzą, że ktoś o nich myśli, że ktoś coś dla nich robi.
19: To jest bardzo istotne, tak jak w ogóle samo wsparcie i sama rozmowa, to taki drobny gest może zmienić bardzo dużo w pozytywnym nastawieniu.
13: To też jest chyba ważne, bo nie tylko tu się pewnie panie skupiacie na pracy, tylko też jakieś rozmowy, prawda? Fajnie spędzony czas.
19: Ale rzeczywiście, nie znamy się wszystkie, a już atmosfera jest bardzo bliska.
20: Kobiety zmieniają świat. Kobiety są inicjatorkami bardzo kreatywnych myśli, bardzo kreatywnych wdrożeń. Myślą inaczej, myślą z troską o drugiej kobiecie. Sama też jestem ekologiczna już 30 lat temu i dzięki zmianie myślenia, dzięki wsparciu osób medycznych, ale też z otoczenia, które pilnowały trochę mnie w tym zmaganiu się z chorobą i właśnie to zapoczątkowało też, że jestem w grupie Rady Kobiet, grupie inicjatywnej i rozpoczęliśmy tą akcję po to, żeby właśnie zachęcić dąbrowianki do szerszej pomocy. I nas bardzo mile zaskoczyła ta sytuacja, że tak dużo pań, dużo dziewcząt włączyło się do tej akcji. I dla mnie to jest dodatkowy zastrzyk energii, żeby szukać nowych pomysłów dla wsparcia kobiet, pomimo, że nie mamy żadnych funduszy.
13: No właśnie, bo to nie chodzi o jakieś tam nie wiadomo jakie inicjatywy, jakie wydatki finansowe. Wy po prostu dajecie serce, tak? Dajecie pracę swoją.
20: Ale to jest takie znamienne dla kobiet. Te kobiety często pracują za darmo, niewidoczna jest to praca kobiet, ale jednak pieniądze też są ważne, bo możemy szeroko właśnie działać, nie tylko się bawić, bo większość stowarzyszeń, jak obserwuję, czy różnych takich zjednoczeń kobiecych, to bawią się, stawiają na rozrywkę. My stawiamy na krytyczne spojrzenie na miasto, na to, jak funkcjonuje, jak ono wspiera kobiety, nie tylko w chorobie, ale w codziennym życiu, bo to codzienne życie, jeżeli jest pozytywne, jeżeli jest energetycznie pozytywne, to też daje zdrowie, daje poczucie bycia razem i to jest właśnie tak istotne i to mnie też buduje.
4: Będzińska Fundacja Zapisane w Mózgu stworzyła niezwykły film dokumentalny zatytułowany Pamiętaj o mnie, przybliżający problem demencji. Pokazuje on życie osób chorych, ale przede wszystkim ich opiekunów. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
21: Witam, Sabina Owiosło-Budzyń, Fundacja Zapisane w Mózgu. Stworzyliśmy film Pamiętaj o mnie. To jest film, który on się różnie rodził. Najpierw mieliśmy pokazywać pacjentów, ale potem cały głos oddaliśmy przede wszystkim opiekunom. I to Pamiętaj o mnie ma dwojaki wydźwięk. Pamiętaj o mnie, o sobie chorej, że może jestem chora, może sobie nie radzę z wieloma rzeczami, może cię nie poznaję, ale wciąż jestem tą samą osobą, którą byłam. Ale przede wszystkim pamiętaj o mnie, o tym, kto tej osobie towarzyszy, bo dźwiga ogromny ciężar. I ten film jest zwróceniem uwagi w ogóle na temat demencji, ale w dużej mierze na opiekunów osób z demencją żyjących.
13: Jak długo powstawał ten film?
21: Pomysł na film zrodził się, za chwilkę będzie 2 lata temu. Musieliśmy go zawiesić, bo ciągle coś było nie tak, bo nie ci bohaterowie, w sensie trudno było nakłonić osoby do tego, żeby zabrały głos. A potem, gdy rozwijała się fundacja, gdy rozwijały się grupy wsparcia, mam wrażenie, że coraz więcej osób zaczęło mieć odwagę i też ochotę mówić o tym, że w ich życiu jest demencja, że towarzyszą komuś, kto żyje z demencją. I ostatecznie, gdy do filmu w październiku ubiegłego roku zaprosiłam nasze wspaniałe bohaterki i bohatera, ponieważ jednym pacjentem jest mężczyzna, który też ma ogromną odwagę, Włodek, mówić o tym, że jest chory. To jest niesamowite w ogóle, kiedy jeszcze chora osoba jest na tyle świadoma, że mówi, jestem chory i chcę się swoimi doświadczeniami dzielić. Więc w październiku zaprosiłam bohaterki. Pierwsze zdjęcia były w grudniu ubiegłego roku.
13: Jaki cel wam przyświecał, kręcąc ten film? Co chcieliście przekazać? Co było takim głównym przesłaniem?
21: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie stygmatyzować demencji. I ten film ma pokazać, mimo wielkiego trudu życia z demencją, dać nadzieję. Mówić o tym, że życie nie kończy się wraz z diagnozą. Że zaczyna się bardzo trudne życie, ale nie koszmarne, bo są produkcje, które pokazują, i to polskie produkcje, które pokazują demencję w koszmarny sposób. pokazują upiornego pacjenta, który katuje rodzinę, pokazują koszmarne zakończenia, gdzie dochodzi do rozszerzonych samobójstw. Ja uważam, że to w ogóle absolutnie nie powinno było zaistnieć i nie powinno być dalej pokazywane, bo jak my mamy skończyć ze stygmatyzacją, kiedy pokazujemy coś takiego? I jak my mamy zachęcić ludzi do tego, żeby byli bardziej uważni, żeby obserwowali siebie i bliskich i mówili, ojej, dostrzegam pewne niepokojące sygnały, sprawdźmy, czy to nie jest to, no bo wczesna diagnoza ma ogromne znaczenie. Kiedy my będziemy straszyć demencją, demencja jest bardzo trudna. Towarzyszenie komuś, kto żyje z demencją, jest ogromnym wyzwaniem, ogromnym poświęceniem. Ale demencja to nie jest horror. To jest choroba jak każda inna i życie z demencją to nie jest życie w upiorności jakiejś. I to chcieliśmy pokazać. Pokazać niezwykłe poświęcenie i siłę osób, które towarzyszą pacjentowi. Ale pokazać miłość, która jest. Pokazać samego pacjenta, który kocha, który wiele rzeczy nie rozumie, i wiele reakcji, które są, tego nie ma oczywiście w naszym filmie, ale tu bym chciała jeszcze do tego nawiązać. Nie możemy mówić, że pacjenci z demencją są agresywni. Ta agresja bardzo często wywołana jest nieświadomością opiekuna, a nasz film pokazuje właśnie opiekunów, którzy pięknie towarzyszą swoim bliskim. Świadomi, rozumiejący i pokazują życie pełne miłości, bo ona takie nadal może być.
0: Często tak jest, że jak przychodzi choroba i to taka choroba, no wiemy, że ona jest nieuleczalna, tak? Ludzie zamykają się w domach, nie chcą o tym mówić. Wy wyciągacie ich z tych domów, pokazujecie, jesteśmy, to my opiekunowie, to my chorzy, zauważcie nas.
21: I to jest bardzo ważne i taki był właśnie też cel tego filmu. Pamiętaj o mnie, też zwróć na mnie uwagę, nie zapominajcie o nas. Jesteśmy, jest nas coraz więcej i tak chcemy, żeby ten film dawał odwagę do tego, żeby ktoś powiedział, okej, to jeszcze ja, to jeszcze ja, to jeszcze ja. Żeby te osoby wyszły z tych swoich trudnych czterech ścian, żeby się nie zamykały. To, co nam się udało też, jakby nie chcę przypisywać sobie zasług, ale ostatnio tak bardzo się cieszę, bo jedna z naszych bohaterek pojawia się w różnych też miejscach. Pojechała do Sejmu, pojechała do radia po to, żeby też powiedzieć jestem i mówię też w imieniu innych. I taki cel ma też ten film. I moim marzeniem jest, żeby zobaczyło go, on nie powstał do celów komercyjnych. On będzie udostępniany bezpłatnie tam, gdzie się będzie dało. Jeśli kino go będzie chciało od nas, proszę bardzo. Jeśli go będzie chciała telewizja, proszę bardzo. W ogóle nie chcemy za to pobierać żadnych pieniędzy, bo moim marzeniem jest, żeby go zobaczyło jak najwięcej osób i tak. Osób, które żyją z demencją, żeby im dać odwagę, ale osób, które być może jeszcze nie wiedzą, że żyją z demencją, że już może w ich rodzinie ona się rozwija, ale też osób, które w ogóle nie będą nigdy i z tego całego serca życzę, miały z nią nic wspólnego, ale żeby spojrzeć na innych i powiedzieć, jejku, no to ja Cię rozumiem i chcę Ci w tej Twojej drodze towarzyszyć.
3: SK Śląsk.
4: Są w szpitalach na pierwszej linii frontu. Odgrywają kluczową rolę w ratowaniu życiu i opiece kryzysowej, często pracując ponad siły. Ich praca łączy wysokie umiejętności kliniczne z ogromną odpornością psychiczną. Nasz reporter Darek Brombosz odwiedził Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach i sprawdził, jak wygląda praca pielęgniarki, z czym się mierzą i czy kochają to, co robią.
2: Monika Rozkoszny, jestem pielęgniarką oddziałową bloku chirurgii onkologicznej. Tak naprawdę w życiu codziennym jest bardzo mało tego czasu. W swojej pracy przede wszystkim satysfakcję, która wraca do nas, bo każde dobro oddane pacjentowi chciałybyśmy, żeby wracało bezpośrednio do nas. Chciałybyśmy również takiej pogody ducha i zadowolenia na co dzień. Bardzo trudny i tak naprawdę każda osoba, która uzyskuje tytuł pielęgniarki, no nie może pracować na bloku operacyjnym, bo praca na bloku operacyjnym wymaga określonych, że tak powiem, cech charakteru. Pielęgniarki takie muszą się charakteryzować dużą skrupulatnością i odpowiedzialnością. Muszą również być bardzo odporne na stres w życiu codziennym. Muszą dobrze organizować i koordynować sobie pracę w zespole, bo współpracujemy z wieloma zespołami. Są to zarówno zespoły anestezjologiczne, chirurgiczne, pielęgniarskie, jak i również nie możemy pominąć zespołu działu higieny szpitalnej. I tylko te wspólne nasze działania prowadzą nas jak gdyby do jednego wspólnego celu, do określonego celu, czyli dobro pacjenta.
1: Czego Wam życzyć?
2: Sukcesów w tak trudnej pracy. I tak jak wspomniałam o tym dobru, które dajemy na co dzień pacjentowi, żeby ona do nas wracało również, jak i również no, zadowolenia i pogody ducha.
1: A czy może Pani wyjaśnić, jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat Wasz zawód się zmienia, bo przecież przybywa Wam też nowych obowiązków, chociażby z 2026 rokiem przyszły takie nowości. Może Pani opowiedzieć o nich?
2: Tak, w naszym zawodzie mamy możliwość specjalizowania się w wąskich działach i każda osoba, która pracuje na odpowiednim stanowisku i my tutaj jako pielęgniarki operacyjne, możemy się kształcić w dziedzinie specjalisty pielęgniarstwa operacyjnego. Pielęgniarki anestezjologiczne uzyskują również tytuł specjalisty z zakresu anestezjologii intensywnej i terapii. Także możemy się w wąskich działkach specjalizować i być specjalistami na najwyższym poziomie. No, praca na bloku operacyjnym codziennym, jak gdyby tu już bardziej by mogła moja koleżanka Agnieszka przedstawić, która jest koordynatorem, czyli wspólnie ze mną koordynuje pracą zespołową, może nam przybliżyć jak gdyby tą codzienną pracę. Bo ja z racji zarządzania nie mogę być w kilku miejscach równocześnie. I tak ważna jest właśnie ta praca pielęgniarki koordynującej, która ściśle ze mną współpracuje na co dzień.
1: Czy pacjenci doceniają Waszą pracę?
2: Tak naprawdę dla pacjentów jesteśmy bardzo mało widoczni, dlatego że pacjent w życiu takim codziennym nas generalnie nie widzi bądź nie pamięta, bo jest poddawany znieczuleniu operacyjnemu. Jeśli nas pamięta, no to co widzi? Widzi czapkę, widzi maskę, fartuch. Odkryte są tylko oczy w naszej pracy codziennej.
1: Ale czy czasami docierają do Was jakieś dowody wdzięczności? Może ktoś wysłał kwiaty i tak dalej? Pamięta Pani być może takie historie?
2: Mam takie sytuacje, gdzie dostaliśmy, że tak powiem, taki list wdzięczności, gdzie pacjentka opisywała swoje zadowolenie z naszej pracy.
1: Tutaj ratuje się cały czas ludzkie życie.
2: Tak. Wykonujemy zabiegi zarówno planowe, jak i zabiegi, które wymagają nagłej interwencji chirurgicznej.
1: To proszę powiedzieć, co Pani na co dzień robi, bo mierzy się Pani z koleżankami z dużym stresem. To po pracy ma Pani jakieś hobby, które pomaga Pani, no właśnie, że tak powiem, zrelaksować się po ciężkich trudach pracy?
2: Tak, oczywiście. Uciekam gdzieś w stronę sportu, rekreacji, jeżdżę na rowerze, korzystam z zajęć fitnessowo-siłowych.
5: Dzień dobry, jestem Agnieszka Jaromin, jestem koordynującą bloku chirurgii onkologicznej. To pracę zaczynamy tak naprawdę od przygotowania sal operacyjnych. Mamy tutaj dwie sale, więc na początku przygotowujemy konieczne zestawy narzędzi, cały materiał patrunkowy, materiał szewny i potem przechodzimy do wykonywania zabiegów. Praca polega na tym, że zawsze jesteśmy w dwie na sali. Jest instrumentariuszka asystująca, czyli ta, która uczestniczy w zabiegu operacyjnym, i instrumentariuszka pomagająca, ta, która organizuje całą pracę na sali, czyli wypełnia niezbędne dokumenty i po prostu czuwa nad całym przebiegiem i reaguje na całą sytuację, jaka się wydarza. Tak, właśnie to można tak powiedzieć potocznie, że jest ta pielęgniarka czysta i tak zwana brudna, więc właśnie na tym to polega. I tak naprawdę w trakcie dnia wygląda to tak, że zmieniamy się w trakcie tych zabiegów, że po prostu myjemy się na zmianę, że tak to można potocznie powiedzieć. Też mamy, że tak powiem, drobniejsze zabiegi, na przykład wycięcie jakichś czerniaków, zmian, lub też bardziej rozległe zabiegi, które są bardziej skomplikowane, więc to tak naprawdę też zależy od trudności zabiegu. Zdarza się na przykład jeden zabieg, który trwa 8 godzin i jest to też trudność naszej pracy, że no wymaga to od nas po prostu dużego wysiłku fizycznego, zarówno jak i często pracy w wymuszonych pozycjach. Są też takie dni, gdy na przykład zabiegów mamy 5 lub 7, więc to też jest zależne od danego dnia. Myślę, że spokoju ducha, tak jak koleżanka powiedziała, czasem też cierpliwości, bo dni są różne. W każdym razie myślę, że też taka wzajemna wdzięczność między między zespołem, między nami a pacjentami jest też ważna. No jest to satysfakcjonująca praca zarówno w zespole między nami, jak i również między nami a pacjentami.
1: A proszę powiedzieć, co Pani zdaniem można byłoby w tym zawodzie w Polsce zmienić, żeby było Wam łatwiej?
5: Trudne pytanie, aczkolwiek myślę, że
16: No też nie mam zbyt długiego stażu pracy, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo. Natomiast myślę, że to też się bardzo zmieniło na przestrzeni lat, ponieważ no, jest to praca zespołowa. Musimy ze sobą współpracować, musimy sobie wzajemnie ufać i myślę, że to bardzo się zmienia na lepsze, że po prostu pomagamy sobie i uczymy się nawzajem od siebie. Nieważne, czy ktoś jest właśnie tak jak u nas pielęgniarką anestezjologiczną czy operacyjną, staramy się od siebie uczyć. Teraz też coraz więcej młodych dziewczyn przekonuje się do tej pracy, ponieważ fajne jest to, że też ten zawód pielęgniarki jest bardziej nagłaśniany, jest bardziej medialny. Jednak w tych socialach jest dużo więcej pielęgniarek, które promują po prostu ten zawód i nie pokazują go w taki sposób, że jest to coś, co naprawdę satysfakcjonuje i jest to pracą, która przynosi dużą wdzięczność.
1: Czy to jest tak jak w wypadku też lekarzy, że pielęgniarki cały czas muszą się dokształcać?
16: Oczywiście, że tak. Też jeździmy na różne kursy, szkolenia, ponieważ przybywa nam też obowiązków z roku na rok, ale również też medycyna cały czas się rozwija, wszystko się zmienia, więc żebyśmy były też jak najlepszymi specjalistkami, dokształcamy się właśnie jeżdżąc na kursy czy różnego rodzaju szkolenia.
6: Dzień dobry, nazywam się Karolina Krząkała, jest pełnia obowiązki oddziałowej Izby Przyjęć na ulicy Ceglanej 35. Przyjmujemy tu pacjentów całodobowo w gabinecie nagłych przypadków okulistycznych, jak najbardziej w ciągu dnia przyjmujemy pacjentów do zabiegów planowych. Także cały czas się coś dzieje jak najbardziej. Jeśli jest jakiś nagły przypadek, również jest zsyłany do nas na izby przyjęć i zaopatrywany.
1: Może Pani powiedzieć, co osobiście Pani ta praca daje?
6: Satysfakcję wielką z tego, że mogę współpracować zarówno z innymi oddziałami,

0: nadal takimi pozytywnymi wojownikami, wspierającymi nie tylko pacjentów, ale siebie nawzajem. Chciałabym nam, pielęgniarkom i pielęgniarzom, przede wszystkim życzyć dużo zdrowia, sił, ale chciałabym, żebyśmy również zostali takimi pozytywnymi wojownikami w życiu codziennym, nie tylko dla pacjentów, ale również dla nas nawzajem, żebyśmy mogli się wspierać wzajemnie.
1: Ale panie czuje, że ten zawód jest doceniany?
0: Po części tak. Po części tak. Myślę, że jest sporo pacjentów również wdzięcznych, również takich cieszących się prawidłowej opieki, zainteresowania, zapewnienia takiego holistycznego podejścia, nie tylko zapewnienia fizycznego zaopiekowania, ale również psychicznego, nie tylko pacjenta, ale i rodziny.
1: Ale powiedzmy sobie szczerze, często spotykacie się też z agresją.
0: Tak, jak najbardziej. Czy to słowną, czy to fizyczną, zdarza się. Dlatego tu tak ważna jest również odporność psychiczna i zapewnienie sobie również bezpieczeństwa, poczucie opanowania. Prowadzimy również szkolenia wewnętrzne na temat agresji, na temat zasad postępowania w takich przypadkach. Staramy się też omówić każdy przypadek, jeśli taki się zdarzy, jest to zgłaszane. Co w takiej sytuacji zrobić, jak podejść. Czy prawidłowo się zachowaliśmy, czy można coś poprawić, żeby sobie i pacjentowi zapewnić bezpieczeństwo.
1: Pamięta pani w swoim życiu taką historię, która najbardziej panią wzruszyła w tej pracy?
0: Mam wiele takich historii, ponieważ dużo pacjentów jest takich, którzy potem przychodzą po raz drugi, na przykład do poradni, już niekoniecznie na izbę przyjęć. Przychodzą się przywitać i powiedzieć, co się zmieniło, jakie jest dalsze leczenie, czy jest lepiej, czy gorzej, co dalej się dzieje. I myślę, że to są dla mnie takie bardzo cenne chwile właśnie, że pacjenci wracają po prostu opowiedzieć, co się u nich dalej wydarzyło.
2: Alina Fox, oddziałowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej. Jestem oddziałową w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej. Praca moich pielęgniarek tutaj w tym miejscu jest wszechstronna. Są one rotowane do różnych pracowni, zarówno do pracowni tomografii komputerowej, do pracowni rezonansu magnetycznego, do dwóch pracowni, w jednej z nich tutaj jesteśmy, mamografii, jak również do pracowni biopsyjnej, gdzie wykonywane są biopsje piersi. Więc dziewczyny kompleksowo podchodzą do pacjenta, od początku do końca pytają o różne powikłania, choroby. Razem z pacjentami ankiety wypełniają, sprawdzają wyniki badań, szczególnie poziom kreatyniny, który jest bardzo istotny do tych badań obrazowych. Ponieważ mamy też mnóstwo pacjentów onkologicznych, więc zakładają do wszczepionych portów igły, przez które podajemy kontrasty. Asystują lekarzom przy biopsjach piersi, zarówno przy biopsjach pod kontrolą ultrasonografii, biopsjach próżniowych pod kontrolą mamografii. Wykonujemy chyba jako nieliczni w Polsce również biopsje pod kontrolą mamografii spektralnej z podaniem kontrastu, więc pielęgniarki tutaj rzeczywiście mają pracę taką zróżnicowaną, wszechstronną, dokładają wszelkich starań, żeby w ogóle pacjenci byli zadowoleni, uśmiechnięci. Emanuje od nich empatia i cierpliwość. I ja chciałam wszystkim moim koleżankom życzyć cierpliwości, dalszego rozwoju i żeby uśmiech pacjentów nie schodził z twarzy, bo to jest nasza takie odzwierciedlenie tego trudu i tej naszej ciężkiej pracy.
1: No właśnie, to jest kolejny nasz oddział i żadna z pielęgniarek nie życzyła sobie do tej pory zdrowia. Czyli wy zapominacie o sobie?
2: Nie, też się badamy, ale dla nas priorytetem są pacjenci. Jak pacjenci są zadowoleni, to na naszych twarzach też gości wtedy uśmiech. Bardzo nam jest miło, jeżeli pacjenci, a zdarza się to bardzo często, mówią, że bardzo lubią do nas wracać, bo pacjenci onkologiczni są okresowo kontrolowani, więc bardzo chwalą tutaj nasz zakład diagnostyki. Czują się tu bardzo swobodnie i mam takie metody. Zawsze powtarzam też moim pielęgniarkom jako oddziałowa, że nie mogą się ponieść emocjom, że to są pacjenci chorzy, którzy naprawdę z naszej strony wymagają cierpliwości i mają nie dać się ponieść emocjom, tylko gdzieś to w sobie zdusić i jak one reagują takim spokojem i uśmiechem, to pacjent też się uspokaja. Na siłowni na przykład. Ale w pracy nie wolno nam. My musimy dawać ten przykład. Na pewno właśnie jest więcej pielęgniarek,

0: Zachętnych do pracy, bo kiedyś jak ja kończyłam szkołę, to nie było pracy, tak? Musiałyśmy się same gdzieś starać, jeździć, szukać. Teraz pielęgniarki sobie wybierają ośrodki, gdzie pracują, więc tutaj na pewno jest łatwiej. A tak, czy się zmienił stosunek pacjentów do pielęgniarek? No chyba nie. To się nie zmieniło. Jest tak jak zawsze.
1: To jest chyba tak, że też zwiększają się wasze kompetencje.
0: Tak, pielęgniarki się szkolą, jeżdżą na różne konferencje. Zresztą jest to teraz wymóg z pielęgniarskich, żeby punkty zbierać, tak, i żeby się dokształcać. Jeździmy na różne właśnie szkolenia. No i pielęgniarki, większość osiągnęła jednak asystenta pielęgniarstwa, czyli mają magistra plus specjalizację, większość tych pielęgniarek.
2: SK Śląsk.
3: Programista pochodzący z Piekar Śląskich postanowił wypromować język śląski za pomocą darmowej gry. Wraz ze swoim przyjacielem stworzył zręcznościową grę mobilną Jump Heroes. Gracz oprócz wyboru wersji między innymi w języku angielskim, niemieckim, włoskim czy francuskim może wybrać język śląski. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Błaszczyk, pochodzę z Piekar Śląskich i na co dzień spełniam swoje marzenia jako programista gier. Jestem autorem książki Tworzenie gier dla początkujących i współzałożycielem firmy Radicate, na rzecz której wraz z moim wspólnikiem niedawno wydaliśmy grę mobilną Jump Heroes, która w pełni wspiera śląską wersję językową.
1: No właśnie, i gościmy u pana w domu. Może na początek powiedzmy, o co właściwie chodzi w grze Jump Heroes?
4: Jump Heroes to prosta, ale bardzo wciągająca gra zręcznościowa, której jedynym celem jest umiejętne przeskakiwanie przeszkód nadchodzących z różnych kierunków. Początkowo są to proste, pojedyncze lasery, ale z każdą kolejną przeszkodą tempo rozgrywki rośnie, a kształty przeszkód są coraz bardziej zróżnicowane.
1: Pracy z pewnością panu i koledze nie brakuje, to skąd pomysł na to, żeby stworzyć taką grę zręcznościową?
4: Pomysł na grę narodził się w odpowiedzi na obecny zabiegany świat. Jump Heroes jest grą idealną na krótkie sesje w podróży, podczas stania w kolejce, czy w ramach krótkiego odpoczynku po szkole czy pracy. Gra jest bardzo przyjemna i wystarczy zaledwie kilka minut, aby się zrelaksować i dobrze bawić.
1: Trailer gry można zobaczyć chociażby na YouTubie. Zauważyłem, że no właśnie, jest pewien akcent śląski, a w zasadzie jest to też w języku śląskim. Proszę zdradzić nam, dlaczego ten ukłon w stronę języka śląskiego, o którym tak głośno się teraz o nim mówi.
4: Ja myślę, że głównym aspektem była tutaj chęć kultywowania tradycji tego języka. Od urodzenia pamiętam, że śląsko-gotka była w mojej rodzinie bardzo ważna i faktycznie używało jej się na co dzień. Teraz niestety coraz częściej traktuje się drugorzędnie jako coś wstydliwego czy odmiennego, a nie słusznie. Dlatego też jako ukłon dla naszego regionu postanowiliśmy dodać do naszej gry śląskie tłumaczenia, aby pokazać młodemu pokoleniu, że pamięć o regionalizmach językowych jest ważna i nie musi być reliktem przeszłości. Gwara nadal może i powinna być obecna, nawet w tak współczesnym medium, jakim są gry, i to tak naprawdę nasz główny cel.
1: To może pan zdradzić, kto jest odpowiedzialny za tłumaczenie? Panowie to robiliście sami, czy może z pomocą kogoś, kto bardzo dobrze na tej gwarze się zna? No i takie dodatkowe pytanie, jak już będziemy mówili o tej gwarze, czy o języku śląskim, bo tutaj Ślązacy by się obrazili, gdybyśmy mówili, że to tylko gwara. Jak znaleźć ten język, czyli rozumie, jak ktoś ściągnie grę, to będzie mógł wybrać opcję oprócz języków obcych i polskiego, język śląski.
4: Tak jest. Wszystko robiliśmy sami. Na koniec całość została skonsultowana z moim zaprzyjaźnionym zespołem, który specjalizuje się w tego typu zabiegach, i po kilku dniach całość była gotowa do publikacji. Natomiast jeśli chodzi o sam wybór języka śląskiego, jest to bardzo prosta opcja. Na samym starcie, w momencie wejścia do gry, można wybrać flagę z językiem śląskim tuż obok flagi z językiem polskim. Także jest to tak naprawdę kwestia jednego kliknięcia i już cała gra jest przetłumaczona na język śląski.
1: To z pewnością niektórzy, którzy nas słuchają, zastanawiają się, jak no właśnie ściągnąć grę, gdzie ją znaleźć, no i przede wszystkim, czy ona jest darmowa.
4: Tak, gra nazywa się Jump Heroes i jest dostępna za darmo w sklepach Google Play i App Store. Mówiąc prościej, wystarczy na swoim telefonie telefonie lub tablecie otworzyć sklep z aplikacjami, wpisać w wyszukiwarce Jump Heroes, pojawi się ikonka z żółtym ptakiem na niebieskim tle, no i to właśnie Jump Heroes. Pobieramy i gramy.
1: To ja chciałem podpytać, bo ja ściągnąłem sobie na telefon tę grę, chciałem ją przetestować. Zauważyłem na przykład, nie wiem czy pan spoglądał na opinię, ale macie same dobre opinie, jeżeli chodzi o grę i wysoką notę, czyli gracze wam zaufali.
4: Tak, wydaje mi się, że dobrze spełniliśmy tutaj swoją rolę. Bardzo cieszymy się z tego, że faktycznie są to same wysokie noty i myślę, że długofalowo też będziemy bardzo starali się, aby te oceny utrzymać.
1: Ale powiem panu szczerze, że niełatwo jest już nawet na tym pierwszym poziomie. Trzeba się wykazać zręcznością i to można powiedzieć sporą zręcznością.
4: Tak, zdecydowanie. Gra wiadomo wymaga troszkę wprawy, wymaga troszkę zręczności. Celujemy w to, aby tak naprawdę każdy mógł w jakiś sposób zagrać w Jump Heroes, aby rozgrywka mogła przebiec pomyślnie nawet do tych kilku tysięcy punktów. Natomiast im dalej, tym przeszkody będą bardziej zróżnicowane, bardziej trudne, przede wszystkim szybsze, więc tutaj pojawia się taki aspekt, że ciężko jest właśnie wykazać jakieś lepsze wyniki.
1: A tam zdobywamy nagrody.
4: Można zbierać bonusy. W momencie, kiedy przeszkody nadchodzą z różnych kierunków i w różnych kształtach, również pojawiają się na planszy różnego rodzaju bonusy. Są to dodatkowe punkty, dodatkowe monety. Są to bonusy w rodzaju spowolnienia, czyszczenia planszy. Jest tarcza, dodatkowe życie, także można tam zebrać tego dość sporo, co jest, myślę, bardzo ciekawym sposobem na uatrakcyjnienie tej rozgrywki, żeby poza samym aspektem unikania przeszkód, gdzieś tam jednak był też taki aspekt polowania na te bonusy i chęci zebrania jak największej ilości monet i punktów.
1: Wybieramy, czy w zasadzie wybieramy na starcie, mamy do wyboru kilka postaci.
4: Początkowo pierwszą postacią darmową jest postać z ikony gry, czyli nasz kurczak. Jest to ten żółty ptak z ikony gry. Natomiast możemy kupić w sklepie więcej postaci i tutaj co ciekawe nie trzeba wydawać do tego prawdziwych pieniędzy. Wystarczy tak naprawdę grać i grając kolekcjonujemy na swoim koncie w grze wirtualne monety, które można następnie wymienić w sklepie na kolejne postaci oraz motywy, czyli za zamianę tła i kolorów na planszy.
1: Na początku, kiedy ściągamy grę, to mamy do wyboru. Albo możemy grać jako gość, albo możemy się zarejestrować. Widnieje informacja, że lepiej zarejestrować się, bo wtedy jakby zwiększamy możliwości tej gry. Dlaczego?
4: Dlatego, że goście nie mają dostępu do wszystkich paneli i narzędzi, jakie gra oferuje. Na przykład jest to panel tabeli wyników, w której możemy wraz z innymi graczami zapisywać swoje postępy i sprawdzać tak naprawdę, kto znajduje się w top 100 oraz czyj wynik jest lepszy od innego. Mamy też wsparcie dla rankingów wieloplatformowych, czyli możemy tutaj robić realne zawody pomiędzy użytkownikami platformy Android i platformy iOS.
1: W tej grze, kiedy na przykład niestety naskoczymy na przeszkodę, to pojawia się pewien element i pokazaliście, że macie też poczucie humoru.
4: Tak jest. Tutaj całkowicie był to pomysł mojego wspólnika i jak najbardziej trafny również od pierwszego momentu bardzo mi się spodobał. Są to takie dymki z tekstami, które każda postać wypowiada w momencie pojawiania się na planszy oraz w momencie przegranej. Także założyliśmy tutaj taki akcent humorystyczny, żeby też gracz mógł troszkę się pośmiać i gdzieś tam złagodzić troszkę tą frustrację związaną z przegraną po jakiejś tam dłuższej rozgrywce.
1: Czy może pan zdradzić, jakie macie długoterminowe cele? Dlaczego tą grę chcecie też udoskonalać? Czy będziecie ją udoskonalać?
4: Przede wszystkim zależy nam na ciągłym rozwoju gry. Wprowadzamy nowe tryby rozgrywki, nowe postaci, motywy. Docelowo chcielibyśmy w tym roku wypuścić Jump Heroes również na inne platformy, takie jak komputery czy konsole Switch. W przyszłości bardzo zależałoby nam również na Jump Heroes w wersji multiplayer, w której gracze łączą się ze sobą na jednej planszy i tak fizycznie, namacalnie rywalizują ze sobą, obserwując, kto zdobędzie więcej punktów, czy przeskoczy więcej przeszkód.
1: Pracujecie nad innymi jakimiś projektami, grami, które pojawią się?
4: Tak, przede wszystkim nasz zespół powoli się powiększa. Mamy dwóch ambitnych programistów i wspólnymi siłami tworzymy nowe produkty mobilne, których premierę przewidujemy jeszcze być może na pierwszą połowę tego roku. Całościowy design nadal jest dopracowywany, także nie będę jeszcze za wiele zdradzał. Na pewno mogę powiedzieć, że jakość kolejnych produktów również będzie na wysokim poziomie, jak pokazaliśmy to w przypadku Jump Heroes.
1: Też będzie język śląski, jak rozumiem.
4: Zdecydowanie. Zależy nam na tym i myślę, że mogę nawet z tego miejsca zadeklarować, że Radicate będzie pierwszym studiem gier, które wprowadzi gwarę śląską we wszystkich swoich produktach.
1: Czy możecie powiedzieć, dlaczego programowanie gier, a nie jakieś inne projekty? Rozumiem, że tak, że jesteście też sami osobiście takimi zapalonymi graczami.
4: Tak, zawsze lubiłem gry i też od początku wiedziałem, że chciałbym robić coś z programowaniem. Już w szkole podstawowej bardzo interesowałem się informatyką. Zaczęło się od filmów i grafiki, początkowo 2D, później 3D, potem trochę animacji. Szkoła średnia nakierowała mnie na programowanie i w tym momencie w moim życiu pojawiło się to najważniejsze pytanie. Jeżeli lubię grafikę 3D i wszelkie aspekty wizualne i lubię programować, to co powinienem zrobić, aby połączyć to ze sobą? Oczywiście wybór mógł być tylko jeden, gry.
1: To powiedzmy jeszcze, ile trwało miesięcy stworzenie takiej gry? To jest czasochłonna przyjemność?
4: W początku pracowaliśmy razem z moim wspólnikiem. On przejął wszystkie aspekty wizualne, ja zająłem się logiką programową i całość od pomysłu do wydania zajęła około 8 miesięcy. Myślę, że Jump Heroes w samej istocie jest grą dość prostą. Myślę, że każdy programista z jakąś podstawową wiedzą w temacie obsługi silnika jest w stanie coś takiego stworzyć, gdyż zamysł jest dość prosty. Natomiast większą trudność na pewno sprawia tutaj sam aspekt wizualny i dopracowanie całości pod kątem wizualnym, tak aby było to dopracowane w każdym szczególe.
1: Ten pomysł narodził się sam, czy inspirowaliście się? Gra jest jedyna w swoim rodzaju, bo też w języku śląskim, ale gdzieś podglądaliście innych?
4: Natknęliśmy się kiedyś na taki filmik w internecie, gdzie ludzie przeskakiwali przeszkody na takiej interaktywnej podłodze i świetnie się przy tym bawili. Stwierdziliśmy, że jest to dość szeroki i przede wszystkim oryginalny temat, jeśli chodzi o gry. No i gdzieś tam od słowa do słowa powstały pierwsze szkice. Rozpisaliśmy obszerny dokument ze wszystkimi pomysłami, typami przeszkód, sposobami sterowania. No i wkręciliśmy się tak bardzo, że dzisiaj w Jump Heroes gra już ponad 5000 graczy. A to dopiero początek.
1: Rozumiem, jesteście na etapie takiego marketingu, promocji, chcecie zrzeszyć graczy z całego świata.
4: Tak jest. Rozpoczęliśmy kilka kampanii reklamowych. Są ulotki, plakaty. Powoli zaczynają pojawiać się też materiały wideo, gdzie youtuberzy ogrywają nasz tytuł. Także dzieje się. Na razie jeszcze bardziej lokalnie, krajowo, ale mocno wierzymy, że już niedługo Jump Heroes odbije się większym echem również za granicą, na skalę światową. Poza językiem polskim i śląskim gra w pełni wspiera takie języki jak angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski i chiński. Także myślę, że jesteśmy całkiem dobrze przygotowani.
1: To jeszcze na koniec chciałbym dopytać, ktoś, kto rozwije się w tej grze, pan wspomniał, że im lepsi jesteśmy, tym więcej tych nagród, bonusów zdobywamy. Dzięki tym bonusom możemy przechodzić do kolejnych etapów, wybierać kolejne postaci. Ale czy do pewnego momentu, jak ktoś zostaje mistrzem, będzie chciał dalej się piąć, to on będzie musiał już wtedy wyjąć pieniądze z portfela?
4: Nie. Gra jest w pełni darmowa i tutaj od początku założyliśmy, że nie będzie to w żadnym stopniu gra typu pay to win, czyli płać, aby wygrać. Raczej stawiamy na to, że każdy, niezależnie od poziomu, może grać tak samo, więc tak naprawdę wszystkie aspekty, które wymagają tutaj płacenia gdzieś tam realnymi pieniędzmi, są tylko aspektami czysto wizualnymi, które dla gracza mogą w jakiś sposób poprawić odbiór wizualny, tak? Czyli mogą zmienić postać na wybraną przez gracza oraz zmienić motyw. Są motywy tańsze, są motywy droższe, także każdy może dobrać coś dla siebie, natomiast tak jak wspomniałem, są to tylko aspekty kosmetyczne i tutaj nie jest to potrzebne, bo tak naprawdę na motywie domyślnym i z postacią domyślną również możemy być najlepsi i zająć pierwsze miejsca w rankingu.
1: A będą się pojawiały między jedną a drugą grą jakieś reklamy, bo często to też bardzo irytuje graczy.
4: W Jump Heroes mamy jedną reklamę obowiązkową. Jest to krótka reklama, maksymalnie 5-sekundowa, pomiędzy trzema rozgrywkami. Reszta reklam jest w zupełności nieobowiązkowa, opcjonalna. Gracz może skorzystać z ich obejrzenia w celu chociażby zakręcenia kołem fortuny, czy w celu uzyskania dodatkowego życia. Natomiast nie zmuszamy do ich oglądania, także też bardzo patrzyliśmy tutaj na komfort gracza, aby sama rozgrywka mogła przebiec takim ciągiem, bez dodatkowych utrudnień i przeszkadzania ze strony nachalnych reklam.
1: I cóż, pozostało naszym słuchaczom życzyć dobrej zabawy.
4: Tak jest. Życzymy dobrej zabawy, świetnych wyników.
1: I bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
2: SK Śląsk.
3: Niezwykłe miejsce na mapie Katowic. Przy Mikołowskiej 44 działa Ministerstwo do Spraw Samotności. Można tam nawiązać nowe znajomości, wypić kawę, zjeść ciepły posiłek czy skorzystać z usług fizjoterapeuty i psychologa. Inicjatorem powstania Ministerstwa do Spraw Samotności była Fundacja Wolne Miejsce, a my postanowiliśmy wybrać się tam z mikrofonem.
5: Znajdujemy się w Ministerstwie do Spraw Samotności, a ze mną jest
6: Henryka.
5: Pani Henryko, jak pani się tutaj podoba? Dlaczego pani postanowiła odwiedzić to miejsce?
6: No, bardzo mi się podoba i zamiaruję przychodzić, korzystać z kawki dobrej, no, z obiadku. No i co bym tu chciała? No, mają być różne zabawy.
7: Wszystkim chodzi nam o ćwiczenia, nie? Że po prostu można skorzystać z tych ćwiczeń, bo człowiek starszy, no to tak w domu słabo się ćwiczy, nie?
5: Czyli liczą panie, że tutaj znajdą panie pomoc taką rehabilitacyjną?
6: Tak, tak.
7: No o to chodzi. Nie te lata i nie to zdrowie.
5: A oprócz tej rehabilitacji, fajny pomysł na to, by z kogoś spotkać i poznać, prawda?
6: No, ja jestem sama w domu, to mi tak brakuje tej rozmowy. Nie?
5: Rozumiem, że panie się poznały tutaj, czy już się z panie znały wcześniej?
6: Kowo, bo jesteśmy z jednej strony, także na ulicy. No, na...
5: Z jakiej dzielnicy Katowic panie pochodzą?
6: Ligoty.
5: Powiedziały panie, że skorzystać można z kawki, zjeść dobry obiad. No właśnie, tutaj mamy restaurację. Jak pani ją się podoba wystrój tego miejsca?
6: Bardzo ładny, bardzo ładny, przytulny.
7: Emerytów nie wszystkich stać, żeby po prostu poszły do jakiejś tam restauracji i kupiły ten obiad, bo jak pani wie, jesteśmy z tych roczników 53, to wiadomo, że emerytury mamy po 1000 zł, jeżeli się było na rencie i przeszło się na emeryturę, nie? To jest 1000 zł, niestety, 1200, 1300 zł.
5: Czyli rozumiem, że tutaj w tańszych, niższych cenach panie dostaną obiad?
7: Tak, w ten sposób, że tutaj można zjeść obiad po niższej cenie, a emeryta czy rencistę nie stać, żeby kupić obiad za 60-70 zł, bo tak kosztują, nie? 80.
5: Jak często panie tutaj przychodzą?
6: No my dopiero jesteśmy pierwszy raz, bo nawet nie wiedziałam, tylko koleżanka mi powiedziała, że takie coś jest otwarte i... A to chyba dopiero zostało otwarte, nie? No... I żeśmy skorzystali, tak sobie siedzimy i gadamy. To, tak, i zawsze ktoś tam dojdzie, też się porozmawia. No tu pani chwilę nie porozmawiała z nami.
5: Będą panie odwiedzać to miejsce?
7: Tak. I można z psychologa i skąd jeszcze skorzystać z tego notariusza, tak? I z prawnika, tak? No właśnie, o to chodzi.
6: Zależy od tej rehabilitacji. No i zjeść, wiadomo, porozmawiać, no to człowiek się tak odpręży, nie? Bo jak siedzi w domu, no to tak brakuje tej...
5: Trochę oderwać się od takiej szarej rzeczywistości tutaj można.
6: Tak, bo jak się tak miało męża w domu, wszystko to coś... Nawet nie ma się z kim pokłócić, zawsze
5: tutaj można przyjść i podyskutować.
6: No, a to na wszystkie tematy.
5: Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu w Katowicach, Ministerstwo do Spraw Samotności, a ze mną jest...
8: Marta Wilczyńska, dyrektor generalny Fundacji Wolne Miejsce.
5: Po co zostało stworzone takie miejsce? Skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby coś takiego otworzyć?
8: Zauważyliśmy, że coraz więcej w naszej okolicy jest osób samotnych i chcieliśmy coś z tym zrobić. Od wielu już lat Fundacja Wolne Miejsce działa na rzecz osób samotnych w kontekście Wigilii, Wielkanocy, które są organizowane na wiele tysięcy osób, ale stwierdziliśmy, że chcielibyśmy mieć takie miejsce, które też codziennie będzie służyło tym osobom.
5: Czy to miejsce cieszy się dużą popularnością, bo jest otwarte tak naprawdę de facto krótko?
8: Tak, bardzo krótko jest otwarte, ale już mamy swoich stałych gości. Również w sobotę odbyła się pierwsza taka potańcówka zapoznawcza, było mnóstwo osób i mamy taki feedback, że wszyscy bardzo, bardzo nam dziękują za takie miejsce, w którym mogą przyjść. Często są panie na przykład, które siadają do osobnych stoliczków, a już za moment do siebie zagadują, właśnie opowiadają sobie, że są samotne, nie mają z kim w domu nawet porozmawiać, więc takie miejsce jest bardzo, bardzo potrzebne.
5: Jaki jest przedział wiekowy osób, które tutaj uczęszczają, albo de facto do kogo najbardziej wy kierujecie swoją ofertę?
8: Kierujemy do osób samotnych i nie mamy tutaj na myśli żadnego konkretnego wieku. Właśnie przed chwilą była osoba taka w wieku, no, pewnie studenta. Teraz widzimy tutaj, jak się rozglądam, jest troszkę osób w średnim wieku i też osoby starsze i seniorki, więc myślę, że każdy, kto potrzebuje, to znajdzie swoje tutaj wolne miejsce.
5: No właśnie, teraz zatem opiszmy wszystkie jakby atrakcje, tak to nazwę kolokwialnie, jakie właśnie to miejsce oferuje wszystkim tym, którzy tutaj przybędą.
8: Tak, przede wszystkim zapraszam oczywiście do Bistra Stiflesz. Jest to bistro socjalne, pierwsze w Polsce, które otworzyliśmy. Mamy tutaj niedrogie posiłki ciepłe, kawkę, herbatkę. Wprowadzimy za chwilkę coraz więcej jeszcze ciekawych produktów, żeby miło móc spędzić czas. Poza tym będą różnorodne warsztaty, szkolenia. Już niedługo udostępnimy listę. Mamy salę gimnastyczną, która właśnie w soboty będzie zmieniać się w salę taneczną.
5: Ministerstwo do Spraw Samotności w Katowicach otwarte, no i cieszy się dużą popularnością mimo tego krótkiego jeszcze, można powiedzieć, de facto okresu właśnie otwarcia. A ze mną jest
9: Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.
5: Mówiliśmy wcześniej o idei i o pomyśle powstania tego miejsca. Zapytałam też o atrakcje, kolokwialnie mówiąc, jakie to miejsce oferuje. Rozszerzmy zatem to, bo wiemy, że tutaj znajduje się jeszcze między innymi pomoc psychologa, możemy uzyskać też pomoc prawną, no i przede wszystkim pokoje, które też czekają.
9: Tak, to jest takie jedyne w Polsce ministerstwo, takie, które nawet niektórzy nazwali takie ludzkie ministerstwo, dlatego że my jesteśmy dla ludzi całkowicie. Tutaj każdy znajdzie te swoje wolne miejsce zawsze, codziennie, na kawie, czy właśnie podczas jedzenia pysznego obiadku, ale nie tylko to, bo ten najważniejszy problem, ta samotność, która jest chorobą XXI wieku, będzie tutaj leczona poprzez właśnie specjalistów, terapeutów, psychologów, którzy od poniedziałku do piątku tutaj mają swoje dyżury, a od godziny 12 do 16 każdego dnia psycholog będzie tutaj w kawiarence oczekiwał osoby, które będą tego potrzebowały. A gdy problem będzie nadal głęboki, intymny, będą wtedy mogli pójść do góry, do gabinetu, aby tam rozmawiać o sprawach bardzo, bardzo trudnych.
5: Oprócz psychologów, pomoc prawna?
9: Pomoc prawna już mamy od dawna, już w naszych sklepach socjalnych, Spichlerzach, co czwartek o godzinie 15 mamy darmową pomoc prawną i w Katowicach, i w Warszawie, i w Tychach, ale też myślimy, że w któryś dzień też przesuniemy tę pomoc też tutaj do ministerstwa.
5: Rozumiemy zatem teraz kwestię fizjoterapii, bo tutaj rozmawiając wcześniej z osobami, które uczęszczają i przychodzą do tego miejsca, na to właśnie te panie chcą stawiać.
9: Tak, oczywiście mamy sale gimnastyczne, ale firma, która nam wyposażyła właśnie ten sprzęt, też zaoferowała pomoc taką fachową. Będą z tej firmy przychodzić specjaliści, którzy będą mieć specjalne swoje dyżury po to, żeby pokazywać, jak używać tych urządzeń w sposób, żeby przez kim każda osoba mogła być coraz zdrowsza, coraz bardziej sprawna. Oprócz takich właśnie ćwiczeń typu cardio, typu właśnie jakieś ciężarki i rozciągania, mamy też w ramach też ćwiczeń dyskoteki, dlatego że to jest też taka forma trochę ćwiczeń. Ta sobotnia dyskoteka, która już jest za nami, pokazała nam, jak wielkie zainteresowanie jest wśród seniorów i naprawdę te osoby, które przyszły, bawiły się cudownie.
5: Powiedzieliśmy już o tych jakby atrakcjach pomoc sprawna, psychologa, fizjoterapia, no i oczywiście też tańce, ale wiemy, że w waszych pomieszczeniach, których jest tutaj sporo w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej, są również pokoje.
9: Mamy kilka pokoi hotelowych, będziemy je używać do zapraszania liderów z całej Polski. Mamy 30 miast partnerskich, gdzie jako fundacja organizujemy Wigilię, Wielkanoce. Mamy też kilka sklepów socjalnych i tych sklepów też przybywa. Tam tu będziemy też szkolić pracowników, ale nie tylko to, dlatego że chcemy oferować też pomoc właśnie taką psychologiczną, prawną dla ludzi samotnych z całej Polski. Jeśli ktoś do nas się zgłosi i przedstawi swój problem, będziemy mogli tą osobę przyjąć właśnie nie tylko na poradzie, ale czasami też przyjąć właśnie noclegowo, żeby jeśli ktoś przyjdzie z jakiegoś bardzo odległego miasta. Także to wszystko jest przed nami, te pokoje w tej chwili się remontują i już niedługo będziemy mogli też to zaoferować osobom.
5: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Walki z Głodem. Tutaj w Ministerstwie do Spraw Samotności można również zjeść.
9: Codziennie są pyszne, świeże i bardzo tanie obiady, bo zupa kosztuje 5 zł, drugie danie 10 zł, czyli to pokazuje, że te ceny są trochę jak sprzed lat, ale osoby, które nie mają zupełnie funduszy, dzisiaj, jak każdego dnia, a są też przyjmowane na tak zwane zawieszone obiady. Tu można właśnie zakupić dla kogoś obiad, powiesić ten paragon na tablicy, a osoba, która dzisiaj przyjdzie i każdego innego dnia bez możliwości sobie samemu zakupienia, może taki obiadek sobie tutaj u nas zjeść.
5: To jest dość niespotykana forma takiego zakupu obiadów. Cieszy się ona dużą popularnością?
9: Pierwszego dnia ustanowiliśmy tą tablicę i naprawdę ona jest pełna paragonów. Cieszymy się, że są osoby, które myślą o drugim człowieku, które myślą o tym, żeby nie tylko samemu się najeść, samemu, aby sobie, można powiedzieć, pomóc w życiu, ale pomóc właśnie temu drugiemu potrzebującemu. Ponieważ ta cena jest trochę prowokująca, to wystarcza na to, żeby sobie zjeść i jeszcze komuś zakupić ten obiadek.
5: To jest jeden z takich sposobów, jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, jak wam pomóc w fundacji, jak pomóc drugiemu człowiekowi. Jest to chyba bardzo prosta droga. Idzie się ulicą, wchodzi, zakupuje obiad, wiesza paragony na tablicy, no i oczekuje się na to, że ktoś po prostu z tego skorzysta.
9: Jak najbardziej, może w ten sposób pomagać, ale my też zachęcamy do tego, aby inne organizacje, czy w ogóle osoby, które mają w sobie empatię, przychodziły do nas po to, żeby z ludźmi tu rozmawiać. To jest bardzo ważne, kiedy tutaj nie tylko przyjmiemy dobrym obiadem, to jest ważne oczywiście, czy kawą, ale właśnie spotkanie z drugim człowiekiem. A scena, którą zaobserwowałem kilka dni temu tutaj, zostanie na zawsze w mojej pamięci, gdzie rano właśnie w piątek zobaczyłem jedną panią, która siedziała na tej kanapie, druga była przy stoliczku. Siedziały najpierw zupełnie same, osobno i nagle jedna zapytała drugą, czy pani jest samotna? I ta pani powiedziała, tak, tak. A pani? Ja też. A co jest dla pani najtrudniejsze? Ta pani powiedziała, poranki, bo nie wiem, czy jestem wstawać, bo nie mam dla kogo. A dzisiaj tu przyszłam, bo słyszałem, że jest takie miejsce na mapie Katowic, gdzie to jest Ministerstwo dla Osób Samotnych, czyli dla mnie. I ta jedna pani powiedziała, to może usiądźmy razem. Oczywiście bardzo ucieszyła się druga, usiadła razem, zaczęła z sobą rozmawiać. I nam zależy na tym, żeby właśnie tutaj też być z ludźmi, którzy potrzebują właśnie tego kontaktu, a potrzebują tego przytulenia. Takiego właśnie czasami właśnie wysłuchania przy stoliku.
5: W dzisiejszych czasach każdy jest skupiony, można powiedzieć, na sobie. Ten świat cały czas pędzi. Mamy wrażenie chyba wszyscy, że coraz szybciej. I właśnie walka z taką samotnością jest bardzo ważnym aspektem, więc fajnie, że ludzie mogą tutaj z tym po prostu sobie jakoś poradzić. Na pewno to był wzruszający moment, ta historia, którą przed chwilą przytoczyliśmy. No i właśnie, żeby odwiedzić to miejsce, musimy jeszcze wiedzieć tak formalnie, gdzie się znajdujemy i w jakich godzinach możemy tutaj przyjść.
9: Nasze Społeczne Ministerstwo do Spraw Samotności Czynnej jest od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 16. To oczywiście kiedyś się zmieni. Będziemy chcieć być też wieczorami, ale to jest kwestia naszego rozwinięcia. A w soboty wyjątkowo są fajfy, czyli zaczynamy też oczywiście o 9, a kończymy już o 20, bo od 5 do 8 można tutaj potańczyć. Jesteśmy wzorowani na ministerstwach do spraw samotności w Wielkiej Brytanii i w Japonii, także my jesteśmy takim trzecim ministerstwem na świecie, ale pierwszym w Polsce.
5: Pierwsze w Polsce, więc inicjatywa była dość poważna. Od razu takie plany ambitne bardzo.
9: No tak jak zawsze nasza fundacja, czy robimy, organizujemy Wigilię, Wielkanocy dla osób samotnych, sam Dzień Świąteczny, czy sklepy socjalne, których byliśmy tymi, którzy zaczęliśmy tą ideę w Polsce, a dzisiaj ministerstwem zaczynamy coś, co mam nadzieję też będzie w innych miastach spotka takie, może nie tyle ministerstwa, co nasze oddziały, co miejsca właśnie wsparcia osób samotnych, wzorowane troszkę na tym naszym pierwowzorze. My będziemy chcieć pomagać, właśnie stąd też te pokoje hotelowe mogą funkcjonować. Jeśli ktoś będzie chciał przyjechać do nas, nauczyć się tej idei po to, żeby ją wdrożyć w swoim mieście, to my właśnie służymy pomocą.
5: Zatem jakie są teraz wasze plany na przyszłość, plany tego miejsca?
9: Plany w ogóle fundacji, przed nami już niedługo Wigilia dla osób samotnych w całej Polsce. Oczekujemy oprócz tych miast, ponad 30, gdzie jesteśmy, zgłoszeń od prezydentów, liderów innych miast, aby taka idea powstała właśnie w ich mieście. To jest jedna rzecz, a druga bardzo ważna rzecz, stwarzamy Radę Ministerstwa. Szukamy osób, które zajmują się problemem samotności, które mają coś do powiedzenia. Będziemy chcieć stwarzać programy pomocy, nie tylko akcje. Pierwszą osobą, która się zgłosiła już do naszej rady, czego się bardzo cieszymy, jest pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, osoba, która napisała niedawno książkę na temat samotności. Także dzisiaj, jeśli ktoś nas słyszy i chce być w takiej radzie po to, aby pomagać innym, to serdecznie zapraszamy do Fundacji Wolne Miejsce.
5: No to jeszcze poruszmy jedną kwestię, jeżeli już jesteśmy właśnie przy tej kwestii pomagania. Jeżeli ktoś jest chętny, by zostać wolontariuszem fundacji, to co powinien zrobić, gdzie się zgłosić?
9: Nasz Facebook Wolne Miejsce, bardzo łatwo nas znaleźć, Instagram, wszelkie rodzaju nasze media social mediowe. Informacje można też napisać do nas maila biuro@wolnemiejsce.pl, a można z nami się skontaktować przez nasze sklepy socjalne poprzez właśnie inne sposoby, ale tak naprawdę najlepiej przyjść do nas. Tutaj ministerstwo właśnie jest otwarte od poniedziałku do soboty. Tutaj zawsze każdy znajdzie swoje wolne miejsce.
5: Znajdujemy się w Ministerstwie do Spraw Samotności w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 44, a ze mną jest...
10: Barbara Siemion.
5: Pani Barbaro, przyszła dzisiaj tutaj pani po raz pierwszy i jak wrażenia?
10: Bardzo miłe, bardzo sympatyczne, jestem pod wrażeniem.
5: A skąd pani się dowiedziała o tym, że takie miejsce w Katowicach istnieje?
6: Nie dowiedziałam się, po prostu przychodziłam i zobaczyłam, że są ludzie, ciekawa aranżacja. Zobaczyłam, żeby sprawdzić, jak to w ogóle wygląda od środka.
5: Kawka zamówiona, wypita?
6: Kawka wspaniała, naprawdę rewelacyjna i za taką cenę aż warto.
5: No właśnie, tutaj za niedługo będzie obiad, też pani z niego skorzysta?
6: Oczywiście, jak najbardziej, bo no, jest ciekawa cena i ciekawy zestaw.
2: SK Śląsk. SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o sezonie infekcyjnym i o tym, jak się przed nim chronić. Czekają nas też sportowe tematy ze Śląska i Zagłębia. Zajrzymy do Katowic, te będą miały nową imprezę biegową. Ta co prawda dopiero 1 maja, ale warto wziąć w niej udział. Przeniesiemy się też do Chorzowa, tam kierowcy się zagotowali. Prezydent miasta nie przywróci ruchu na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie w ciągu drogi krajowej 79. Decyzja jest ostateczna. O szczegółach za chwilę. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy!
2: SK Śląsk.
3: Chorzów się zagotował. Prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział, że nie przywróci ruchu na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie w ciągu drogi krajowej 79. Decyzja jest ostateczna. Miasto zamierza wyburzyć estakadę i wybudować nowy obiekt. To jest skandal, mówią kierowcy z Chorzowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
1: Prezydent Michałek powiedział, że ostatecznie wyburzy estakadę, nie będzie już tutaj ruchu. Z perspektywy takiego kierowcy, widzę też zawodowego, to dobry pomysł w ogóle?
10: Polecam mu, żeby na przykład wszedł w nasz zawód, nie? Zobaczył, co się dzieje, nie? A jeżeli ten prezydent twierdzi, że nie ma korków w Chorzowie, to zapraszam od 14.30, ja go zabiorę do swojego samochodu do godziny 18.00 i zobaczy, co się dzieje. Poza tym wszystkie drogi są zniszczone. Jest tragedia, także nie wiem, co on o tym bardziej sobie myśli, ale...
1: Myśli pan, że estakadę można byłoby śmiało otworzyć?
10: No wie pan co, ja pod tym kątem nie jestem ekspertem. Przez rok czasu czekaliśmy na ekspertyzy, które kosztowały miliony. Ekspertyza była najpierw ta firma, która zatwierdziła, że ją zamknąć. Po roku stwierdziła, żeby ją otworzyć. Do 3,5 tony. Wydali na to chyba 2 miliony, żeby taką ekspertyzę stwierdzić, a teraz nie otwierają. Dziwne, nie? Po co wydawać 2 miliony? Jak ja bym miał 2 miliony, to bym sobie je inaczej zainwestował.
1: Pan dużo traci na tym jako taksówkarz?
10: Bardzo dużo. Bardzo dużo, przede wszystkim eksploatacja samochodu. Ja po roku czasu mam takie koszta za samochód do naprawy, za te wszystkie objazdy, dziury przede wszystkim, bo w mieście nic nie jest zrobione. Proszę się przejechać w ogóle po wszystkich ulicach. Styczyńskiego, Żołnierzy Września, Boczna. Takie ulice, które są cały czas w korkach. Floriańska. Wszystko jest do wymiany. Nie wiem, jak to będzie dalej. A cały czas się mówi tylko nie ma pieniędzy. Życzę powodzenia temu panu.
11: Estakada się przydała. Bardzo lepszy ruch był, wszystko do wszystkiego było. No.
1: Teraz Chorzów jest mocno zakorkowany cały czas?
11: Zakorkowany, no.
1: Ale byłoby wygodniej, gdyby była estakada była otwarta?
11: No, na pewno by było wygodniej. No. Prezydent to powinien zadecydować, albo tak, albo w ogóle, albo co.
1: Cały czas tutaj ta estakada jest pozamykana, podobno prezydent ją chce całkowicie wyburzyć.
12: Ja nie wiem, ja jeszcze nic na ten temat nie czytałam, więc...
1: Ale myśli pani, że estakada powinna być, czy powinna zostać wyburzona?
12: Nie, nie przeszkadza osobiście, więc to jest sprawa każdego.
1: Bardziej kierowcom uprzykrza życie.
13: To wybudzić, postawić nową.
1: Jako mieszkaniec Bytomia, to przecież przydałaby się ta trasa.
13: No oczywiście, że tak, oczywiście, jak najbardziej. Jak się dostać do Katowic, tuędy. No trzeba coś zrobić z tym, tak?
1: Jak pan teraz z Bytomia do Katowic jedzie, to stoi pan w korkach duży?
13: Oczywiście, że tak, non-stop. Dużo świateł trzeba jeździć objazdami.
1: Jakby estakada było wygodniej?
13: No, oczywiście, że tak, prosto było i sprawa była rozwiązana. Teraz już jest wszystko, cały Chorzów zaciśnięty jest.
1: To już półtora roku tak trwa.
13: No i słyszałem, że ma być wyburzona, postawiona na nowo. I kupa pieniędzy to ma kosztować, jakieś 40 do 50 milionów chyba, jak dobrze pamiętam, jak to czytałem.
1: Pytanie, czy to się uda?
13: No czy się uda i czy znajdą pieniądze i to z jakiej kieszeni, czyje kieszeni.
1: Chciałem zapytać pana o tą nieszczęsną estakadę.
14: Wie pan co, niech osoby kompetentne się wezmą do roboty i przyłożą się do tego. Bo co chwilę powstaje jakaś nowa teoria i w związku z tym po prostu no, taka kołomyja jest wokół tego, nie? No... Radziłbym, żeby naprawdę się przyłożyć do tego. Nie?
1: A stoi pan w korkach?
14: Stoję, ale nie tu. tylko tam na dole. W związku z zamknięciem tej estakady na dole, na rondzie, tam na Żołnierzy Września i tak dalej, tam jest wieczny korek, nie? Bo te auta zjeżdżają z Bytomia i jadą potem na Siedlicówkę, skręcają i tam na okrągło cały czas jest ten korek. Omijać w godzinach szczytu te dwa ronda, które tam są.
15: Wie pan co, generalnie sytuacja jest taka, że to jest tragedia. To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem między godziną 14 a 17. W ogóle wyjazd w kierunku Toruńskich Gór to jest nieporozumienie, tym bardziej, że został rozebrany tamten wiadukt w ciągu ulicy bodajże Nowej. Więc w tej chwili wyjazd w kierunku Bytomia Toruńskich Gór to jest nieporozumienie stulecia, moim zdaniem. Więc poruszanie się jest kompletnie utrudnione samochodem po Chorzowie. No zresztą z komunikacją miastem jest podobnie, tak? No bo autobusy tak samo muszą stać w korkach. Tramwaj jest co prawda uruchomiony, chociaż byłem na urlopie teraz, więc nie jestem dokładnie zorientowany, jak tam działa. Ale generalnie jest nieporozumienie naprawdę wysokiej rangi.
1: To już trwa ponad półtora roku.
15: To już trwa półtora roku. Prawdopodobnie jest decyzja, że ruch nie będzie oddany na estakadzie. Estakada będzie do wyburzenia. Wyburzenia, z tego co gdzieś tam z informacji prasowych się dowiedziałem, ma się rozpocząć dopiero w przyszłym roku. Więc generalnie, jeżeli chodzi o komunikację na terenie Chorzowa, to jest po prostu nieporozumienie.
1: Jeszcze pytanie, czy się znajdą pieniądze na to, żeby jakąś alternatywę stworzyć tutaj mieszkańcom Chorzowa?
15: Wie pan co? Nie wiem. Nie mam pojęcia, czy się znajdą pieniądze. Jak wygląda budżet, też nie mam, że tak powiem, wiadomości. Natomiast coś trzeba z tym zrobić na pewno, bo po prostu no, tam miasto jest zatkane, tak? Generalnie powoli będzie umierała cała sprzedaż, dojazd w ogóle do ulicy Wolności jest praktycznie żaden. Od strony Siedlicówki na dobrze, ale tam wszystko praktycznie się korkuje cały czas.
3: Rozpoczął się sezon infekcyjny. Wbrew powszechnym mitom, przeziębienie nie jest skutkiem narażenia na chłód czy przemarznięcia. Do rozwoju choroby niezbędny jest kontakt z wirusem. Zarazić się można drogą kropelkową, czyli podczas kontaktu z chorą osobą, która kaszląc lub kichając rozprzestrzenia kropelki wydzieliny zawierającej wirusy. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
16: Banaś Paweł, specjalista chorób wewnętrznych.
17: Zaczął się taki kiepski okres dla naszego zdrowia. Bardzo zimne noce, czasami w ciągu dnia robi się ciepło. Jesteśmy narażeni na te skoki temperatury, często dochodzi do przeziębień.
16: Tak, zgadza się, wchodzimy w ten okres jesienno-zimowy, kiedy ilość przeziębień, z którymi się spotykamy w naszej praktyce klinicznej, jest zdecydowanie większa niż w tych miesiącach cieplejszych. Warto zwrócić uwagę, że przeziębienie zazwyczaj charakteryzuje się wieloma objawami, takimi przede wszystkim z górnych dróg oddechowych. Jest to katar, pobolewanie gardła, troszeczkę suchego kaszlu zazwyczaj, stan podgorączkowy. Pacjenci zazwyczaj są w stanie sobie poradzić z tymi objawami na własną rękę, chociaż w dużej mierze wymagają, jeżeli są oczywiście rozsądni, wymagają konsultacji z lekarzem nawet po to, żeby uzyskać zwolnienie z pracy, co jest bardzo rozsądnym postępowaniem, żeby nie przenosić tych wirusów na inne osoby.
17: W jaki sposób się ustrzec przed przeziębieniem? Czy jesteśmy w ogóle w stanie to zrobić?
16: Jak najbardziej zdrowy tryb życia, na pewno zdrowa dieta, unikanie w tym okresie infekcyjnym dużych skupisk ludzi, częste mycie rąk, to na pewno są takie rzeczy, z którymi jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko wystąpienia przeziębienia, chociaż tak jak mówię, żaden z nas nie jest w 100% w stanie się uszczyć z tego przeziębienia.
17: Czy z przeziębieniem idziemy do lekarza?
16: Jeżeli te objawy gdzieś trwają zbyt długo, jeżeli zaczyna coś nas niepokoić, temperatura po kilku dniach zaczyna nam wzrastać, zamiast czuć się lepiej, czujemy się gorzej, warto to skonsultować, myślę, z lekarzem.
17: Ten okres grypowy jest dopiero przed nami. W tej chwili mówimy o przeziębieniach. Grypa to już gorszy przeciwnik.
16: Grypa troszeczkę gorszy przeciwnik i przeciwnik, na którego bezpośrednio mamy broń, więc jeżeli chodzi o przeziębienie, leczymy je objawowo, na grypę mamy lek celowany, więc jeżeli grypę rozpoznajemy, można to zrobić na podstawie szybkiego wymazu z nosa, wtedy możemy wdrożyć adekwatne leczenie i przy grypie istotne jest to, żeby to leczenie wdrożyć stosunkowo szybko, bo ten okres, który jest najbardziej skuteczny, to leczenie to jest pierwsze 48 godzin.
17: A jeśli chodzi o przeziębienie, mówiliśmy o tej profilaktyce, aptece, czy coś na przykład z apteki możemy zażyć, czy nie wiem, witamina D może pomóc?
16: Znaczy suplementowanie witaminy D jak najbardziej w tym okresie jesienno-zimowym, przede wszystkim przez osoby starsze czy osoby otyłe, na pewno ma jak najbardziej uzasadnienie, bo na pewno gdzieś ta odporność będzie troszeczkę większa, ale przede wszystkim spojrzenie na to, uważanie na siebie, mycie częste rąk, unikanie kontaktu z osobami kaszlącymi, posiadającymi katar. I też ten rozsądek, o którym mówiłem, czyli jeżeli jesteśmy chorzy, dajmy sobie troszeczkę odpocząć, zostańmy w domu, jeżeli możemy, to weźmy urlop lub zwolnienie lekarskie, żebyśmy mogli spokojnie wyzdrowieć i żeby nie przenosić dalej tego wirusa na inne osoby.
17: Niestety czasami tego nie unikniemy, bo mamy dzieci, które chodzą do szkoły i no niestety, jak się zaczyna szkoła, to chorują już całe rodziny.
16: Tak, zgadza się. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o przeziębienie, przenoszenie wirusów jest zdecydowanie prostsze niż bakterii. Wiadomo, jak zachowują się dzieciaczki w przedszkolu, więc ten bliski kontakt tych dzieci zazwyczaj usposabia do tego, żeby większa grupa tych dzieci chorowała. Sam mam dziecko w wieku przedszkolnym, wiem, że jak jedno przyjdzie chore, to za chwilkę zamiast 20 na drugi dzień jest 5 w szkole, więc na pewno na to też trzeba uważać. Wiadomo, że czasem nie mamy możliwości, żeby zostać w domu, ale to pamiętać wtedy, żebyśmy zachowywali jakiekolwiek ostrożność w kontakcie z innymi ludźmi, żeby nie transmitować dalej tych wirusów.
17: Wspomagać się takimi babcinymi sposobami?
16: Myślę, że babcine sposoby jak najbardziej, jakaś dodatkowa suplementacja poza witaminą D myślę nie jest konieczna, ale te babcine sposoby, mleko z miodem czy cytryna gdzieś myślę jak najbardziej nie zaszkodzą, a jeżeli pomogą, to będzie super.
3: Katowice będą miały nową imprezę biegową. 1 maja 2027 roku odbędzie się pierwszy Katowice Night Half Marathon. Imprezę organizuje Fundacja Silesia Marathon. Rozkręci ją Radio SK. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
18: Witam, Krzysztof Dragon, prezes Fundacji Silesia Marathon.
1: To proszę powiedzieć na początek, skąd pomysł na to, żeby teraz był półmaraton w takich nocnych scenariach?
18: Więc tak, rynek biegowy w Polsce i na świecie bardzo się rozwija. Rynek biegowy naszego regionu, zagospodarowany przez Silesia Marathon, jeżeli chodzi o największe wydarzenie biegowe, zagospodarowuje jesień, tak? Zawsze spotykamy się w pierwszy weekend października. Chcemy coś przygotować dla naszych biegaczy z regionu na wiosnę. Coś wyjątkowego, nie mały, krótki bieg parkowy, natomiast wydarzenie, które swoją jakością i skalą będzie liczyło się nie tylko w Polsce, ale będziemy też sięgać poza granice, szczególnie południowe naszego kraju z promocją. Potrzebujemy profesjonalnego biegu na Śląsku, ale tak naprawdę potrzebujemy też biegu dedykowanemu miastu Katowice. To jest nasz cel. Chcemy promować miasto, jego obiekty, szczególnie wydarzenia sportowe, które wiecie, tutaj odbywają się często, gęsto. Chcemy być tym liderem, który zachęca ludzi do sportu masowego. Chcemy z nimi być też cały rok. Pamiętajcie, że 1 maja odbędzie się półmaraton, ale w drodze do tego wydarzenia będzie organizowane kilkanaście różnych biegów, spotkań z biegaczami, z ludźmi sportu, które będą przygotowywać wszystkich do startu.
1: To powiedzmy w takim razie o tej trasie, jak będzie ona wyglądała, jak będzie przebiegała?
18: Świetne pytanie, dlatego że ktoś, kto biega, kto nas będzie słuchał, będzie teraz rozumiał moją odpowiedź. Silesia Marathon zawsze organizuje ultramaraton, dystans 50 km, pełny maraton, czyli 42 km oraz półmaraton 21 km. Ci, którzy już są gotowi i biegną ultramaraton i maraton, przebiegają z Parku Śląskiego przez miasto Katowice, przez Dolinę Trzech Stawów i zwiedzają Giszowiec i Nikiszowiec, czyli nasze piękne, historyczne dzielnice. Niestety półmaratończycy zawracają wcześniej i nie mają okazji tego zobaczyć. Co chcemy dla nich stworzyć? Słuchajcie, półmaratończycy, zobaczycie Giszowiec i Nikiszowiec, a co więcej, zobaczycie go nocą, co uważamy, że będzie dla Was wspaniałym przeżyciem.
1: Czy już można się zgłaszać?
18: Kolejne świetne pytanie, liczyłem na nie. Słuchajcie, od 1 do 3 października dla uczestników Silesia Marathon będzie ograniczona formuła zapisów, natomiast już od 4 października, czyli dnia, w którym Silesia Marathon ma swoje główne wydarzenie, zapisy będą otwarte dla wszystkich.
1: Ja chciałem jeszcze Pana zapytać, Pan obserwuje, że coraz więcej osób no właśnie zdobywa się na takie biegi jak półmaratony, jak maratony?
18: Tak, generalnie mówiąc o statystykach, największy przyrost, jeżeli chodzi o ilość biegaczy, obserwujemy w półmaratonach. Półmaratony są czymś, to nakręca teraz rynek biegowy na całym świecie. Nie ma tutaj praktycznie żadnych wyjątków. Jest jeszcze coś innego, o czym powiemy przy okazji innej konferencji. Natomiast półmaratony to jest oczko w głowie organizatorów imprez biegowych. I też chcemy w tym trendzie pozostać. Oczywiście tutaj, żeby uatrakcyjnić formułę zależności, gdzie organizator to robi, uważamy, że miasto Katowice jest idealne, zresztą widać to tutaj na planszy, którą mamy za sobą, jest idealne do tworzenia imprez wieczornych i nocnych i w tą formułę chcemy się wpisać. Jeżeli chodzi o półmaraton, nie ma regulaminu stworzonego do końca. Wydaje się rozsądnym, że na pewno 16 lat w plus, ewentualnie dla kogoś, kto wykaże się, że jest biegaczem, sportowcem i oczywiście będzie potrzebował zgody pełnoletnich, będzie to możliwe. Natomiast dla młodych, czyli dla wszystkich, na pewno będzie bieg 5 km. Wspólny start z półmaratonem, więc to przeżycie, te emocje, które będą towarzyszyć i temu biegaczowi w półmaratonie, i temu biegaczowi na 5 km będą bardzo spójne. Meta w tym samym miejscu, cała oprawa wydarzenia, scena, koncert, medale. Czy biegniesz 5 km, czy biegniesz 21, przeżyjesz te same emocje. Wybierz taki dystans, który dla Ciebie będzie na wiosnę bezpieczny.
9: Maciej Biskupski, wiceprezydent Katowic.
1: No właśnie, to pierwsza tego typu impreza. Tym razem to jest też połączenie, jak Pan powiedział, nie tylko sportu, ale także turystyki.
9: Tak, drodzy Państwo, to jest zgodne ze strategią, którą już wiele lat temu wyznaczył Pan prezydent Marcin Krupa, abyśmy rozwijali różnego rodzaju wydarzenia, nie tylko sportowe, ale w tym przypadku mówimy o sportowych i przygotowujemy zupełnie nową formułę. Nocny półmaraton katowicki. Wydarzenie, którego jeszcze do tej pory w Katowicach nie było, bo znamy Silesia Maraton i oczywiście wiemy, że to bardzo popularne wydarzenie. Jest bardzo dużo krótkich biegów, 5-kilometrowych, ale formuły 21-kilometrowej jeszcze w naszym mieście nie było i bardzo się cieszymy, że po raz pierwszy we współpracy z organizatorami Silesia Maraton 1 maja przyszłego roku będziemy mogli zaprosić wszystkich tych, którzy preferują ten rodzaj aktywności fizycznej do udziału w nocnym biegu, absolutnie wyjątkowym. Jestem przekonany, że będziemy mogli nie tylko znowu zapromować nasze miasto, znowu zorganizować wydarzenie na najwyższym poziomie, ale również zachęcić tych, którzy korzystają z tak zwanej turystyki, uczestnicząc w maratonach, do tego, aby spędzili weekend w Katowicach, a także mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.
1: To w końcu będzie start majówki.
9: Tak, 1 maja, więc wyjątkowy start majówki w przyszłym roku nam się szykuje i liczymy bardzo na to, że frekwencja dopisze. Wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu i zapraszamy do Katowic.
1: To jest tak, że chcecie też pokazać, że Katowice są piękne nocą?
9: Katowice są wyjątkowym miastem nie tylko nocą, ale Katowice nocą są rzeczywiście przepiękne. My chcemy zapromować nie tylko sposób aktywności fizycznej, promować aktywność fizyczną wśród mieszkańców naszego miasta i regionu, ale również zaproponować nową formułę, której do tej pory myślę, że brakowało i wykorzystać fakt, że będziemy promować miasto Katowice znowu w pewien unikalny sposób.
1: No właśnie, organizatorzy tutaj mówią, że półmaratończycy pojawią się i na Nikiszowcu, i na Giszowcu.
9: Tak słyszałem o planach organizatorów i my oczywiście jako miasto bardzo temu kibicujemy i będziemy wspierać, aby maratończycy mogli zobaczyć nocą Giszowiec, Nikiszowiec. Na pewno będziemy chcieli tą przestrzeń zaaranżować w taki sposób, aby zrobić je absolutnie jak najlepsze wrażenie.
1: Czy to będzie też taka ogólna impreza, bo nie wszyscy oczywiście biegają, przyjdą całe rodziny, rozumiem, że nie wiem, będą mogli skorzystać z jakichś koncertów, nie wiem, festynów?
9: Na pewno ta formuła maratonu będzie uzupełniona, chociaż nie ukrywajmy, że w głównej mierze jest nastawione na wydarzenie dla osób, które biegają, aczkolwiek doskonale wiemy i widzimy po Silesia Maratonie, że zawsze jest bardzo wielu kibiców na trasie, którzy dopingują maratończyków, a więc zakładamy i zapraszamy wszystkich bez względu na to, czy będą uczestniczyli bezpośrednio w maratonie, czy będą chcieli zobaczyć, jak ta trasa i jak całe wydarzenie jest zorganizowane.
2: SK Śląsk.
3: W niedzielę w hali Mosir przy ulicy Żeromskiego w Sosnowcu koszykarze Zagłębia Sosnowiec zmierzą się z Krakowią Kraków. Drugoligowa drużyna rozpoczyna długą i niełatwą trasę do awansu i gry w pierwszej lidze. Z pierwszym trenerem Zagłębia, Pawłem Zmarlakiem, o niedzielnym meczu, planach na nowy sezon rozmawiał Piotr Wikar.
19: Studio Radia SK Śląsk. Ze mną gość wyjątkowy, bo będziemy o sporcie mówić. Pierwszy trener Zagłębia Sosnowiec. Legenda zagłębiewskiej koszykówki, bo tak chyba mogę śmiało powiedzieć. Podobno. Paweł Zmarlak. Dzień dobry, Paweł.
20: Witam serdecznie.
19: Dzień dobry. Paweł, spotykamy się w studiu Radia SK nie bez przyczyny. Już w najbliższą niedzielę spotkanie, które warto będzie zobaczyć, Zagłębie Sosnowiec zagra z KS Krakowią.
20: Tak, Krakowią Kraków.
19: Co się będzie działo?
20: No na pewno będzie warto zobaczyć to spotkanie, bo zaczynamy tak naprawdę sezon. Spotkanie domowe to jest druga kolejka, więc przy okazji, jak już mam głos, to zapraszamy wszystkich kibiców, sympatyków Zagłębia Sosnowiec, żeby wpadali na halę Żeromskiego. No mamy nadzieję, że pokażemy się z jak najlepszej strony, ponieważ jest to nowa drużyna. Jak wiemy, ruszyliśmy w tym roku. Jesteśmy gdzieś tam połączeni z sekcją hokejową, ale funkcjonujemy jako koszykówka. Na razie jest całkiem nieźle. Wygraliśmy w pierwszej kolejce na ciężkim terenie w Stalowej Woli, więc mam nadzieję, że u nas na parkiecie pokażemy się przynajmniej z tak dobrej strony i pokażemy dobrą koszykówkę, żeby zachęcać tych kibiców do przychodzenia na nasze spotkania.
19: Czy przeciwnik to jest trudna drużyna według ciebie?
20: Póki co zanotowali jedną porażkę, natomiast my nie będziemy nikogo lekceważyć, ani też nikogo gloryfikować. Wiemy, jaką mamy jakość w drużynie. Chcemy się dobrze przygotować, już się przygotowujemy do tego spotkania i myślę, że będziemy dobrze do niego przygotowani i grali tylko i wyłącznie o zwycięstwo.
19: Będzie mecz, będą emocje, ale oprócz meczów wiem, że będą także takie wydarzenia towarzyszące.
20: No tak, no mamy tutaj ludzi, którzy ogarniają tego typu atrakcje dla kibiców, więc mam jeszcze raz przyjemność zaprosić wszystkich, żeby korzystali nie tylko z tego, że mam nadzieję będzie widowiskowo na parkiecie, jeżeli chodzi o grę zawodników, ale także o różne tego typu rzeczy i dla dzieci, i dla wszystkich, którzy przybędą na halę.
19: Okej, gra jest najważniejsza. Pierwsze spotkanie zakończyło się sukcesem. Rozumiem, że idziecie za ciosem. Jesteś pozytywnie nastawiony do tego, co wydarzy się na parkiecie w niedzielę?
20: No jak najbardziej. Tym bardziej, że mówię, że ugraliśmy trudny mecz wyjazdowy w Stalowej Woli, gdzie wiadomo, pierwszy mecz sezonu to jest taka trochę niewiadoma, bo sparingi czasami niewiele mówią, jeżeli chodzi o wyniki. I u nas też tak było, bo te wyniki były w kratkę. Natomiast wygraliśmy ten ciężki mecz i tak jak tu rozmawialiśmy chwilkę temu, nie możemy teraz zaprzepaścić tego, żeby u siebie się potknąć, więc gramy tylko i wyłącznie o zwycięstwo. Mhm.
19: Wiesz co, tak sobie myślę, że ty jesteś pod dużą presją. Objąłeś swoim doświadczeniem i wziąłeś pod swoje skrzydła drużynę, którą tak naprawdę dopiero budujemy, bo tak chyba można powiedzieć. Wspomniałeś tutaj o sosnowieckich hokeistach, którzy na przestrzeni ostatnich miesięcy, nawet można powiedzieć lat, osiągnęli spory sukces i oni jak gdyby są poniekąd chyba wyznacznikiem tego, do czego ty będziesz dążył, czyli do zdobycia takiego topu. Chciałbyś drużynę koszykarską wyciągnąć na ten najwyższy poziom. Póki co jest druga liga. Jakie ty masz oczekiwania?
20: Jest druga liga. To jest tak pierwszy sezon. Na pewno jest to taki sezon, który my musimy się pokazać z jak najlepszej strony, zaistnieć. Cała gdzieś organizacja musi dać taki znak, że tu funkcjonuje Zagłębie Sosnowiec, to jest drużyna, to jest marka, gdzie wszystko funkcjonuje jak należy, od spraw pozaboiskowych do boiskowych. My chcemy zaznaczyć w tym sezonie swoją obecność jak najlepszymi wynikami, tak jak mówiłem już wcześniej, tu gdzieś zanim weszliśmy na antenę, że na pewno czołówka naszej grupy, bo mamy 4 grupy, jest też dużo drużyn, bo 64 drużyny są, ale czołówka naszej grupy i później gramy play-offy i w tych play-offach chcemy wejść jak najdalej, są 4, bo bodajże 5 rund, więc na pewno minimum z minimum to jest wejście druga, trzecia runda, a mówię, im dalej w las, tym dla nas uważam będzie łatwiej, bo to też są zawodnicy, którzy już kilka takich spotkań o stawkę grali i jak zrobią progres, jak to wszystko zafunkcjonuje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, to myślę, że pomimo, że to jest drużyna, która tak naprawdę jeszcze potrzebuje czasu, żeby się zgrać, żeby się poznać, bo to nie robi się tego w miesiąc czy dwa, tylko trochę czasu musi minąć, no to mimo wszystko uważam, że zaznaczymy swoją obecność już w tym sezonie. A jeżeli zrealizujemy te wszystkie założenia, to myślę, że już przyszły sezon i najbliższe lata będziemy pukać już do następnych klas rozgrywkowych.
19: Z czym wy się musicie mierzyć na co dzień? Z czym musisz ty się mierzyć na co dzień? Jakie są twoje oczekiwania? Inaczej, jakie instrumenty chciałbyś dostać do ręki, żeby stworzyć taki wymarzony team, z którym mógłbyś osiągać sukcesy?
20: Znaczy, powiem tak, no na ten moment uważam, że drużyna, która jest, zawodnicy, których mamy, to jest to, co na ten moment jest mi potrzebne, bo mówię, jest pełne zaangażowanie tych chłopaków, różne mają swoje etapy, tak powiem, w koszykarskich przygodach, karierach. Natomiast fajne jest to, że już od samego początku gdzieś łapią ten kontakt, łapią tą chemię drużynową również ze mną, więc na ten moment ten zestaw personalny jest naprawdę jak najbardziej w porządku jest i jeżeli ta praca zostanie utrzymana, to na ten moment nie potrzebuję nic więcej. Ja wierzę, że ta drużyna ma potencjał, możliwości i jakość i możemy zaistnieć już w tym sezonie.
19: To może zapytam jeszcze inaczej. Powiedz, jak ty się czujesz w roli trenera, bo do niedawna można cię było zobaczyć na parkietach, osiągałeś spore sukcesy, a teraz siedzisz i patrzysz na grę chłopaków, starasz się ich ułożyć. Gdzie jest większy stres, na parkiecie czy siedząc na ławie i obserwując to wszystko?
20: Różnie. No tu nie mogę pomóc, tak naprawdę weź i czasami by się coś zrobiło, czego zawodnik nie robi, natomiast no mówię, to jest też w zależności od tego, każdy ma swój punkt widzenia i w danym momencie reaguje na swój sposób. Są wyuczone zachowania danych zawodników, miałem swoje zachowania, pewne rzeczy robiłbym inaczej, z automatu gdzieś tam, ale to też były lata doświadczeń tak naprawdę. Tutaj staram się chłopakom przekazać tego, czego się sam nauczyłem i to na razie w większości przypadków funkcjonuje, natomiast ten stres to wiadomo, gdzieś pojawia się i to taki może nawet nieświadomy, że czy przed jakimś meczem, czy czasami przed słabszym przeciwnikiem się pojawiał stres, bo niby słabszy przeciwnik, a tu trzeba było wygrać niby pewne, a różne rzeczy się działy. Tak samo pewnie będzie i tutaj, że to gdzieś w niektórych momentach ten stres będzie przychodził, no i trzeba sobie po prostu z tym jakoś poradzić. Jako zawodnik udawało mi się lepiej, gorzej. Zobaczymy, jak będzie tu, jak to się rozkręci. Dobrą szkołę też miałem, jak już tak tutaj wchodzimy na ten temat, bo ja już jak grałem w Krakowie w pierwszej lidze chyba ze 3 lata temu, to ja jednocześnie prowadziłem też drużynę w drugiej lidze tych takich młodych chłopaków z Krakowa, więc też mi dało to fajne przetarcie wtedy. No i już teraz mi trochę łatwiej było przejść płynnie z tego grania do tej trenerki. Także mam nadzieję, że to pójdzie w tą stronę i będzie okej.
19: Mhm. Odnośnie stresu i takiego niepokoju i nerwów, czy ty masz z tyłu

0: Stawiamy sobie takie podejście, takie założenia, że oczywiście robimy błędy, wiadomo, są gorsze, lepsze fragmenty, natomiast mamy podejście takie, że gramy po to, żeby mecze wygrywać i jeżeli chcemy awansować, to finalnie trzeba te ostatnie mecze wygrać sezonu, więc na pewno będzie z tyłu głowy gdzieś tam w pewnych momentach, że to jest presja, bo no ale to sportowiec się z presją musi być, że tak powiem, obeznany i tego, od tego nie uciekniemy. No, trzeba szukać sposobu, żeby sobie z tym poradzić, a mówię, też wychodzę z założenia, jako zawodnik też wychodziłem z takiego założenia, że pracą i taką rzetelną pracą i rzetelnym podejściem jesteśmy w stanie to wybronić.
1: Mecz z Krakowią, Kraków już w najbliższą niedzielę, a co dalej?
0: To później mamy wyjazd do Kielc, chyba mamy dwa wyjazdy, mamy Kielce-Gliwice. Kielce też taki niewygodny przeciwnik, bo akurat mierzyliśmy się z nimi w sezonie teraz przygotowawczym i tam nam dwa razy uciekli w ostatnich sekundach. Później mamy Gliwice i następny mecz u nas będzie z Tarnowskimi Górami. To będzie w środku tygodnia, bo to będzie w środę. To teraz mi data uciekła, więc nie chcę tu rzucać datami. Natomiast na wszystkie informacje będą u nas na social mediach przekazywane, bo tak jak mówię, są ludzie, którzy gdzieś tam od zaplecza bardzo nas wspierają, jako mnie, jako trenera, tam Krzysia Wałka, mojego asystenta, jako sztab, wszystkich zawodników, więc no miejmy nadzieję, że to właśnie będzie cały czas szło do przodu, a my swoją grą będziemy zachęcać kibiców do przyjścia, do tego, żeby nas wspierali i żeby na końcu, finalnie, na koniec sezonu z podniesioną głową ten sezon zakończyć.
1: No właśnie, skoro wspomniałeś o wsparciu, to my teraz wystosujemy takie zaproszenie. Albo może inaczej zapytam. Powiedz mi, jak ważne dla sportowca, który jest na parkiecie, dla koszykarza w twoim przypadku, jest wsparcie kibica, tej osoby, która siedzi na trybunie. To jest ważne?
0: Jest to ważne. Wiadomo, że chciałoby się tylko takich kibiców, którzy gdzieś tam przychylnie na to patrzą, nawet na nasze błędy, natomiast wiadomo, że są gusta i guściki, jak to się mówi, i różnie z tym bywa, natomiast jest potrzebny doping i mówię, i gdzieś tam też trzeba to budować, tak jak my gdzieś budujemy, będziemy budować, myślę, swoją jakość, ta drużyna będzie gdzieś tam cały czas mimo wszystko progresować, szła do góry, tak samo fajnie będzie, jeżeli kibice uwierzą, że ta drużyna, że ten projekt ma szansę powodzenia, gdzieś tam będą chcieli nas wspierać, zawitać na tą halę nie raz przez przypadek, tylko cały sezon przychodzić, zachęcać też swoich znajomych, żeby nas dopingować i wspierać właśnie, bo czasami jak nie idzie, a są takie spotkania, gdzie można być super przygotowanym, ale no po prostu jest, nie wiem, no nawet spod kosza się nie trafi sam na sam, bo czasami tak jest, to jak ten kibic krzyknie i gdzieś tam da trochę takiego wsparcia, to czasami naprawdę dzieją się magiczne rzeczy i tego też będziemy pewnie potrzebować w tym sezonie, także korzystając jeszcze raz z okazji, zachęcamy wszystkich sympatyków koszykówki Zagłębia Sosnowiec, żeby zawitali na nasze spotkania i nas wspierali jak tylko mogą.
1: Bilety są już w sprzedaży, ale tak naprawdę to cena tych biletów jest symboliczna.
0: Tak, bo to jest 10 zł, to jest taka cegiełka na wspieranie tak naprawdę klubu. Mam nadzieję, że pomimo tego nie odstraszy to kibiców i przybędą na nasze spotkania i tak jak mówię, zapraszamy wszystkich serdecznie i oby ich było jak najwięcej.
1: Akademia Koszykarska działa w Sosnowcu. Paweł, czy ty jesteś zaangażowany w to przedsięwzięcie?
0: Znaczy, na chwilę obecną nie, natomiast wszystko wskazuje na to, że może tak być, tylko staramy się dograć godziny, ponieważ tam się godziny pokrywają z treningami pierwszej drużyny i jeżeli uda się to gdzieś tam pozmieniać, to ja również włączę się w ten projekt, który mam nadzieję, bez względu na to, czy ja w nim będę, czy nie będę, to będzie się rozwijał, bo dla tych dzieciaków jest to fajna rzecz, bo w dzisiejszych czasach, gdzie te wszystkie rzeczy związane z elektroniką przewodzą, to myślę, że to taka odskocznia, a tym bardziej, że no z tego co wiem, to Akademia funkcjonuje już całkiem nieźle od zeszłego roku, więc trzeba, to też jest ta kolejna rzecz, w którą warto inwestować i warto rozwijać.
1: Na koniec chciałbym cię zapytać jako trenera, pierwszego trenera Zagłębia Sosnowiec, czego byś ty sobie życzył?
0: Przede wszystkim ja bym sobie życzył, żeby, jeżeli mówimy tutaj o już tej drużynie, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby ten zapał, który mamy na ten moment, na ten początek sezonu nie znikał, i żebyśmy jakoś razem, pomimo różnych problemów, które na pewno będą, bo to, mówię, sezon jest długi i są różne rzeczy, żebyśmy dalej trwali w takim pozytywnym nastawieniu, no i żebyśmy wygrywali mimo wszystko jak najwięcej spotkań i cieszyli się tym, bo oprócz tego, że wiadomo, gdzieś to tam jest trochę tak, jeżeli

0: formie zawodu, że wykonujemy jakiś taki zawód, powiedzmy sportowca, to mimo wszystko najważniejsza i tak jest, tak wydaje mi się, na końcu frajda z tego, co się robi, i ta przyjemność, czy z wygranych, czy z dobrych treningów, czy z dobrej atmosfery w drużynie. I mam nadzieję, że właśnie to wszystko, o czym powiedziałem, się spełni w tym sezonie i będziemy w takich dobrych humorach zawsze rozmawiać.
1: No właśnie, wiesz co, jak tak patrzę na ciebie, to myślę, że Zagłębie Sosnowiec jest w dobrych rękach i chyba z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość, dlatego trzymam mocno kciuki. Paweł Zmarlak, pierwszy trener Zagłębia Sosnowiec, był moim i Państwa gościem. Paweł, dziękuję Ci bardzo.
0: Życzę
1: powodzenia w najbliższym meczu. Jakbyś miał spekulować wynik, to mniej więcej ile będzie?
0: Spekulować nie chcę, ale myślę, że wygramy.
1: Wygramy. I tego się trzymajmy. Dziękuję Ci bardzo. Powodzenia.
0: Dziękuję
1: życzę.
0: Również.
2: SK Śląsk.
3: Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Pipistrel Velis Electro trafił w ręce uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Ma szansę wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce. O szczegółach w materiale naszego reportera Darka Brombosza.
4: Anna Przybył, dyrektor Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
5: Jesteśmy na lotnisku Muchowiec w Katowicach, powiedzmy o powodach, wyjątkowych powodach.
4: Powód jest wyjątkowy, ponieważ w ramach projektu Szkoła Wysokich Lotów zakupiliśmy pierwszy w Polsce samolot elektryczny, który jako pierwszy w Polsce został zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, i nasi uczniowie mają możliwość poznania nowoczesnego sprzętu, jednocześnie poznania zasad działania silnika elektrycznego w lotnictwie. Odbywają kursy i szkolenia już na tym samolocie i pierwsze takie loty zapoznawcze. Dzisiaj chcemy oficjalnie przedstawić nasz samolot władzom regionu i chcemy chwalić się tym, że jesteśmy nowoczesną szkołą, która chce rozwijać technologię przyszłości.
5: To proszę powiedzieć w takim razie, jak te szkolenia się odbywają, z czego korzystają uczniowie?
4: Uczniowie na co dzień korzystają z najnowocześniejszych sprzętów, które kupujemy w ramach różnych projektów. Przy szkole powstało 3 lata temu Branżowe Centrum Umiejętności, które też jest wyposażone w najnowocześniejsze sprzęty. Prowadzimy kursy z robotyki, prowadzimy kursy z obsługi dronów, z cyberbezpieczeństwa, z odczytywania zdjęć dronowych. Prowadzimy kursy i szkolenia z wykorzystaniem technologii VR. Dla nas były napisane programy, które są dedykowane tylko i wyłącznie dla nas. 10 modułów dotyczących w ogóle pracy na lotnisku. Więc możemy szkolić i pracowników lotniska, i przyszłych pracowników lotniska, którymi są nasi uczniowie. Natomiast samolot elektryczny to właśnie, tak jak już powiedziałam, realizacja Szkoła Wysokich Lotów, który ma za zadanie też dać dodatkowe kwalifikacje uczniom. Szkolenia odbywały się różnego typu i między innymi szkolenia w tej chwili odbywają tak zwany PPL, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Latają na naszym samolocie elektrycznym, ale latają też na tradycyjnych samolotach spalinowych, bo nie sposób takiej ilości godzin, jakie wymaga szkolenie do licencji pilota, zrobić na jednym samolocie dla około 30 przynajmniej uczniów.
5: A to rzeczywiście jest pierwszy tego typu samolot w Polsce?
4: Tak, to jest pierwszy tego typu samolot w Polsce, zarejestrowany. Być może już, wie pan, technologia się tak szybko zmienia i świat się tak szybko zmienia, że za chwilę pojawią się następne. Ale rzeczywiście byliśmy pierwszą firmą, która zakupiła taki samolot elektryczny i go zarejestrowała. W Szkole Wysokich Lotów już przeszkoliliśmy 120 uczniów. W związku z tym projekt kończy się w październiku, więc myślę, że około może będzie 140 w sumie. Natomiast będziemy realizować teraz kolejny projekt, w ramach którego mamy przewidywane szkolenia szybowcowe z kolei dla 15 uczniów, więc różne szkolenia, które oferujemy w szkole w ramach projektu, myślę, że dają uczniom wielkie możliwości potem na rynku pracy.
6: Ja jestem Ola Gawlik.
7: A ja Piotr Takeli.
5: To powiedzcie, co wyjątkowego jest w tym samolocie elektrycznym, no i jak korzystacie z jego dobrodziejstw?
6: Znaczy na pewno jest to wyjątkowego, że jest elektryczny. Tak jak w lotnictwie ogólnym rzadko takie coś się widuje, że te samoloty są elektryczne. Tym bardziej w Polsce, że jest jako pierwszy. To jest ta jedna chyba najbardziej wyjątkowa rzecz. A jak korzystamy ze szkoleń?
7: No ja na przykład skończyłem szkolenie na tego elektryka. I mogę, znaczy no nie mam porównania do innych ultralightów, które są spalinowe, ale mogę powiedzieć, że na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru z tego śmigła. No na pewno jest mniejszy zasięg niż normalnym. Ale to też się przekłada, wydaje mi się, że na mniejsze koszty eksploatacji, ponieważ no, prąd jest jednak tańszy od tego paliwa lotniczego.
5: Ja zapytam, opanowanie tego typu maszyny to jest jak trudne, łatwe? Jak to oceniacie? To znaczy, ile godzin trzeba spędzić, żeby w ogóle taką maszyną móc polatać?
6: Ciężko powiedzieć. Znaczy, w pilotażu nie różni się pewnie zbytnio od tradycyjnego samolotu, tak jak jest spalinowy, bo jest to zwykły samolot. Takie same wersje Pipistrela występują nawet sobie w Gliwicach, są spalinowe. Nowy, więc nie różnią się. Jedyny jest ta różnica, że właśnie mają krótszy zasięg, bo on około, z tego co pamiętam, ma 50 minut lotu, a właśnie na tych samolotach spalinowych można wylatać dużo więcej. Myślę, że na pewno wiele firm będzie chciało iść właśnie w tą stronę, żeby w tą stronę się rozwijać, no bo jednak ekologia, tak samo tutaj, jak jesteśmy w Katowicach, to jest bardzo duża aglomeracja, jest dużo zabudowań i właśnie przez to, że te samoloty elektryczne są cichsze, będą chcieli właśnie ludzie w to iść, ponieważ nie będzie to zakłócało spokoju. Tak jak właśnie te tradycyjne samoloty. Jest samo śmigło tak naprawdę wydaje dźwięk i nic więcej.
5: Ale wy myślicie, że będziecie bardziej konkurencyjni na rynku, kiedy skończycie szkołę? No bo będziecie mieli no, umiejętności prowadzenia czy latania pierwszym samolotem elektrycznym.
7: No, wydaje mi się, że jeszcze na tyle nie rozwinęło się to technologicznie wszystko, żeby aż tak to wyprzedzić. Ale na pewno gdzieś to w przyszłości da to swoje plusy dla nas.
5: Ale wy wiążecie swoją przyszłość z lotnictwem?
6: Tak, oboje wiążemy tą przyszłość z lotnictwem. Nie mamy tego, ponieważ jest to też pierwszy, żeby teraz nie powiedzieć źle, jest to certyfikowany samolot, dlatego on ma wszystkie przeglądy, tak to by nie mógł wylecieć w powietrze. Jest zdatny do lotu, jest sprawdzony, dlatego też właśnie całe to lotnictwo, cała ta branża polega na tym zaufaniu, dlatego nawet jeśli się coś pojawi, no to jest wiadomo, że to było sprawdzone przez kogoś, ktoś to podpisał się swoim nazwiskiem pod tym, że to jest bezpieczne do lotu, więc nie ma aż takiego. Nawet jeśli to jest nazwane prototypem czy czymkolwiek.
5: Wy już byliście nim w powietrzu.
7: Ja byłem. No jest to inne doświadczenie ze względu na to, że nie jest może to, że elektryczne, bo tak jak mówiłem, to się tylko różni naprawdę tym, że nie słychać go praktycznie, ale ultralight ma to swoje, że jest bardzo lekki w pilotowaniu i dużo bardziej wszystko czuję takich zwykłych, jak na przykład Cessna albo Tecna.
8: Dzień dobry, Krystian Maślanka. Znaczy tak, samolot lata z prędkościami rzędu 150-160 km na godzinę. Możemy tym samolotem polatać godzinę. Na cele szkolne w zupełności wystarczające.
5: Taki samolot długo się ładuje?
8: Około godziny czasu pełne ładowanie. Godzina 15. Z Katowic do Bielska i z powrotem to bez problemu się powinno dać. Ja wykonywałem tutaj loty z Katowic do Kaniowa, z Kaniowa do Katowic, także to są jak najbardziej w zasięgu lotu. Nie ma paneli słonecznych, a wracając jeszcze do wcześniejszego, no to taki lot z Katowic do Kaniowa to trwał 15 minut versus godzina samochodem. To jest różnica zauważalna. W jakimś stopniu na pewno. Musimy poczekać. No tak jak z autami. To trochę trwało, zanim osiągnęły jakieś zasięgi sensowne.
5: Ile osób się mieści?
8: Samolot jest dwumiejscowy. Przede wszystkim jest to szkolenie z różnic. Znaczy głównie samoloty szkolne to są samoloty tłokowe, spalinowe. No i tutaj trzeba jakby nabrać nowych umiejętności z zakresu zarządzania energią i takiego planowania tego lotu, żeby właśnie nie zużyć sobie z nadmiaru energii wcześniej, żeby dolecieć z odpowiednimi rezerwami, też żeby po prostu wykorzystać pogodę do przedłużenia tego lotu. W zasadzie tak samo jak samochodowy. Po prostu pilnujemy prędkości, pilnujemy mocy, która jest zużywana z baterii. No a dodatkowo jeszcze jakaś podstawowa wiedza z zakresu meteorologii też na pewno pomaga. Poza tym ten samolot jest bardzo podobny pilotażowo do szybowca. Ma taką charakterystykę szybowcową, także jesteśmy w stanie odpowiednią pogodę szybowcową też wykorzystać do latania. Nie, póki co jest tylko jedna tutaj, natomiast no jak tylko będzie ich więcej, no to będzie można się ładować na innych lotniskach.
5: Jeśli latać tym elektrykiem, to tylko do Katowic?
8: Albo z Katowic. Jest ciut większa, ale tak, zasadniczo działa to bardzo podobnie. Tak samo gniazdo ładowania też jest bardzo podobne do samochodowego. Szczerze mówiąc, ja jeżdżę spalinowym samochodem, nie mam doświadczenia z samochodami elektrycznymi aż takiego, więc nie wiem, czy do końca to wszystko będzie tak działać. Ale to myślę, że teoretycznie tak, no bo technologia jest podobna.
5: To tak podsumowując, może pan powiedzieć prędkość, długość, wagę i tak dalej.
8: Samolot, maksymalna masa startowa to 600 kg, lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę, zasięg lotu godzina.
9: Krzysztof Będkowski, prezes zarządu spółki Skydream, która sprowadza ten samolot do Polski.
5: Muszę powiedzieć, czy to jest drogie cacko?
9: Taki samolot to jest kwota około 230-250 tysięcy euro netto. Jak na samolot elektryczny, który jest produkowany w tej chwili w około 100 egzemplarzach, wyprodukowany w około 100 egzemplarzach, jest jedyny, to jest to relatywnie na chwilę obecną wysoka cena, natomiast jeżeli technologia bateryjna się spopularyzuje, to mam nadzieję, że te ceny spadną.
5: Za chwilę ocenia pan, będą coraz większe zamówienia na tego typu elektryczne samoloty, tak jak to jest w wypadku samochodów elektrycznych, że coraz większą popularność zdobywają?
9: Tu jest trochę, z samolotami elektrycznymi jest coś wspólnego z samochodami, ale jest też jedna pewna różnica, tak? Zainteresowanie samochodami elektrycznymi na dzień dzisiejszy wzrasta z tego powodu, że paliwa kopalne i konflikt cieśniny jest taki, a nie inny, generuje gdyby nam zwyżki cen paliw. Natomiast w przypadku samolotów głównym problemem, który mamy na lotniskach na dzień dzisiejszy, jest hałas. Lotnisko na Muchowcu ma problemy z hałasem i jak gdyby niektóre samoloty mogą latać tylko w określonych stopach godzinowych. W przypadku lotniska w Gliwicach, gdzie też mamy oddział firmy, ten hałas też jest dla jednej miejscowości obok uciążliwy, bo lotnisko się bardzo mocno rozwinęło i jak gdyby rozumiem mieszkańców, bo tych samolotów trafia coraz więcej. Możemy obserwować, co się dzieje na przykład na zachodniej części Europy, gdzie ten temat związany z problematyką hałasu był istotny już albo widoczny powiedzmy 10 lat temu. I przykładowo, nie wiem, Szwajcaria, Holandia, Belgia to są kraje, gdzie to są samoloty głównie użytkowane właśnie do szkolenia podstawowego pilotów w rejonie lotnisk, ponieważ nie generują one hałasu, także wydaje mi się, że raczej nie będzie to taka skala jak samochodów elektrycznych, gdzie powiedzmy te baterie pozwalają jeździć, nie wiem, w tej chwili nawet 600 km i do tego dodają kwestie związane z oszczędnością paliwa, bardziej z kwestiami hałasu, żeby powiedzmy te samoloty mogły być użytkowane w zakresie szkolenia podstawowego pilotów w dużych aglomeracjach miejskich. Jeżeli mamy wziąć protokół uważania takiego samolotu, który stoi powiedzmy za nami elektrycznego i odpowiednika spalinowego, to z protokołu uważania on będzie cięższy, ponieważ masa samolotu pustego to jest w przypadku samolotu spalinowego z podstawowymi płynami eksploatacyjnymi, ale bez paliwa. Natomiast tutaj mamy baterie, które ważą i tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy porównać masy pustego samolotu tak 1:1, czyli powiedzmy samolotu z naładowaną baterią, bo ten czy nie jest ma naładowany, czy ma baterię pustą, waży dokładnie tyle samo, byśmy zbliżeni. Natomiast jeśli chodzi o takie porównanie typowo dokumentacyjne, papierowe, to samolot elektryczny będzie cięższy od tą masę paliwa, którą stanowią baterie.
5: A w co jeszcze taki samolot jest wyposażony?
9: Ten samolot, który tutaj mamy, jest wyposażony w awionikę taką podstawową do podstawowego pilotażu, czyli mamy prędkościomierz, wysokościomierz, radiostację, transponder. Ten samolot oprócz tego jest wyposażony w spadochronowy system ratunkowy dla całego samolotu, także w przypadku jakiejś awarii pilot ma możliwość uruchomienia takiego spadochronu ratunkowego i samolot wyląduje nam na spadochronie. Natomiast w zakresie jak gdyby oszczędności energii, no nie mamy systemów na przykład do automatycznego lądowania, nie jest dopuszczone do latania w nocy, nie ma systemu autopilota, ponieważ te wszystkie elementy awioniczne powodują dodatkowy pobór mocy, jednocześnie wpływając nam na czas lotu, który dla powiedzmy takiego szkolenia podstawowego jest jak najbardziej istotny i jego nie chcemy obniżać w dół. Generuje nam żadnych spalin. W chwili obecną tak, to jest pierwszy egzemplarz w Polsce i jedyny. W związku z tym, że to jest pierwszy samolot w Polsce, to zarówno my jako dystrybutor musieliśmy się przygotować do jego importu, bo musieliśmy zapewnić zarówno pilotowi, który nam dzień dzisiejszy nim lata, odpowiednie szkolenie od producenta, dzięki którym na dzień dzisiejszy on może szkolić kolejnych instruktorów w Polsce i za granicą również. Musieliśmy przeszkolić mechaników specjalistycznych, którzy ten samolot będą obsługiwali. I tak naprawdę również uczyliśmy trochę Urząd Lotnictwa Cywilnego, bo dla nich też to był pierwszy samolot. Współpraca układała się bardzo fajnie. Część inspektorów była na szkoleniach u producenta w kwietniu tego roku. Następne szkolenia, takie powiedzmy informacyjne dla urzędu, organizujemy chyba za tydzień czy za dwa tygodnie, w połowie września. Także mamy nadzieję, że jak już będziemy przygotowani w pełni, zarówno od strony naszej obsługowej, pilotażowej, prawnej, urzędowej, bo urzędowo od strony dopuszczenia tego samolotu do lotu, ale także urzędu od strony nadzoru takiego samolotu, od strony zapaści do lotu, to myślę, że kolejne samoloty, czy to powiedzmy będą pojawiały się od nas, czy od innych dystrybutorów w Polsce, no mają dużo łatwiejszą i szybszą ścieżkę, żeby powiedzmy takie samoloty dopuścić do użytkowania i potem z nimi na co dzień żyć. Tak, no żeby było śmieszniej, tak widzicie, w tej chwili samolot podjechał do punktu oczekiwania i normalny samolot spalinowy w tym momencie najczęściej zwalnia obroty silnika na obroty jałowe i śmigło się kręci, ale mamy jakiś hałas. W tej chwili pilot najczęściej uzyskuje jakąś zgodę na start albo sprawdza, czy jakiegoś innego samolotu nie ma do podejścia, sprawdza, czy wszystkie parametry stanu naładowania baterii czy zespołu napędowego są prawidłowe. Jeżeli wszystko zweryfikuje, zajmie pas, tutaj prawdopodobnie w tej chwili to uzyskał, sprawdza, czy silnik osiąga pełną moc. Także ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło, no i zaraz zobaczycie, że on jedzie na pas i ta próba tak naprawdę silnika zajmuje, tak jak słyszeliście, w tej chwili kilka sekund. Sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalne obroty startowe. Jedzie na pas i wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
2: SK Śląsk
3: ruszyła z projektem społecznym mającym na celu uświadomić nauczycieli, że dzieci ze spektrum autyzmu nie są w niczym gorsze. W jego ramach powstał też utwór Mama i Miki, Pani od Norm, a autorką tekstu jest Jessica Dragon Podolak z Rudy Śląskiej, mama chorego na spektrum autyzmu 8-letniego syna. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
10: Dragon Podolak, Jessica. Jestem prezesem Stowarzyszenia Autystycznie Autentycznie Niepokonani i prowadzę konto na TikToku Autyzm na Wesoło Mama i Miki.
5: No właśnie, jest utwór mocno, można powiedzieć, rockowy. Jest też teledysk. Proszę powiedzieć, ten teledysk, ten utwór, który wykonuje też pani syn, no to on ma jaki cel?
10: Uświadomienie nauczycieli, że nasze dzieciaki w spektrum autyzmu nie są problemem, że ich zachowania nie są często ich niegrzecznością albo spowodowane tym, że tak chcą, tylko często są przebodźcowane, zmęczone i natłok wszystkiego je po prostu doprowadza do różnych zachowań.

0: To powiedzmy może nieco troszeczkę o tym utworze, jak on powstawał, kto napisał tekst, no i na co zwraca konkretnie uwagę, co tam w tym tekście można usłyszeć.
1: Tekst napisałam ja. Dlaczego powstał? Jako prezes stowarzyszenia dostajemy bardzo dużo informacji na temat tego, jak źle jest w polskich szkołach, jak nauczyciele nie radzą sobie, jak gdzieś tam szufladkują nasze dzieci, jak bardzo chcą je gdzieś tam wrzucić w schematy, żeby zachowywały się tak, a nie inaczej. Więc przez ten natłok wiadomości gdzieś nasza sytuacja w szkole, zmiana z przedszkola na szkołę, syn bardzo, bardzo to przeżył, bardzo takie zderzenie z rzeczywistością, stąd powstał pomysł. Wrzuciłam na TikToka informację, że chcielibyśmy nagrać coś, żeby zgłosiły się do nas jakieś zespoły może,

0: I napisała do mnie znajoma, że zna Damiana, który ze mną tam śpiewa, który mógłby nam pomóc w realizacji tego.
1: No właśnie, to nie jest ballada, to jest taki mocny utwór, który no mają właśnie usłyszeć nauczyciele. Tam jest sporo emocji jednak.
2: Boli serce, wali dusza, drży jak wiatr. Szkoła to całkiem nieznany świat, gdzie każdy może zranić go jak kat.
0: Tak, i właśnie taki był zamysł, żeby to po prostu wykrzyczeć w jakiś sposób, żeby to wybrzmiało z racji tego, że no gdzieś tam my już mamy jeden utwór, Mama i Miki, Jestem sobą, i jest to tak ogólnie o spektrum autyzmu, a tutaj chcieliśmy zostać po prostu usłyszani, żeby to wybrzmiało, żeby to miało bardzo mocny przekaz.
1: Czy może Pani opowiedzieć, bo wspomniała Pani, że dostaje Pani sporo informacji od mam, od rodziców z dziećmi ze spektrum autyzmu. To co oni Pani tam piszą, o czym opowiadają? Konkretnie, gdyby Pani mogła podać takie przykłady.
0: Piszą na przykład, że dzieciaki, które biegają po korytarzu, są zamykane w klasach, żeby nie przeszkadzały innym. Tego jest naprawdę mnóstwo. Piszą, że codziennie dostają wiadomości na Wulkanie czy tam na Librusie, bo dziecko tak robi, dziecko tak robi, dziecko tak robi, proszę odebrać dziecko wcześniej ze szkoły, bo płacze, proszę odebrać dziecko, bo zrobiło to czy to. Dziecko na przykład, nie wiem, uderzyło kolegę, ale nikt nie zapyta tego dziecka, co spowodowało to, że to dziecko wybuchło. Tylko za każdym razem zrzucana wina jest na to dziecko, które już po prostu jest przebodźcowane, wybucha. I to ono jest zazwyczaj winne, a nie te dzieciaki, które dokuczają takim dzieciom, bo to jest bardzo częste niestety.
1: Jak dotrzeć z tym utworem konkretnie do nauczycieli? Jak Pani myśli?
0: Jak dotrzeć? No, ja myślę, że może też zwrócić im uwagę na to, żeby przede wszystkim uświadamiali w szkole dzieciaki, że jesteśmy różni, że dziecko w spektrum autyzmu jest tak samo piękną duszą jak my wszyscy, że nie warto po prostu im dokuczać, ich gdzieś dyskryminować, i żeby też zwrócili uwagę na to, że te dzieciaki nie robią tego celowo, nie robią tego specjalnie, tylko takie po prostu są, tak odbierają bodźce, tak postrzegają świat.
1: Proszę powiedzieć, myśli Pani, że to jest problem konkretnych nauczycieli, czy w zasadzie trzeba byłoby sięgnąć głębiej do systemu?
0: Ja myślę, że to jest problem człowieka, nie systemu. Tutaj niestety, jeżeli chodzi o nauczycieli, to jest problem człowieka. System, jak to system, często zawodzi, aczkolwiek to nauczyciel, który chodzi do tego dziecka, to tak naprawdę jego serce się liczy. My na przykład w przedszkolu trafiliśmy na wspaniałą wychowawczynię, która miała te serducho do tych dzieci. Na ten moment też Miki ma fajną wychowawczynię, która też trafia do tych dzieci. Aczkolwiek są nauczyciele, i to zazwyczaj ci ze starszego pokolenia, którzy nie rozumieją, gdzieś nie wiedzą, czym jest to zaburzenie i jak z takimi dziećmi pracować.
1: No właśnie, nauczyciele czasami też mówią w rozmowie o tym, że oni mają zbyt dużo pracy, zbyt dużo nawału, że nie mają w zasadzie czasu, żeby zajmować się konkretnym uczniem, który ma konkretne problemy, bo być może to powinni się tym zająć specjaliści, oni są po prostu od uczenia i muszą wziąć pod uwagę całą klasę.
0: Jasne, tylko trzeba wspomnieć o tym, że dla takiego dziecka w spektrum autyzmu jest nauczyciel wspomagający, który jest z nim w klasie, i to on poświęca mu ten czas, i to on go uspokaja, kiedy jest źle, to on pomaga mu na lekcji. Nauczyciel rzeczywiście jest od uczenia, ale jeżeli mamy na przykład w zapisach o kształceniu specjalnym, że nauczyciel ma oceniać dziecko za jego starania, a nie za to po prostu, jak wykonał dane zadanie. Dziecko występuje na dniu babci, dziadka. Bardzo ładnie występuje, bo jest nagranie z tego, a nauczyciel mu wstawia jedynkę za to, drugoklasiście, bo nie wiem, coś mu się spodobało, może pomylił tekst. I takie są właśnie przypadki, i to chodzi o takie zachowania, bo jak najbardziej trzeba też spojrzeć szerzej, że są też inne dzieciaki, które też potrzebują uwagi. My sobie zdajemy z tego sprawę, ale dla takich dzieciaków w spektrum jest nauczyciel wspomagający. W klasach integracyjnych jest to jeden nauczyciel na piątkę dzieci z orzeczeniem, a w klasach takich masowych, gdzie to nie jest integracyjna, jeżeli jest dziecko w spektrum autyzmu, to ma tego nauczyciela wspomagającego dla siebie.
1: Pani też problem porusza na różnego rodzaju platformach społecznościowych, między innymi ma Pani konto na TikToku, tamten odzew tych ludzi, którzy no, nie mają na przykład dzieci ze spektrum autyzmu, oni to rozumieją? Jak Pani to też obserwuje, ten odbiór takich osób, które no, nie spotykają z tym problemem?
0: Ja myślę, że odbiór jest bardzo pozytywny z racji tego, że jest bardzo dużo kont teraz na tym TikToku, którzy mówią o tym spektrum autyzmu, tylko są to konta, które mówią tak negatywnie, jakie to są problemy z tym dzieckiem, jak dziecko wpada w meltdown, pokazują to przede wszystkim, co dla mnie jest niedopuszczalne, a my pokazujemy ten autyzm w zupełnie innej formie, na wesoło, gdzie tam mój syn jest po prostu szczery do bólu i odpowiada tak, jak myśli, to on po prostu odpowiada. Pokazujemy takie śmieszne sytuacje, które gdzieś tam towarzyszą nam w życiu i pokazujemy to po prostu na wesoło i dlatego ten odbiór jest fajny, bo pokazujemy, że ten autyzm to nie jest koniec świata i że z takim dzieckiem można naprawdę fajnie żyć.
1: To może tej audycji też będą słuchali nauczyciele, którzy mają w klasie albo będą mieli w klasie ucznia ze spektrum autyzmu. To co by im pani poradziła?
0: Żeby nie patrzeć oczami, tylko duszą na to dziecko. Żeby spojrzeć szerzej na problem. Że jeżeli dziecko przychodzi złe, sfrustrowane do szkoły, że to nie jest na przykład ich wina czy wina szkoły, tylko może coś się w domu wydarzyło. Może gdzieś tam jest jakiś szerszy problem, żeby zwrócili na to uwagę. Że jeżeli... Nie wiem, dziecko wpada w szał, w histerię, płacze albo, nie wiem, krzyczy, bije inne dziecko, że jest to spowodowane nie jego złym zachowaniem, tylko może przez ostatni tydzień, dwa, to dziecko było szykanowane przez to drugie dziecko i tutaj już nie dostało tego wsparcia, które powinno dostać i jest wybuch.
1: No właśnie, dzieci ze spektrum autyzmu wykazują wiele różnych zdolności. Być może to nauczyciele powinni dostrzec ten potencjał.
0: Tak, ale też trzeba zauważyć, że autyzm jest definiowany, że to są geniusze. No niestety tak nie jest. Jest bardzo wiele dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Duża większość to są po prostu dzieciaki w normie intelektualnej i te dzieciaki z jakimiś zdolnościami to jest tak naprawdę mniejszość. Jeżeli mamy już takie dziecko w klasie, no to trzeba to dostrzec ten potencjał, trzeba... poświęcić temu dziecku troszkę więcej czasu. Jeżeli dziecko jest w pierwszej klasie, tak jak na przykład mój syn był w zeszłym roku w pierwszej klasie, oni się uczyli dodawać, odejmować do 20, a mój syn gdzieś tam interesował się już tabliczką mnożenia, dzieleniem, działaniami w nawiasach, to nauczyciel nie dawał mu zadania pod tytułem ile jest 2 dodać 2, tylko dawał mu zadania znacznie wybiegające w zakres pierwszej klasy, aczkolwiek to dziecko się nie nudziło na tych lekcjach. To dziecko czuło, że ma jakieś wsparcie, że ktoś dostrzega.
1: Pani poruszyła też ciekawy temat. To jest też tak, że zauważa pani, że w popkulturze trochę w takim skrzywym zwierciadle albo powiela się mity, ukazując na przykład dzieci czy dorosłych ze spektrum autyzmu?
0: Tak, można zobaczyć sobie chociażby teraz wyszedł film Mickiewicza 2. Tam jest pokazany korek, który też jest bardzo uzdolniony. Nie znam filmu ani serialu, który pokazywałby te spektrum autyzmu tak zupełnie normalnie, gdzie te dzieciaki są w normie intelektualnej. Zazwyczaj jest to pokazane jako taki mały geniusz, który ogarnia wszystko i z nauką jest super, a to nie zawsze tak jest. Te dzieciaki często mają problem z czytaniem, z pisaniem, więc to nie są mali geniusze, którzy urodzili się z tym.
1: A czy nauczyciele mogą gdzieś znaleźć materiały, w których będą mogli znaleźć jakieś rzetelne informacje, żeby po prostu nauczyli się, jak zachowywać się i jak radzić sobie z takim uczniem?
0: Ja myślę, że teraz spektrum autyzmu jest tak szeroko pokazywane, tak, to jest naprawdę duże uświadamianie tych ludzi, że są różnego rodzaju szkolenia, tylko trzeba mieć chęć w nich uczestniczyć, trzeba chcieć, przede wszystkim trzeba chcieć. Jeżeli człowiek nie chce, no to niestety no, nie zrobimy nic. Ale są takie szkolenia, różne prelekcje, kursy jakieś. Na Facebooku często wyświetlają mi się wydarzenia, że są jakieś takie właśnie online, można sobie posłuchać. Tylko pytanie, czy nauczycielowi się chce?
1: No właśnie, pani ma to szczęście, że pani syn trafił do, można powiedzieć, osoby, która ma, można powiedzieć, inteligencję emocjonalną, potrafi się wczuć, ma empatię, ma być może nawet jakieś takie przygotowanie, wie jak się zachować. Czy ten problem dotyczy nauczycieli z małych miejscowości, czy to po prostu te listy to z różnych regionów, że to dotyczy też tych dużych aglomeracji?
0: To dotyczy całej Polski. Dzieciaki w Warszawie, dzieciaki w Elblągu, w Rzeszowie. To nie jest tak, że to są małe. Właśnie paradoksalnie w tych małych szkołach, na tych wsiach jest większa świadomość niż w tych dużych miastach. Także to też jest bardzo ciekawe. U nas na przykład brakuje szkół dla dzieci w spektrum autyzmu w normie intelektualnej, bo na przykład tak jak moje dziecko, on jest bardzo inteligentnym dzieckiem, aczkolwiek nie pójdzie do szkoły masowej ani do integracyjnej z racji tego, że jest tam za dużo bodźców, jest za głośno, jest za dużo dzieci, a ma ten potencjał i brakuje szkół dla dzieciaków z autyzmem w normie intelektualnej, gdzie te tych dzieciaków jest czwórka i mają ten sam program nauczania, co w masówkach. Jest tutaj jedna szkoła w Katowicach na tysiącleciu i jedna w Bytomiu. I to jest wszystko. W Rudzie Śląskiej na przykład, Ruda Śląska jest ogromna, a tam takiej szkoły nie ma.
3: SK Śląsk.
4: Muzyką się żyje.
5: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
6: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
5: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
7: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
5: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sas, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadło i Vito Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak, no oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem? Czy to zupełnie jakbym miał widział? Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje, ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
3: Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
4: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
5: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
6: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
5: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
6: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
5: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Zawielcie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Dr. Materac.
11: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisłow Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisłow Resort. Wisła, czarne 3E.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Bring the beat back.

0: Zerlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
3: Śląsk na czasie.
4: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. ŁWiK GTK Gliwice zagra z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Obie drużyny pochodzą z województwa śląskiego, stąd nazwa Derby Województwa Śląskiego. To pierwszy mecz gliwickiej drużyny w sezonie 2026-2027 z atrakcjami i konkursami dla dzieci. Sportowe emocje czekają na Was w Prizero Arenie Gliwice na dużej hali. Mecz 4 października o 12.30.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
5: Muzyką się żyje.
6: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z SK przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin Van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy, to kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się wesprzeć. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swaley. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbijałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, czy niedziela to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie. Gdzie byście chcieli teraz się przenieść? Gdzie byście chcieli być? W którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: taki dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie teraz. Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 6644202. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz to nie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
18: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nazywam się Stanisław Wokulski.
5: Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: I po reklamie.

0: wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie, to koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światło Wood Play.

0: Fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium, Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom, Chorzowska 86, S1 Center. Katowice, Rozdzińskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła poptytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie Wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia z tym numerem otworzy tę godzinę pełną Waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią Wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11:00.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felicien, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urodzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej. Czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie? No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki niedopowiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

Damelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Damelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK. To są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem, całkiem

0: Wiem przyjemnie, podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego. Nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie. A jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I jak się sprawdził nowy Changan?
6: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
7: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
8: Zapraszamy do salonu Changan Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie.

Tak, syn Oskara, Oskara, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
8: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka and Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledowka.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
13: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
21: Śląsk na czasie.
22: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przed nami festiwal biegowy. Mowa oczywiście o Silesia Maratonie. Ta impreza rozpocznie się 2 października i potrwa do 4 października. Trasy krótszych biegów poprowadzą przez zielone tereny w Tauron Parku Śląskiego, a maratończycy i ultramaratończycy pobiegną przez 4 śląskie miasta. Chorzów, Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Patronem tej sportowej imprezy jest oczywiście Radio SK.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
0: Muzyką się żyje.
19: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7. krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
21: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
19: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem, takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze SK-owym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Ach, jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło ciepłem, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: Niżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
7: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisłow Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisłow Resort. Wisła, Czarne 3E.
10: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zdrójczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zdrójczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
4: a potem przyjemności.
5: Najlepiej z nowym sprzętem.
6: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
7: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
8: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Bring the beat back.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiësto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiësto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiësto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko czego chciałem. To już siódmy album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tej płyty ma już wszystko, czego chciał?
9: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja siódma płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
8: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Like Eight Peace i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie i już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1, no i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Konduktora. No oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Catriel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Oleg Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zbijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, Gipsy Opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: I jak się sprawdził nowy Chang'an?
13: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
14: Nowy Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Chang'an. Fun should be easy.
15: Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Chang'an.
16: Zapraszamy do salonu Chang'an Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
17: I po reklamie.

0: Sanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid.
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Frida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
1: Poleca Radio SK.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
15: Śląsk na czasie.
16: Katowice będą miały nową imprezę biegową. Natalia Czartoń, cześć, witajcie ponownie. 1 maja przyszłego roku odbędzie się pierwszy Katowice Night Half Marathon. Imprezę organizuje Fundacja Silesia Marathon. Biegacze zobaczą to, czego nie doświadczają podczas jesiennego półmaratonu.
17: Zobaczycie Giszowiec i Nikiszowiec, czyli nasze piękne, historyczne dzielnice. A co więcej, zobaczycie go nocą, to uważamy, że będzie dla Was wspaniałym przeżyciem.
16: Zapisy ruszą 4 października.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
18: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter SK Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
19: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
18: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
20: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. Na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Mekno. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
9: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
10: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
11: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledowka.pl.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata.

0: Jetour. Drive your future.
1: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Zawielcie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Dr. Materac.
5: I po reklamie.

0: to nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: emocjami.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
8: I jak się sprawdził nowy Changan?
9: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
10: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy.
11: Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
12: Zapraszamy do salonu Changan Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
16: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: I po reklamie.
19: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
20: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
21: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
22: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
21: No, ale ekipa fajna się zebrała.
19: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków w ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
23: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
12: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
13: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj!
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
21: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
22: I po reklamie.

0: nowo się od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj!
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
16: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
17: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
24: Śląsk na czasie.
25: No cześć, tutaj Przanok Kopiejka. Już 2, 3 i 4 października Silesian Marathon. Po raz pierwszy w formule 3-dniowego festiwalu biegowego w programie 5 dystansów będzie się działo. A tymczasem, jeżeli lubicie dobre rapy, to już 3 października 5 urodziny Dope House. Na scenie m.in. Guzior, Kukon czy Gips. Poleca Radio SK. Będziemy rozdawać bilety. Bądźcie czujni.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
0: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nicola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
1: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
2: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
0: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w Zachodniopomorskiem w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
3: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki, a ja dobrze zagram. Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radiojska, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Ben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem, trzymałem kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: Potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów

0: i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość, uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: from you.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Zapytaliśmy panią Celinę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce? Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jedący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki auto grafów rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
23: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budowasz powoli, żeby na końcu turniej miesz to w najlepszą formę.
22: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
0: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
1: Jesteśmy mistrzami świata!
0: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie musi jakieś wesele zbliżać i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
16: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom, Chorzowska 86, S1 Center, Katowice Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
20: I po reklamie.

0: Bez końca. Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
1: Semeniuk, Tomasz Forna, blockout! Blockout i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany, powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: W tym domu nigdy nie zwalnia.
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
21: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
24: Śląsk na czasie.
25: No cześć, tutaj Przawek Kopiejka. Kto lubi dobre rapy, ten robi teraz głośniej. 3 października, 5 urodziny Dope House. MCK Katowice, a na scenie m.in. Gips, Guzior, Kukon czy Fonos. Wydarzenie poleca Radio SK. Na ten koncert będziemy mieć jeszcze bilety. A tymczasem już 2, 3 i 4 października Silesian Marathon. W tym roku 5 dystansów, więcej info na ten temat w sieci.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
1: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
2: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
1: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Reklama.
1: Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indeb, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
3: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
2: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: I po reklamie.

0: SK Śląsk. SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuk, cześć. Zapraszam na 20-minutowy magazyn naszych reporterów Eski Śląsk. Zaczynamy, zostańcie na 99.1. Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Nie róbmy tego, alarmują eksperci. Grzybobranie w pełni, kłopot, gdy trafi się okaz, nie do poznania. Robimy zdjęcie i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo zjedzenia. To może nas drogo kosztować. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
0: Eska Śląsk.
2: Grzegorz Chudzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
3: Ten sezon, można powiedzieć, ten grzybobrania to już

0: pełni, co zrobić, żeby bezpiecznie zbierać grzyby?
1: Przede wszystkim musimy ufać własnej wiedzy i własnej możliwości rozpoznawania grzybów, które zabieramy z lasu. Zostawiamy te, co do których mamy wątpliwości, bądź absolutnie te, które wiemy, że nie są jadalne, nie są nam przydatne w gospodarstwie domowym. One na pewno spełnią swoją rolę w biocenozie leśnej. Grzyby, które zabieramy, muszą absolutnie nie budzić naszej wątpliwości co do ich jakości i znaczenia zdrowotnego.
0: To o tym szerzej za chwilę, ale chciałem, panie doktorze, zapytać o jedną ważną rzecz, bo teraz, no właśnie, z pomocą przychodzi nam sztuczna inteligencja, przychodzą różnego rodzaju aplikacje i coraz częściej słyszy się o tym, że ktoś tak wychodzi na grzyby, robi zdjęcie, bo nie jest pewny, co to za grzyb, robi zdjęcie, wysyła sztucznej inteligencji, no i sztuczna inteligencja podpowiada mu, albo mówi mu, że to jest dobry grzyb, albo zły. Dlaczego jest to niebezpieczne? Czy to jest w ogóle bezpieczne?
1: Znaczy, w biologii jest tak, że nawet człowiek oczywiście się może pomylić. Sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Oczywiście bardzo dużo jest gatunków grzybów, które są jadalne, a których nie zbieramy ze względu na ich walory smakowe, walory po prostu ciężkostrawność, a inteligencja powie nam, tak, weź tego grzyba, on jest jadalny. Nie mam pewności, nigdy nie zbierałem, nikt nie nauczył mnie cech pewnych morfologicznych, które ten grzyb posiada, więc zostawiam go. Naprawdę warto go zostawić, niż potem cierpieć z tego powodu. To na pewno nie jest jeszcze na tyle doskonałe narzędzie, mówię oczywiście o tej sztucznej inteligencji, które pozwoliłoby nam na absolutnie zaufanie w 100%. Jednak odpowiedzialność za to bierze mimo wszystko nasza inteligencja i sam człowiek powinien się tym kierować.
0: Co to w praktyce oznacza? Kiedy możemy śmiało powiedzieć, panie dyrektorze, że znamy się na grzybach, że zbieramy je bezpiecznie?
1: Prawdę mówiąc, zawsze ta zasada obowiązywała zbieraczy grzybów taka, że jeżeli zbieram grzyby o tkaniu właśnie rurkowym, takie gąbczaste pod spodem kapelusza, mam mniejszą możliwość trafienia na grzyby potencjalnie niebezpieczne czy trujące. Częściej właśnie grzyby o tkaniu blaszkowym, te, które możemy klasycznego muchomora zobaczyć i pozostałych, te powinniśmy zostawiać, nie mając co do nich pewności. Spośród takich grzybów o tkaniu właśnie tym gąbczastym istnieje co prawda borowik szatański, który jest toksyczny dla człowieka, ale on występuje naprawdę, wierzcie mi Państwo, rzadko i niezbyt często jest po prostu znajdowany w naszych lasach. A jeżeli znajdowany, mamy wątpliwości, to też powinniśmy go absolutnie pozostawić.
0: Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to czasami dorośli mówili, polisz grzyba i jak będzie gorzki albo będzie szczypał po języku, to jest niedobry.
1: To nie jest dobry sposób na sprawdzenie smaku i dzięki temu odrzuceniu, bo muszę Państwu powiedzieć, że sromotnik według relacji osób, które jadły tego grzyba, uległy toksycznemu zatruciu, ma bardzo przyjemny, słodki, miły smak, a wyrządza olbrzymie krzywdy, doprowadzają często do śmierci.
0: Z pewnością, z przerażeniem słyszy Pan też o tym, że niektórzy zbierają muchomory i traktują je jako takie grzyby zdrowotne, to znaczy jeżeli je się odpowiednio przyrządzi, przygotuje, to one wcale nie są już wtedy niebezpieczne. Co Pan o tym myśli?
1: Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie i może sobie stosować tego typu rzeczy. No, grzyby typu właśnie muchomory, czy jakieś inne w zalewach takich, czy innych, taki, czy inny sposób przygotowywane, służyły, nie wiem, szamaństwu, czy też ludom Syberii do odganiania złych duchów. No, jeżeli w tym celu zbieramy grzyby, to każdy powinien zadać sobie pytanie, czy ja tego na pewno chcę.
0: To powiedzmy teraz o przykrych konsekwencjach zatruć grzybami każdego roku, zwłaszcza w takim okresie, kiedy je zbieramy, a potem spożywamy, tych zatruć przybywa.
1: Na szczęście w naszym województwie od kilku lat, od 2024 roku, kiedy mieliśmy 2 zatrucia i 2 hospitalizacje, w ubiegłym roku, w 2025, mieliśmy 3 zatrucia, ale spowodowane spożyciem grzybów niewłaściwej jakości zdrowotnej, to znaczy one były troszkę podpleśniałe i same spowodowały zatrucie takie gastryczne, mieliśmy przypadków zatruć śmiertelnych. No niestety w kraju takie zatrucia śmiertelne po spożyciu grzybów się trafiają. Te trafiały i pewnie będą trafiać. Tutaj olbrzymia rola właśnie upowszechnienia tej informacji, że nie każdy grzyb nadaje się do spożycia. To prawda, złośliwi mówią, że wszystkie są jadalne, przy czym niektóre tylko raz. Ale unikajmy właśnie tych, które raz spożyte mogą prowadzić do przykrych konsekwencji.
0: No właśnie, powiedzmy, jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami? Oczywiście nie chcemy nikogo straszyć, bo grzyby mają też swoje walory smakowe i tak dalej. Lubimy je spożywać, ale to w takim razie powiedzmy, jak bardzo są niebezpieczne. I czy to jest prawda, panie dyrektorze, że raczej odradzamy i nie podajemy dzieciom grzybów?
1: Dzieciom nie powinniśmy podawać grzybów. Znane są nam z kliniki takie przypadki, kiedy nawet dziecko 11-miesięczne zostało zmiksowaną zupę grzybową, bo fajnie, grzyby jadalne. Niemniej jednak dziecko nie posiada wszystkich niezbędnych enzymów trawiennych i nie powinniśmy go karmić grzybami. Świetnie smakują, są świetną przyprawą i uzupełnieniem potraw, ale jednak rezerwujemy to dla osób dorosłych. Pamiętajmy również, że te grzyby po spożyciu i po wadliwej obróbce kulinarnej, mimo że są jadalne, też mogą spowodować właśnie takie problemy gastryczne, bóle brzucha, nudności, wymioty. No i zastanawiamy się, czy aby nie było jakiegoś trującego wśród tych grzybów, które akurat w barszczyku jemy.
0: Czasami to jest tak, że jedyną metodą ratunku jest przeszczep potem wątroby.
1: Niestety część z tych grzybów, a tutaj sztandarowym takim przykładem to jest właśnie muchomor sromotnikowy. To jest grzyb, który swoje objawy kliniczne manifestuje człowiek po 24, nawet więcej godzinach od chwili spożycia. Pojawia się nudności, pojawiają się wymioty, bóle głowy i niestety objawy tego, co najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem, który możemy zastosować w leczeniu takiego pacjenta, to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo niestety po totalnym wyłączeniu tej największej fabryki chemicznej w naszym organizmie, którą jest wątroba, to wtedy liczymy na przeszczep. Nie wszyscy niestety mają czas dotrwania do takich zabiegów operacyjnych.
0: Chciałem teraz zapytać o tych, którzy nie zbierają, ale na przykład kupują grzyby. Proszę powiedzieć, panie dyrektorze, czy bezpieczne jest kupowanie grzybów od tak zwanych handlarzy przypadkowych? Mówię o przypadkowych, tych, których spotykamy wzdłuż tras, czasami takiego szybkiego ruchu. Ja ich widzę, bo jak na przykład jadę z Siewierza do Katowic, to ich widzę tam gdzieś na przystankach autobusowych, stoją z tymi grzybami i je sprzedają.
1: To jest kwestia zaufania do tej osoby, która oferuje nam do sprzedaży. Co innego, jeżeli taki grzyb trafi do obrotu detalicznego na targowiskach, czy w sklepach, czy w warzywniakach, wtedy te grzyby mają atesty higieniczne, atesty zdrowotne i są bezpieczne do naszego spożycia. Niestety od takiego przygodnego zbieracza, który handluje tymi grzybami przy drodze, takiego atestu nie uzyskamy, więc znowu będzie tutaj zasada obowiązywała: zbieraj i kupuj te grzyby, co do których nie masz wątpliwości. Sam nie uczestniczysz w zbieraniu, ale patrzysz, co możesz kupić.
0: A to jest tak, że oni... No właśnie, czy my możemy... Sprzedawcę na targu możemy poprosić, żeby nam pokazał atest, prawda? A takiego sprzedawcę przypadkowego nie możemy.
1: Oczywiście nie. Są to ludzie, którym trudno się zbieractwem i trudno też odmówić im takiej formy zarobkowania, bo być może są to dla nich w ten sposób zarobione ciężko pieniądze. Niemniej jednak ta pewność zakupu mamy wtedy, kiedy on znajduje się na półce sklepowej czy na stradaniu targowiska i tam te certyfikaty opisane przez klasyfikatora grzybów czy poznawców znajdują się.
0: Zresztą w przypadku chyba zatrucia to jest też tak, że wiemy, gdzie, jak kupiliśmy z legalnego źródła, no to przynajmniej wiemy, gdzie go kupiliśmy i gdzie można tego szukać.
1: No oczywiście, że tak, ta droga dochodzenia jest o wiele łatwiejsza, natomiast w przypadku, kiedy mamy wielką niewiadomą, co było przyczyną zatrucia tymi grzybami, no to wtedy oparte jest wszystko na diagnostyce, a tu jest czas, a często z tym czasem mamy jako lekarze naprawdę walkę i to ciężką walkę z czasem.
0: Czyli reasumując, nie chodzimy na grzyby, jeżeli na tych grzybach się nie znamy.
1: Oczywiście, że mamy możliwość pospacerowania po lesie. Jeżeli przy okazji znajdziemy jakieś grzyby, to zabieramy tylko te, co do których nie mamy wątpliwości. Resztę zostawiamy, bo na tym polega, żeby właśnie las opuszczać, nie zaśmiecając go, ale również nie zabierając i niszcząc tego, co on nam oferuje.
2: SK Śląsk. Nina Mijalska, psychoterapeutka i pedagogzka z Dąbrowy Górniczej, pisze bajkę do niezwykłych rysunków. Stworzył je Filip, chłopak w spektrum autyzmu. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
3: Nina Mijalska, psychoterapeutka, pedagogzka i autorka bajek. Filip to niezwykły człowiek, to właściwie już osoba dorosła, którą poznałam poprzez pracę. Byłam kiedyś na konferencji w Gliwicach, gdzie wystawa jego obrazów towarzyszyła tej konferencji, a też jako uczestniczka dostałam taki obraz do domu. Nie dawał mi spokoju ten obraz. Jeszcze pamiętałam te inne i pomyślałam, że to niezwykły świat. Dowiedziałam się, że to jest świat, który... Te obrazy to jest sposób komunikowania się Filipa ze światem, z ludźmi. Rysuje, uwielbia, robi szkice w różnych sytuacjach. To daje mu ogromną radość. Nie używa komunikacji werbalnej, nie mówi, ale właśnie te obrazy pokazują i bogactwo jego świata wewnętrznego, jego troski, pokazują, co dla niego jest ważne, czym się interesuje. To niezwykła rzecz. No i zaproszono mnie do tego, żebym spróbowała napisać jakąś opowieść do tych właśnie jego obrazów. Z pewnym lękiem do tego podchodzę, chociaż w pracy swojej dydaktycznej jako wykładowczyni uczę, jak rozwijać komunikację z osobami w spektrum. I pomyślałam, że to też jest dla mnie wyzwanie i wielka radość. Książka już jest na ukończeniu. Wkrótce liczę na to, że zostanie wydana dla tych głównie ilustracji, ale też pokazania, że to nie jest tak, że osoby w spektrum autyzmu nie mówiące nie komunikują się z nami, tak? Ta książka też pokaże, jak ważne jest, żebyśmy my, pedagodzy, nauczyciele, terapeuci współorganizujący pracę w klasach czy w przedszkolu, żebyśmy my byli też swego rodzaju tłumaczami takiego świata, tak? Tam będzie zawarta, nie chcę tutaj spoilera zrobić, tam będzie zawarta pewna metafora właśnie, metafora, która ma nam pokazać, że naszym zadaniem jest pokazanie tego świata, naszym zadaniem jest również odczytywanie, czyli nie tylko czy nade wszystko właściwie nie powinniśmy się skupiać na tym, żeby wyłącznie osoby w spektrum uczyć mówienia i komunikowania, ale to my też musimy się nauczyć, bo komunikacja ma dwie strony przecież, odbierania komunikatów niewerbalnych od osób w spektrum i to jest najważniejszym celem tej książki, która właśnie powstaje.
4: Trudno jest tworzyć książkę pod rysunki, bo ten proces zawsze chyba wygląda odwrotnie. Najpierw powstaje słowo, a potem dopiero rysunek.
3: Roman Ingarden mówił, że książka to jest taki kręgosłup opowieści i to osoba odbierająca nakłada na niego, na ten szkielet właściwie, nakłada swoją wizję, to jak widzi to, tak, że to jest tylko taki pretekst. Więc ja sobie pomyślałam, że ta myśl Ingardena będzie mi tutaj przyświecać, tak? Czyli, że ja też odbieram pracę Filipa, jego obrazy swoją wrażliwością, swoimi doświadczeniami, tym jak ja to widzę. No to towarzyszy właściwie każdej komunikacji, prawda? Że jednak przetwarzamy przez swój mózg i swoją wrażliwość, swoje ciało, swoje doświadczenia, to co mówią nam inni. I tak też jest z tymi obrazami. I pomyślałam, że to będzie, to ma prawo być moją również wizją. Oczywiście czeka mnie spotkanie z Filipem i zobaczę, jak on zareaguje na tę opowieść. Wiem, że jest w nim w tej chwili duża radość, bo tak mówi o tym jego tata, że tymi obrazami się ktoś zainteresował i że powstaje książka. Wkrótce czeka nas właśnie to wielkie spotkanie. Z drżącym sercem do niego podejdę i pomyślałam sobie, że to zdradzę Państwu, jesteście pierwsi, że tak naprawdę powstaną dwie książki. Zabezpieczę siebie również na wypadek, gdyby się ta pierwsza nie spodobała, to jeszcze mam tę drugą.
4: Ile tych obrazów się pojawi w książce?
3: Myślę, że około 10.
4: Czy już jakiś tytuł tej książki jest?
3: Wciąż się waham i być może będzie to tytuł z imieniem autora tych niezwykłych ilustracji.
4: Kiedy będzie można tę książkę mieć już w ręku?
3: Jesienią. Mam nadzieję, że tak jak planujemy, tak jak wymarzyliśmy sobie, to książka pojawi się jesienią. Na pewno zaprosimy na premierę tej książki Państwa, bo misja tej książki jest duża. I tak sobie myślę, patrząc na te obrazy i wiedząc, kiedy one powstawały, kiedy były podsuwane nauczycielom, i dla Filipa jest ważne, żeby ktoś zwrócił uwagę na te niewerbalne komunikacje, komunikaty, które nam przekazują osoby w spektrum i dla nas pracujących z nimi jest ważne, że wiemy, że osoby te, które być może nie wypowiadają żadnych słów, jednak wciąż próbują się z nami skontaktować, tak? Że my też musimy się otworzyć na te różne niewerbalne komunikaty.
2: W Polsce diagnozuje się co roku 11 tysięcy nowych przypadków nowotworów głowy i szyi. Według lekarzy w ciągu najbliższych kilku lat liczba ta może wzrosnąć aż o 1/5. Główną przyczyną jest wzrost zakażeń wirusem brodawczego ludzkiego HPV, mówi dr Piotr Wardas, laryngolog w Szpitalu Wojewódzkim nr 5 w Sosnowcu. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
5: Bardzo dobrze, że zwrócono uwagę na taki naprawdę istotny społeczny problem zdrowotny, jakim są nowotwory głowy i szyi. Profilaktyka tych zachorowań oraz leczenie nowotworów tego regionu radykalnie zmieniło się w ciągu ostatnich lat i myślę, że dzięki temu, że rusza taka powszechna, nagłośniona akcja, to może do powszechnej świadomości społecznej przebije się wiedza o tych zmianach i o tym, że musimy zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy na tę chorobę. Generalnie problem polega na tym, że w ostatnich kilkunastu, myślę, latach, może kilkudziesięciu, zarówno rozwój technik chirurgicznych, jak i znaczny postęp w dziedzinie onkologii mógł dawać nam takie poczucie, że być może zapanujemy nad epidemiologią i wzrastającą tendencją w nowotworach o takich lokalizacjach jak jama ustna, gardło dolne i krtań. Niestety okazało się, że ta choroba znacznie zmieniła swoje oblicze i od wielu już lat grupa chorujących pacjentów i przyczyny tego schorzenia radykalnie się zmieniły. Do tej pory i lata temu traktowaliśmy je jako nowotwory uwarunkowane środowiskowo, nowotwory uwarunkowane stylem życia chorych, a konkretnie związane przede wszystkim z używkami, takimi jak tytoń i alkohol, i były to główne kancerogenne czynniki i taki też był przekrój społeczny grupy pacjentów. Kojarzyliśmy te nowotwory przede wszystkim z pacjentami niestroniącymi od używek. Taki obraz lubiącego używki pana o chrypłym głosie, to nam się kojarzyło z nowotworami głowy i szyi. Jest radykalny przyrost liczby nowotworów głowy i szyi w innej grupie społecznej, u ludzi młodszych, o higienicznym trybie życia stroniących od używek, a są to nowotwory rosnące na tle przebytych infekcji wirusem HPV. Prym tutaj wiedzie szczególnie onkogenny wirus HPV typu 16. Szacuje się, że w takiej lokalizacji jak gardło środkowe, czyli dotyczy to nasady języka, migdałków podniebiennych, być może nawet od 30 do 70 w tej chwili procent nowotworów, to nie są już nowotwory, do których obrazu byliśmy przyzwyczajeni, czyli te związane z nadużywaniem tytoniu i alkoholu, tylko właśnie nowotwory związane z infekcją HPV. Zapobieganie przyrostowi tych schorzeń w zasadzie wykracza poza moją dyscyplinę, bo to powinno się odbywać głównie w populacji dziecięcej i przede wszystkim optymalnym sposobem są szczepienia uodporniające przeciwko HPV, które w określonych wskazaniach i grupach, o ile wiem, w tej chwili w Polsce są już normalne. Natomiast jeśli chodzi o starszą populację, no to najistotniejsza wydaje się świadomość społeczna i odpowiednio wcześnie wdrażana diagnostyka. No i nie od rzeczy jest tu wspomnieć, że w takiej diagnostyce i w takim screeningu, monitoringu powinni brać udział nie tylko laryngolodzy, bo myślę, że to sparaliżowałoby możliwości ośrodków zdrowia, gdyby każdy z takim podejrzeniem pacjent natychmiast był konsultowany i weryfikowany laryngologicznie, ale sądzę, że jest tutaj duże pole do popisu dla medycyny rodzinnej, dla lekarzy rodzinnych, jak również dla stomatologów. Świadomość podstawowych objawów tych schorzeń, jeśli dotyczy to jamy ustnej, to odbarwień, owrzodzeń, spontanicznych krwawień. Podobnie sytuacja wygląda w gardle środkowym, który przecież jest obszarem, który nie wymaga szczególnych narzędzi do zbadania i wystarczy do tego szpatułka i oświetlenie. Więc świadomość takich objawów musi być wpojona i muszą być uwrażliwieni doktorzy innych specjalizacji, w tym doktorzy medycyny rodzinnej i stomatolodzy, żeby odpowiednio szybko reagować i w uzasadnionych przypadkach rzeczywiście weryfikować to ze specjalistą.
6: SK Śląsk News.
2: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że Ślązacy zakochali się w nurkowaniu. A nurkowanie jako sport i hobby z roku na rok staje się tak popularne jak jazda na nartach czy desce. O szczegółach za moment. Przeniesiemy się też do Katowic i opowiemy o powstającym Kato Hubie, które ma być miejscem dla firm z szeroko rozumianej branży IT. Od e-gamingu po sztuczną inteligencję. Zajrzymy również do powiatu mikołowskiego. Tam Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie apeluje do ludzi o tworzenie zawodowych rodzin zastępczych dla potrzebujących dzieci. Wyruszymy też w sentymentalną podróż do przeszłości i przeniesiemy się do interaktywnego Muzeum Fliperów i Gier Arcade. Do wyjątkowego miejsca Retro Gier wybrał się nasz śląski reporter. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
6: SK Śląsk.
2: Zostań moim superbohaterem i bądź moją rodziną zastępczą. Pilny apel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie mikołowskim do ludzi o tworzenie zawodowych rodzin zastępczych dla potrzebujących dzieci. A tych nie tylko na Śląsku, ale i w całym kraju brakuje. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
7: Dzień dobry, Grażyna Nazar, członkini zarządu powiatu mikołowskiego.
0: Jest również z nami dzisiaj pani...
8: Dzień dobry, Mirela Banaś, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie, dyrektor.
0: Drogie panie, spotykamy się, ponieważ apelujecie do ludzi, żeby zostali superbohaterami. To znaczy, żeby stworzyli rodzinę zastępczą dla dzieci. Proszę powiedzieć, cały czas ten apel wybrzmiewa tutaj w powiecie mikołowskim. Dlaczego?
7: Potrzeby w zakresie pieczy zastępczej są olbrzymie. Niestety

0: tylko naszego powiatu, ale w zasadzie całego kraju. Stąd taka inicjatywa i nasz apel, żeby uzmysłowić mieszkańcom powiatu i nie tylko powiatu, że są takie dzieci, które potrzebują ich troski, miłości i domu.
1: Proszę powiedzieć, czy w ciągu ostatniego roku pojawił się jakiś superbohater?
2: W ubiegłym roku, mimo szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, niestety, ale tylko jeden kandydat, można powiedzieć, jedna rodzina zgłosiła się jako kandydaci na rodziców zastępczych.
1: Skąd wynika ten kryzys braku rodzin zastępczych? No bo wspomniała Pani o tym, że to nie tylko powiat mikołowski, ale chyba nawet w całym kraju.
2: Przyczyn niedoboru rodzin zastępczych na pewno jest wiele. No my jako społeczeństwo bardzo zmieniliśmy się. Myślę, że pandemia nam się też niestety przysłużyła, że zamknęliśmy się na swoje potrzeby. W takim stopniu, jakbyśmy chcieli, nie dostrzegamy problemów innych rodzin, problemów dzieci. I stąd też mamy kryzys, nie zgłaszają się nam kandydaci. Poza tym, tak jak społeczeństwo, tak i rodziny zastępcze nam się starzeją. Rodziców zastępczych mamy coraz starszych, są albo w wieku emerytalnym, albo dobiegają do wieku emerytalnego. Borykają się rodziny z wieloma problemami, gdzie te problemy wymagają jakby zaangażowania specjalistów, a dostęp do specjalistów jest bardzo utrudniony. Dużym utrudnieniem w ogóle dla rodzin zastępczych jest też kontakt i podtrzymywanie relacji z rodzinami biologicznymi. I stąd też myślę, że coraz mniej jest zainteresowania opieką zastępczą.
1: Jak w statystykach to wygląda w powiecie mikołowskim? To znaczy, ile dzieci potrzebuje opieki?
0: Dzieci w rodzinach w pieczy zastępczej mamy 188. Oprócz pieczy instytucjonalnej, którą świadczymy w 3 domach dziecka. W rodzinach spokrewnionych przebywa 61 dzieci, w niezawodowych 54, w zawodowych rodzinach 33 dzieci. Tych rodzin zawodowych najbardziej nam brakuje, bo oni spełniają po części, mamy dwie takie rodziny, rodziny pogotowia rodzinnego, gdzie dzieci, które jest jakiś kryzys rodzinny, jakieś wydarzenie, które wymaga natychmiastowej interwencji i umieszczenia tego dziecka, będą takim miejscem, gdzie to dziecko możemy przyjąć. I tych rodzin nam najbardziej zawodowych brakuje. Jako że te rodziny spokrewnione, jeżeli chcą, to one biorą te dzieci, ale niestety nie zawsze dzieci mogą liczyć na to, że ktoś z rodziny przejmie odpowiedzialność i opiekę nad nim.
1: To w takim razie chciałem zapytać Pani Dyrektor, jak zostać taką zawodową rodziną zastępczą, jeżeli chodzi o powiat mikołowski? Ja rozumiem, że te wymagania wszędzie są podobne, ale powiedzmy, jak to wygląda w powiecie mikołowskim?
2: Jeżeli ktoś jest zainteresowany zostaniem rodziną zastępczą, to najprościej zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tak ogólnie to na pewno rodzina musi mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe, bytowe, powinna gwarantować edukację dziecku, opiekę zdrowotną, umożliwić opiekę zdrowotną, umożliwić rozwijanie zainteresowań, pasji tego dziecka, organizować mu we właściwy sposób czas wolny, wypoczynek. Nie może być karana. Należycie wykonywać funkcje rodziców zastępczych. Ponadto musi mieć dobry stan zdrowia, co jest powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarza opieki, podstawowej opieki zdrowotnej. Mieć pozytywną opinię psychologa o ich predyspozycji i motywacji do bycia rodziną zastępczą, ponieważ jeżeli ktoś ma motywacje adopcyjne, nie może zostać rodziną zastępczą, ale też nie może widnieć w rejestrze osób przestępców na tle seksualnym.
1: Jest też ustawa Kamilka, która też pomaga w tym.
2: Trudno powiedzieć, czy nam pomaga, czy przeszkadza, dlatego że ustawa Kamilka spowodowała, że sądy w naszej ocenie, może niezbyt pochopnie, ale częściej orzekają o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.
0: Rodziny biologiczne przeżywają czasami kryzysy i są takie kryzysy do uratowania. Taka jest nasza ocena. Natomiast umieszczenie tego dziecka w pieczy zastępczej wydłuża cały ten okres, kiedy ta rodzina może to dziecko jak gdyby odzyskać, bo trafiają się również takie rodziny, które miały taką, powiedzmy sobie, życiową wpadkę, ale się zmotywowały do naprawy, widzą swoje błędy i chcą jak gdyby odzyskać swoje własne dziecko i ten proces jest już znowu w czasie bardzo wydłużony. No i już nie mówiąc o tym, że ponoszą olbrzymie koszty pobytu tych dzieci, które też rzutują na stan finansów tej rodziny i ich kondycję finansową, która jest nie bez znaczenia w opiece nad dzieckiem.
2: Rodziny mogą z różnych powodów mieć problem z opieką nad dzieckiem. To mogą być niezaradne opiekuńczo-wychowawcze, albo też te środowiska mogą być niebezpieczne dla dziecka. W przypadku, jeżeli są niezaradne, to tutaj gmina powinna swoje narzędzia uruchomić. Powinien być wprowadzony do rodziny asystent rodziny, czy też pracownik socjalny, czy jakieś inne formy wsparcia dziennego zastosowane w gminie, a niekoniecznie umieszczenie w pieczy zastępczej. Jeżeli środowisko jest niebezpieczne, czy też zagraża niebezpieczeństwu tego dziecka, to wtedy jak najbardziej powinno być umieszczone w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat.
1: Powracając do rodzin zastępczych, proszę powiedzieć, pani dyrektor, być może niektórzy się obawiają, że pozostają z tymi dziećmi sami, a to nie jest tak, bo nawet jeżeli ktoś zostaje rodziną zastępczą, cały czas może liczyć na państwa wsparcie, pomoc w różnym zakresie.
2: Rodzina zastępcza, która przyjmuje dziecko do swojej rodziny, może liczyć na wsparcie koordynatora pieczy zastępczej. Jest objęta również wsparciem pracowników socjalnych. Ponadto przeprowadzane jest szkolenie zarówno rodziny spokrewnionej w oparciu o indywidualny program, czy też rodziny niezawodowej, zawodowej i rodzinne domy dziecka w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo do Spraw Rodziny. Ma pomoc finansową.
1: Generalnie rodzina zastępcza jest lepszą formą niż na przykład najlepszy dom dziecka, prawda?
0: No tutaj to wszystko zależy od organizacji, bo domy dziecka w tej chwili niezbyt liczne, bo się podziało, że domy dziecka nie mogą przekraczać 14 osób, jeżeli chodzi o umieszczenie tych dzieci, czyli one też są takimi bardziej, bym powiedziała, mają funkcję taką rodzinną, mikroskopijną.
2: Ja może jeszcze wrócę do tego poprzedniego pytania, że system pieczy zastępczej powinien być jak najbardziej różnorodny, ponieważ powinien odpowiadać na różne potrzeby dziecka. Dla dziecka 3-miesięcznego będziemy poszukiwać kogoś innego, dla nastolatka również kogoś innego i dla dziecka, które na przykład miało myśli samobójcze czy próby samobójcze, też kogoś innego. I tutaj ten system powinien jakby odpowiadać na różne potrzeby w różnym momencie ich życia. Dlatego nie możemy mówić o całkowitej dezinstytucjonalizacji, ponieważ te placówki opiekuńczo-wychowawcze również muszą istnieć i funkcjonować, może w mniejszym jakby stopniu zabezpieczać nasze potrzeby niż rodzinne formy dziecka, bo niewątpliwie rodzinne są najlepszym rozwiązaniem dla dziecka, ale nie każde dziecko w rodzinie się odnajdzie. Są takie dzieci, które się bardzo dobrze odnajdują w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
0: Bardzo często tak jest, że wychowawcy, opiekunowie tych placówek organizują tym, zwłaszcza starszym dzieciom, bo tam trafiają dzieci powyżej 10 roku życia, bardzo dobrze potrafią zorganizować im czas, opiekę, różne zajęcia, jest ich więcej, więc tutaj też taka więź z tymi wychowawcami, czasami jest taki ulubiony wychowawca, czasami wszyscy są bardzo tacy bliscy sercu danego dziecka. Uważam, że ta instytucjonalna piecza zastępcza jest jak najbardziej potrzebna i to, co przed chwilą mówiła pani dyrektor, każde dziecko ma inne potrzeby. Deinstytucjonalizacja tej pieczy zastępczej jak gdyby ruguje część tych zasobów, które można by pozyskać właśnie w ramach opieki nad dziećmi tego wymagającymi.
2: Wracając jeszcze do tematu, na co może liczyć rodzina zastępcza czy kandydaci na rodziców zastępczych, chciałabym jeszcze dodać, że w zawodowych rodzinach zastępczych czy rodzinnych domach dziecka zatrudniamy osoby do pomocy. Może liczyć również rodzina na rodzinę do pomocy w momencie, kiedy jest taka potrzeba zorganizowania sobie wypoczynku czy pobytu w szpitalu, czy ewentualnie jakieś choroby, wtedy umieszczamy dzieci w rodzinie pomocowej. Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia. zarówno rodziny zawodowe, jak i rodziny domy dziecka korzystają z superwizji. To jest taka forma, płaszczyzna, gdzie wymieniają się własnymi doświadczeniami, próbują poszukać rozwiązania na dany problem wspólnie właśnie z superwizorem. Wcześniej już wspomniałam o szkoleniach, o konferencjach, o różnych imprezach organizowanych dla dzieci. W ubiegłym roku na przykład zorganizowaliśmy z okazji Świąt Wielkanocnych poszukiwanie jajek w ogrodzie botanicznym, czy też dla młodzieży spotkanie na kręgielni, albo z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy wspólne dekorowanie pierników i wspólne dekorowanie choinki.
1: Czyli tych działań takich, można powiedzieć, integracyjnych, takich, w których dzieci mogą poczuć się jak w rodzinie tradycyjnej, jest po prostu dużo. Wszystko robicie po to, żeby oni nie czuli się odrzuceni albo osamotnieni.
2: Tym bardziej, że wystąpiliśmy również do Europejskiego Funduszu Społecznego projektem, który nam jakby daje kolejne możliwości, między innymi zorganizowanie szkolenia wyjazdowego dla rodzin zastępczych, takiego szkolenia również integracyjnego dla rodzin z dziećmi, wsparcia dzieci poprzez zorganizowanie dla nich korepetycji, zajęć dodatkowych, warsztatów różnego typu, między innymi wyjazdowych dla zawodowych rodzin zastępczych. Pełnoletni wychowankowie będą mogli skorzystać z kursu prawa jazdy, z zajęć kulinarnych, czy też będziemy organizować dla nich korepetycji. To wszystko ma służyć ich usamodzielnieniu, wejściu w tą dorosłość.
1: Co by panie powiedziały tym, którzy teraz słuchają z powiatu mikołowskiego tej audycji? Być może zastanawiają się nad tym, żeby stworzyć rodzinę zastępczą.
3: Myślę, że tytuł akcji Zostań moim bohaterem i bądź moją rodziną zastępczą mówi bardzo wiele. Jest wiele rodzin, które czasami rozmawiają na te tematy. Mają wielkie serca, mają warunki lokalowe, mają te możliwości, żeby poświęcić czas i zaprosić te dzieci do przestrzeni swojego życia. I myślę, że takich rodzin nie brakuje. Czasami mamy wątpliwości, czy podołamy, czy to jest do spełnienia w naszych warunkach. Bardzo, bardzo zachęcam do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Aziskach Górnych. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej PCPR-u. Znajdziecie tam Państwo również ulotkę, która tam mówi właśnie o tych krokach, które powinniście poczynić, żeby przyjąć dziecko do swojego domu. Bardzo serdecznie zachęcam.
2: Ja ze swojej strony chciałabym jeszcze zaapelować, podkreślić, że mamy w tej chwili dzieci w pogotowiach rodzinnych, które oczekują na dom, na miłość, na zainteresowanie, na troskę tych wszystkich osób, które się wahają, które chciałyby zostać rodziną zastępczą. Zapraszam do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
4: SK Śląsk.
5: To sentymentalna podróż do przyszłości. Jakub Tkacz, mistrz Polski w grze na fliperach, stworzył z tatą w Katowicach interaktywne muzeum fliperów i gier arcade. Tutaj nie tylko podziwia się eksponaty, ale można też dzięki nim pograć w retro gry. Wśród perełek fliper z 1938 roku. Funhouse, interaktywne muzeum fliperów i retro gier, odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
6: Witam serdecznie, jestem Jakub Tkacz, jestem właścicielem Funhouse Katowice.
1: Jest również z nami
7: Mariusz Tkacz, tata Jakuba, pomagam mu.
1: To może na początek właśnie, jak rozpoczęła się ta pana przygoda z tymi grami?
6: Moja przygoda z tymi grami tak naprawdę rozpoczęła się przez ojca, gdy ojciec pojechał na pierwsze Mistrzostwa Polski do Warszawy. Mieliśmy wtedy jednego flipera w domu, mieliśmy Tales from the Crypt. Ja nazywałem na tamten moment dziadziuś, nie mam pojęcia dlaczego do dzisiaj, ale grałem na nim. Grałem, pojechałem na następne Mistrzostwa Polski z ojcem. Była to dla mnie wielka, wielka frajda. Tak naprawdę to się tak zaczęło.
1: Tata mistrz Polski, syn też obecny mistrz Polski w czym?
6: W grze na fliperach. Ojciec ma już na swoim koncie dwa Mistrzostwa Polski z 2008 i z 2012. Natomiast ja mam teraz trzy mistrzostwa pod rząd.
1: Jak odbywają się takie mistrzostwa?
6: Natomiast gramy w bardzo różnych systemach gry i to w zależności od tego, kto jak organizuje takim systemem gramy.
1: Rozpocznijmy właśnie tę podróż po... Śmiało można powiedzieć, że to jest muzeum.
6: Tak, dokładnie, ponieważ urządzenia, które tutaj są, najmniej mają 20 lat, jeżeli chodzi o ich daty produkcji. Natomiast nasze najstarsze urządzenie ma 86 lat na ten moment.
1: Może rozpocznijmy od tego najstarszego urządzenia.
6: Nasze najstarsze urządzenie jest firmy Tura, wyprodukowane w Niemczech. Natomiast ciekawostką na temat tego konkretnego egzemplarza był z dystrybucji z Gliwic. Można zauważyć tutaj tabliczkę znamioną Gliwic. Od 1960 roku spędził czas na zabrzańskim strychu i udało się go nam w tym roku kupić. No jak widać, jest w świetnym stanie, nie była przeprowadzana na nim renowacja, jest tylko przeczyszczony, jest gotowy do gry, także ktokolwiek przyjdzie, może sobie na nim podbijać.
1: Proszę powiedzieć, dużo pracy musiał pan z tatą włożyć, żeby w ogóle uruchomić tę grę?
6: Było to troszkę pracy ze względu na to, że do tej konkretnej maszyny nie ma żadnych schematów, żadnej dokumentacji. Jest to 38 rocznik i tak naprawdę ze względu tylko i wyłącznie na własne doświadczenie w naprawie tych maszyn byłem w stanie go uruchomić. Nie działało kompletnie nic na początku, teraz jest w stanie grywalnym.
1: Kawał dobrej historii.
6: Dokładnie tak. Ludzie przychodząc tutaj mogą właśnie ją poznać.
1: Ile w sumie maszyn?
6: Myślę, że teraz obecnie jest pół na pół. Mamy około 40 fliperów, około 40 arkadówek. Nie są wszystkie sprawne, tak jak już mówiłem. Wymagają niektóre jeszcze pracy, natomiast cały czas się staram to udoskonalać. Na codziennie tak naprawdę uruchamiamy coś nowego się psuje, więc jest to takie bardzo ruchome. Dzisiaj na przykład uruchomiliśmy automat z 77 roku, Big Deal, który już od najbliższego weekendu będzie do Państwa dyspozycji.
1: Jak reagują ci, którzy odwiedzają was?
6: No, reagują bardzo różnie. Najczęściej jest to po prostu taki uśmiech, taki banan na twarzy. Jest to dla nas największa nagroda za to, że stworzyliśmy to miejsce.
1: No właśnie, panie Mariuszu, chciałem pana zapytać. To jest taki powrót do przeszłości pana i 40-latków.
7: Tak jest, dokładnie. I to widzimy wśród ludzi przyprowadzających tutaj swoje dzieciaki, bo ci panowie właśnie mają 40+, 50+, przyprowadzają tu swoje dzieciaki nastoletnie lub zdarzają się dziadkowie, którzy przychodzą ze swoimi wnukami i pokazują im właśnie kawał tej swojej historii, którą mają w głowie, którą pamiętają z tamtych czasów i chcą się po prostu nią podzielić.
1: Właśnie, dla nas, dla osób 40+, to w zasadzie to był taki pierwszy kontakt z grami.
7: Ale oczywiście, ja pamiętam, że na tamten moment nie było w ogóle czegoś takiego jak teraz konsole czy komputery. Jedyną możliwością takiej rozrywki były budy, które przyjeżdżały gdzieś tam na osiedla śląskie czy jakieś dworce, na których stały takie urządzenia. Można było za odpowiednią opłatę po prostu doznać tych emocji związanych z grą wideo czy z grą na fliperze.
1: Jak pan syna zaraził do flipera? Pierwszy fliper, który pojawił się u syna w pokoju, to był?
7: To był fliper bajkowy Papaj ze szpinakiem. Młody, że tak powiem, złapał od razu bakcyla i no niesamowite umiejętności odbijania kulki, bo w tym momencie to jest najważniejsze właśnie do dnia dzisiejszego, by mieć umiejętność opanowania samej kuli, plus oczywiście każdy z fliperów ma swój schemat gry, tak zwaną, tak jak przygodówka, czyli coś musimy zrobić, żeby pójść dalej i zdobywać odpowiednie duże punkty.
1: Powiedzmy też, w jakie gry my możemy tutaj zagrać? To znaczy, mówimy o jakich klasykach?
6: Mówimy o klasykach między innymi, takich jak Tekken, Mortal Kombat czy Street Fighter. To są takie największe klasyki. Natomiast mamy również Sega Rally, jak i sliperów. Możemy wyróżnić m.in. Getaway'a, możemy wymienić 8-Balla, Adam's Family, Whitewater.
7: Ten fliper zresztą, sama nazwa zrodziła się dla nazwy tego naszego miejsca. Flipper Funhouse z 1990 roku, który tak naprawdę zapoczątkował pomysł w głowie, żeby stworzyć takie miejsce i żeby ono tak się właśnie nazywało. Tutaj na wejściu mamy maskotkę
6: Rudiego. Jest to maskotka wyprodukowana przez nasz Katowicki Teatr Wyspiańskiego. Była ona wykonana na specjalne zamówienie pana Eugeniusza Wiechy. Wszystkie szczegóły, które ma oryginalny Rudy. I tak właśnie się stworzyła nazwa dla naszego przybytku. Byliśmy akurat wtedy z ojcem na Mistrzostwach Europy w grze na fliperach w Szwajcarii. Właśnie to on zaproponował tę nazwę.
1: Ja widzę, że pan gra. Jakie emocje towarzyszą tej grze?
7: Powiem tak, emocje są niesamowite. Naprawdę, jak załączam przycisk i zaczynam grać, odpływają wszystkie złe emocje dnia codziennego. Po prostu zanurzam się w tej fabule i jest to coś pięknego. Kocham je.
1: No właśnie, komuś wydawałoby się, że to tylko odbijanie metalowej piłeczki.
7: Nie, to nie jest tylko odbijanie metalowej piłeczki, to są emocje związane z robieniem konkretnego wyniku, przejściem danej maszyny, a na zawodach pokazaniem się z jak najlepszej strony i przejścia jak najwyżej, czyli wygrania danych zawodów.
1: Czyli śmiało tu można rozgrywać turnieje.
7: Oczywiście, turnieje będą rozgrywane, będą tutaj organizowane. Sami jeździmy na turnieje, w sumie zwiedziliśmy sporo krajów. Na swoim koncie mamy dużo wygranych, zresztą na samym początku, na wejściu, na naszej ściance jest ponad 100 pucharów tylko i wyłącznie z imprez fliperowych. Kuba jest aktualnym mistrzem Polski, leci do Stanów jako najlepszy Polak na Mistrzostwa Świata w czerwcu tego roku.
1: Panie Jakubie, no właśnie, tutaj w przeciwieństwie do salonów Gier z lat 90. nie wrzuca się monet.
6: Tak, nie wrzuca się monet ze względu na to, że mamy bilet wstępu. Jedynie to płacimy i później można grać do woli. Tak naprawdę, dopóki ręce nam nie spłukną.
1: Właśnie, tylko wam przyświecał główny cel to taki, żeby, no właśnie, stworzyć takie miejsce, też miejsce edukacyjne.
6: Dokładnie tak. Planuję od lutego zapraszać tutaj grupy z wycieczkami szkolnymi, które będą słuchały o tej historii, będą mogły pograć na tych urządzeniach, dotknąć je i zobaczyć, jak wyglądała rozrywka w tamtych czasach.
1: No właśnie, czego się mogą dowiedzieć?
6: Mogą się dowiedzieć m.in. jak zbudowany jest fliper, na czym to polegało, jak grać i tak naprawdę co zapoczątkowało erę naszego gamingu.
1: Szkoły mogą się też zgłaszać?
6: Oczywiście. Jest to przede wszystkim program przygotowany dla szkół od klasy 6-7 szkoły podstawowej.
1: To chyba, panie Mariuszu, ciężko będzie tutaj uczniów potem wyprowadzić.
7: Dokładnie. Miejmy nadzieję, że ci uczniowie będą zadowoleni, będą do nas wracać, a przede wszystkim będą wspominać o swojej wycieczce swoim rodzicom, którzy również popołudniami mogą nas odwiedzić.
1: To ja chciałem w ogóle podpytać, skąd w ogóle pozyskaliście aż tak wiele maszyn? Wiemy, że niektóre to już naprawdę perełki, jeżeli chodzi też o automaty do gier. Wydawało mi się, że one gdzieś już są w utylizacji, a jednak państwu się udało stworzyć z tego muzeum.
6: Dokładnie tak. Większość tych automatów jest zapomniana, jest wyrzucona, porąbana. Znamy wiele, wiele historii, gdzie operatorzy tych maszyn po prostu rozwalali stare maszyny, co drewniane palili w piecu, co metalowe szło na złom. Natomiast my te urządzenia od 16-17 lat kolekcjonujemy. Każde z tych urządzeń było niesprawne. Wszystko wychodzi spod naszej ręki. Mój tata Mariusz czyści te urządzenia, ja naprawiam je elektronicznie. Później wspólnymi siłami je odnawiamy, tak żeby mogły dla państwa służyć tutaj u nas w muzeum.
1: W takim razie zapytam, panie Mariuszu, co jest największym wyzwaniem, żeby uruchomić się? Która z tych gier najwięcej trudności panu sprawiła, żeby została zmartwychwzbudzona?
7: Największy problem to właśnie, tak jak Kuba wspomniał, to elektronika, gdyż sam flipper składa się naprawdę z dużej ilości płyt, kabelków, żaróweczek, układu, gdzie praktycznie, jeżeli taka dana maszyna stała 20-25 lat unieruchomiona w jakiejś wilgoci czy w dziwnym miejscu, z których te maszyny przywozimy, naprawdę potrzebuje dużego przeglądu elektronicznego i zdobycia brakujących części czasami na całym świecie.
1: Dotarliście do ludzi, którzy te maszyny mieli tam gdzieś w swoich piwnicach?
6: Tak naprawdę w większości to ludzie wyszukują nas sami. 10 lat temu zakończyliśmy działalność związaną z Mario Pinball Basement. Mieliśmy w Mysłowicach taki nieformalny klub fliperowy, gdzie organizowaliśmy Polską Ligę Fliperową, gdzie organizowaliśmy naprawdę wiele turniej. Do dzisiaj zostały artykuły w internecie i ludzie tak nas wyszukiwali. Właśnie, że mają jakąś maszynę z baru, z piwnicy. Dawali nam kontakt, tam my jechaliśmy i się dogadywaliśmy. Części ściągamy z całego świata do utrzymania tych maszyn. Nieraz muszę ściągać części ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, ze Szwecji, z Niemiec. Nic tylko bawić się i w to naprawiać.
1: To może podsumujmy też, gdzie was znaleźć, od której do której można korzystać z uroków tego muzeum, kiedy też konkretnie można skorzystać z tej formy edukacyjnej.
6: Można nas odwiedzić na Bogucińskiej 7 w Katowicach w godzinach popołudniowych w tygodniu. Jeżeli chodzi o weekendy, mamy otwarte od godziny 10 do 12 w nocy w sobotę i od 10 do 22 w niedzielę.
1: Maszyn jest tak sporo, że tu nie grozi nam chociażby stanie w kolejce, jak to było niegdyś w salonach gier, bo tam ich było mało, tych maszyn.
7: Oczywiście. Tutaj tych maszyn jest na tyle, że każdy może dotknąć tej maszyny bez czekania, zmieniać sobie te maszyny i tak ludzie właśnie właśnie przychodzą do nas, popróbują jednej parę minut, drugiej, trzeciej. Tak naprawdę w ciągu kilku godzin czasami nie uda się przejść wszystkich maszyn, więc tak naprawdę potrzebują na to około 4-5 godzin, żeby się świetnie pobawić, z czego ludzie korzystają i mówią, że ten czas tutaj trzykrotnie albo czterokrotnie szybciej leci niż normalnie.
1: Pan może sobie wychowywać tutaj przyszłych mistrzów. Być może ktoś panu zagrozi na kolejnych zawodach.
6: Być może tak jest i szczerze mówiąc bardzo bym chciał, żeby wyszkolić tutaj takie następne pokolenie osób, które będą to utrzymywały i grały, bo niestety jest to sport wymierający u nas. Jest coraz mniej tych osób i coraz mniej, za przeproszeniem, dziadków, którzy grają we flipery.
1: Jakie umiejętności nabyć, żeby we flipera być mistrzem?
6: Myślę, że jest to przede wszystkim taka pamięć mięśniowa, którą nabywamy wraz z graniem. Myślę, że przegraliśmy setki godzin na tych fliperach i każde uderzenie, każdy kąt, gdy bile leci do nas na łapkę, jesteśmy w stanie odbić i mamy opanowane to, jak to wybronić, gdzie uderzyć, w jakim momencie odbić.
1: Najbardziej jest pan dumny z czego?
6: Najbardziej jestem dumny z naszej sali, gdzie mamy flipery od roku 76. Jest to sala, gdzie to były pierwsze maszyny elektroniczne typu 8-Ball, Matahari, Playboy i możemy tam naprawdę poczuć klimat retro.
1: Czym różniły się te flipery z tamtych lat od tych nowocześniejszych z lat 90?
6: Flipery, które były produkowane przed 76 rokiem, były to flipery elektromechaniczne. Czyli nie było tam typowej elektroniki, płyt drukowanych, laminatów, układów scalonych. Była to czysta mechanika, czyste przekaźniki i można poczuć faktycznie, jak to działało. Przede wszystkim dźwięki tych maszyn są niezapomniane.
1: Czy śmiało można powiedzieć, że to jest jedyne miejsce w Polsce, w którym można zagrać na takich klasykach?
6: Myślę, że nie, ze względu na to, że mamy jeszcze dwa muzea w Polsce. Mamy jeszcze muzeum w Krakowie i mamy muzeum w Warszawie, gdzie można na tak starych automatach pograć.
1: Są też retro konsole.
6: Dokładnie tak. Oprócz fliperów i arkadówek możemy znaleźć tutaj na razie 5 stanowisk z konsolami. Możemy znaleźć największe klasyki Sony, możemy znaleźć największe klasyki Sega, Nintendo, więc można grać również do woli.
1: Czyli jednym słowem zapraszamy wszystkich zapalonych graczy.
6: Dokładnie tak.
4: SK Śląsk.
5: Od e-gamingu po sztuczną inteligencję. CatoHub ma być miejscem dla firm z szeroko rozumianej branży IT. Wśród nich znajdzie się na pewno ESL Polska. Nowy park naukowo-technologiczny Katowice buduje się w miejscu po dawnej kopalni Wieczorek w dzielnicy Nikiszowiec. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, CatoHub powstanie za 3 lata. Niestety będzie drożej i to o prawie 180 milionów złotych. Miasto wybrało właśnie wykonawcę pierwszego etapu inwestycji. O szczegółach w materiale naszej reporterki Agnieszki Kucjas opowiada m.in. prezydent Katowic Marcin Krupa.
8: Pierwszy etap jest związany głównie z rewitalizacją tych wszystkich obiektów po kopalni Wieczorek, które są i służyły kiedyś kopalni, dzisiaj mają służyć właśnie e-gamingowi, a więc ma być to zrewitalizowane te obiekty, które są przystosowane do różnych działalności, od działalności produkcyjnej związanej z wysoką technologią, aż po miejsca do tworzenia startupów czy wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem. Do tego z nowych obiektów, które powstanie, to powstanie takie przejście podziemne wyprowadzające w kierunku wschodnim ruch osób, które będą przebywały, z oczywiście aranżacją przestrzeni tej naziemnej w formie takiego chilloutowego miejsca, które będzie integralnym miejscem z przyszłymi inwestycjami, czyli z kolejnymi etapami realizacji tej inwestycji.
9: Marcin Nowak, wiceprezes CatoHub, jak i również dyrektor zarządzający tej instytucji. Można powiedzieć, że to jest aż 3 lata przed to faktycznie planowanym otwarciem, a jak i również też jest to tylko 3 lata, żeby wymyślić całą strategię, misję, wizję, wartości, które mają przyświecać całemu temu projektowi. Stąd też wiele koncepcji, które obecnie się pojawia na temat struktury, w jakiej będziemy funkcjonować jako spółka. Kwestia obszarów, które chcemy rzeczywiście tam rozwijać, czyli 4 główne filary, to jest gaming, sztuczna inteligencja, biznes cyfrowy i ten złoty trójkąt, czyli tworzenie różnych społeczności w obszarze biznesu, uniwersytetów i administracji publicznej. To są te kierunki, którymi chcemy rozwijać i tworzyć teraz tak zwane programy wstępne i testowe, które później zaimplikujemy w samym hubie. Oczywiście związane jest to w tym momencie z budowaniem wielu porozumień i mostu współpracy razem z firmami i lokalnymi, i globalnymi, które będą napędzały cały ten hub, bo hub to nie tylko mury, to jest właśnie to dokładnie, co chcemy zbudować
8: w
9: środku.
8: Myśmy w budżecie zarezerwowali środki zarówno na pierwszy, jak i na drugi etap, a więc w pierwszej kolejności przesuniemy z drugiego etapu na pierwszy etap, żeby móc rozpocząć i zrealizować inwestycje pierwszego etapu. W międzyczasie procedujemy dyskusje i rozmowy z Komisją Europejską i one są na bardzo dobrej drodze, dotyczącej możliwości otwarcia nieco bardziej tej bramy możliwości pozyskania środków zewnętrznych, czyli z Unii Europejskiej, więc też będziemy aplikowali o wszystkie środki, które będą niewykorzystane na podobne cele, nie tylko w naszym województwie, ale też będziemy się starali o inne programy unijne. Wydaje się, że jest to temat i projekt, inwestycja bardzo istotna z punktu widzenia rozwojowego, tym bardziej, że to poszerzenie od API Mingu do aż sztucznej inteligencji i związanej z tym również rozwoju szeroko rozumianej branży IT, to temat jest istotny z punktu widzenia rozwojowego nie tylko naszego miasta, ale kraju i Europy. W tą stronę na pewno Unia Europejska będzie chciała pójść. Dla Komisji Europejskiej ważne jest to, jak daleko ten projekt jest już posunięty w swoich działaniach i realizacjach i czy gwarantujemy jego ciągłość realizacji w przestrzeni przyszłych lat. I oczywiście to gwarantujemy, to chcemy zapewnić i myślę, że te działania wszystkie, które zaplanowaliśmy, zrealizujemy w określonym czasie.
9: Pierwszy i drugi etap ma być ukończony, jeśli chodzi o element budowlany. W tym samym momencie zakładamy otwarcie w pierwszym kwartale 2028. Natomiast rzeczywiście renowacja tych starych budynków potrwa dłużej, stąd ona już się zaczyna teraz. Natomiast budowa nowego budynku trwa zawsze szybciej, stąd też z pewnym opóźnieniem wystartuje po to, żeby skończyć wszystko w jednym momencie.
8: Nie można wejść z drugim etapem, jeżeli nie skończymy pierwszego, więc ten pierwszy etap musi być przynajmniej na jakiejś określonej poziomie zaawansowania. Główną determinantą oczywiście są środki finansowe. Nie możemy rozpocząć realizacji inwestycji, jeżeli nie będziemy mieli środków finansowych, a na tym etapie jeszcze nie wiemy, ile drugi etap będzie kosztował. To będzie wynikało właśnie z dokumentacji technicznej i kosztorysu, który architekci czy biuro architektoniczne, które wygrało konkurs na realizację tej inwestycji, nam przedstawi. Więc jak będziemy mieli wszystkie dane, wtedy będziemy szukali środków na realizację. I myślę, że na zakładkę step by step to będzie. Pamiętajmy, że też ten pierwszy etap to też jest kwestia przynajmniej 2-2,5 roku realizacji, a więc to też jest określony czas, który mamy na pozyskanie odpowiedniej ilości środków.
9: Ideą, która mi przyświeca w tym momencie, jest to, żeby nie był to kolejny park naukowo-technologiczny budowany w tej samej formule, jak do tej pory były tworzone, z pełnym szacunkiem oczywiście do rozwiązań, które były wprowadzane, bo celem parków naukowo-technologicznych w wielu wypadkach była aktywizacja lokalnej społeczności startupowych czy MŚP. Natomiast my zakładamy, żeby stworzyć miejsce, w którym również firmy globalne będą mogły testować, wprowadzać swoje rozwiązania, być może, które później będą popularyzowane w całej Europie albo nawet na świecie.
10: Pierwszy klient już jest? Czy są już jakieś plany na kolejnych?
9: Tak, oficjalnie mogę powiedzieć, że podpisaliśmy podczas Intel Extreme Masters Memorandum of Understanding z firmą ESL Polska jako pierwszy najemca i firma, z którą będziemy współpracować, jeśli chodzi o rozwój, w szczególności tego filaru e-sportowego.
8: Oczywiście mamy bardzo dużo zapytań z różnych stron co do kwestii możliwości zafunkcjonowania w tej przestrzeni, łącznie z firmami związanymi z sektorem publicznym, aż do rzeczywiście biznesu światowego. To wyraźnie chcieliśmy zaznaczyć. I na tym etapie, pierwszym etapie, który chcemy realizować i chyba też drugim damy sobie radę, natomiast kolejne etapy będziemy tutaj liczyli na intensywność inwestycyjną zewnętrznych podmiotów już pod konkretne działalności swoich firm.
9: Plany mamy, rozmowy prowadzimy, natomiast ujawniać będziemy, podpisując kolejne listy intencyjne. Więc rzeczywiście i to z różnego poziomu, z firm zarówno globalnych, jak i europejskich. No, trzeba pamiętać jedno, że obecna sytuacja geopolityczna, która ma miejsce, no też dosyć w dużym stopniu balansuje, można powiedzieć, współpracę pomiędzy firmami i europejskimi, i amerykańskimi, ale jednak też musimy mieć cały czas w głowie, że z 50 największych firm technologicznych na świecie tylko 4 z nich są z Europy, reszta w większości jednak z drugiej strony oceanu.
5: Ślązacy zakochali się w nurkowaniu. Jako sport i hobby nurkowanie z roku na rok staje się tak popularne jak jazda na nartach czy desce. Pod wodę można już wchodzić od 8 roku życia. To idealne zajęcie dla tych, co kochają

0: nie zdążyli wydobyć z powodu upadłości firmy i zalania terenu.
1: To jest akwen bezpieczny.
0: Tak, jest to bardzo bezpieczny akwen. Nieduży, z głębokością sięgającą 18-19 metrów, dlatego że są wahania wody. Są specjalnie kładki, zejścia, platformy zrobione. Jest baza z całym zabezpieczeniem medycznym i socjalnym.
1: A jakieś inne miejsca na Śląsku albo gdzieś w pobliżu, w Małopolskim?
0: Jeździmy często na Zakrzówek do Krakowa. W drugą stronę na zachód Opole, Kamionka, Piast. Troszeczkę dalej dolnośląskie są zalane kopalnie, gdzie ludzie nurkują. Czechy, Hermanice, troszeczkę głębszy Kamieniąg, 36 metrów. I to są wszystko, powiedzmy, do 90 minut jazdy samochodem, miejsca, gdzie możemy ponurkować.
1: A proszę powiedzieć, jak nurkujemy w tych miejscach, to można znaleźć jakieś ciekawe wraki albo ukryte skarby?
0: No, z ukrytymi skarbami to nie, natomiast wraki jak najbardziej. Same Jaworzno posiada dwie potężne koparki czerpakowe. Dodatkowo właściciel terenu stara się to uatrakcyjnić. Jest zatopiony Ford z 59 roku. Jest Star 742 zatopiony. 15-metrowy kuter rzeczny, tak zwany Wilhelm. No i pozostały sprzęt wydobywczy, który tam był, czyli resztki z przepompowni, rury, okablowania, rozdzielnie z prądem, łyżki z koparek. Także jest w tym miejscu co oglądać. Opole jest troszeczkę płytsze, tam jest terenem miejskim, natomiast ma piękne połacie traw, gdzie jest bardzo dużo flory, fauny do oglądania, do treningu, do takich przyjemnych, relaksacyjnych nurkowań.
1: Coraz więcej osób jest zainteresowanych nurkowaniem, jak pan to ocenia?
0: Tak, nurkowanie z roku na rok staje się tak popularne jak narty. Raz, że dostępność sprzętu, bezpieczeństwo, wiedza, systemy szkoleń, według których my jako instruktorzy szkolimy, powoduje to, że coraz młodsze osoby zaczynają nurkować. Tak naprawdę już od 8 roku życia dzieci mogą robić pierwsze uprawnienia do 3 metrów głębokości.
1: To proszę powiedzieć, jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, żeby zacząć przygodę z nurkowaniem, od czego trzeba zacząć tą swoją przygodę?
0: Jako Centrum Nurkowe Maska prowadzimy tak zwane zajęcia intro, czyli taki wstęp do nurkowania. Robimy to na basenach lub od razu na kamieniołomie. Zajęcia trwają 2 godziny, najpierw jest godzina teorii i później jeden na jeden kursant z instruktorem schodzi na godzinę pod wodę, żeby przekonać się, czy to jest dla niego. Robimy sobie wycieczkę, oglądamy sobie coś, sprzęt wtedy obsługuje instruktor, tak dosłownie jesteśmy trzymani za rączkę i wtedy możemy się przekonać, czy to jest dla nas. A jeżeli chcemy dalej w ten temat iść i nam się to spodoba, to wtedy ruszamy z pełnym kursem, który składa się z części teoretycznej, części basenowej i nurkowania na wodach otwartych.
1: A proszę powiedzieć, czy to jest drogie hobby?
0: Górnej granicy kwoty, którą możemy wydać na nurkowanie, nie ma, bo tak naprawdę nie ma takich pieniędzy, których nurek nie wyda na nurkowanie, bo jeżeli ma sprzęt, to są coraz ciekawsze miejsca na świecie do oglądania. Dalsze wyprawy, teraz zaczynają być popularne nawet nurkowania w okolicach Arktyki z takimi wyprawami. Jeżeli mówimy o nurkowaniu tutaj lokalnie, czyli na Śląsku, to wynajęcie sprzętu, już jeżeli ktoś zrobił oczywiście kurs, to jest koszt około 200 zł na dzień plus kwestia dojazdu czy wejściówki, jeżeli to są tereny prywatne, gdzie się nurkuje.
1: A sprzęt taki podstawowy, żeby sobie kupić, to jakie to są kwoty?
0: To jest ciężko odpowiedzieć, dlatego że używany sprzęt, który jest dobry, bezpieczny i na którym jeszcze sobie troszeczkę my ponurkujemy jako początkujący, zaczyna się od 4000 zł w górę za komplet. Natomiast jak będziemy szli bardzo zaawansowaną już ścieżką nurkowania, czy pójdziemy gdzieś w tematy nurkowań wrakowych, czy głębsze nurkowania techniczne, to tam sam skuter, który nam pomaga dopłynąć do odpowiednich miejsc pod wodą, potrafi kosztować od 15 do 35 tysięcy. Także dlatego mówię, że górnej granicy po prostu nie ma.
1: A proszę powiedzieć, na co trzeba uważać, żeby ten sport był bezpieczny, bo jak rozumiem, w każdym sporcie znajdują się takie osoby, które lubią kozaczyć.
0: Oczywiście, że tak i to jest podstawa kursu, który prowadzimy. Federacja IDF, według której ja szkolę, ma hasło safety first, czyli pierwsze bezpieczeństwo dla nas wszystkich. I to jest podstawa, którą uczymy od pierwszych zajęć teoretycznych. Najprościej, nie masz ochoty, czujesz się zmęczony, nie nurkujesz. Przyjeżdżamy na nurkowanie, ktoś mówi, a jakiś taki dziwny dzień dzisiaj, coś jest. Ja nie wchodzę do wody. I środowisko nurkowe to jest tak nauczone, że jeżeli ty nie wchodzisz do wody, okej, albo my zmieniamy plan nurkowania, a ty jesteś naszym supportem na powierzchni, albo po prostu robimy to w jakikolwiek inny sposób, ale nie ma nacisku na zasadzie, że ja, a ty nie wchodzisz, coś tam, chodź z nami jednak na siłę.

0: Nie, tutaj bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu i każdy szanujący się, dobrze wyszkolony nurek rozumie to, że nie masz ochoty, nie nurkujesz, czujesz się gorzej, nie nurkujesz, nie ma nacisku. Dlatego naprawdę zdarza się bardzo, bardzo mało wypadków nurkowych.
1: To w takim razie proszę powiedzieć, czy trzeba wcześniej jakieś badania wykonać? Czy są jakieś przeciwwskazania?
0: Jeżeli chodzi o przeciwwskazania zdrowotne, no to osoby, które chorują na nadciśnienie, miały problemy z płucami, barotraumę płuc, czy problemy z wyrównywaniem ciśnienia, jeżeli chodzi o sprawy laryngologiczne, no to zdarzały się takie przypadki, że osoby te nie mogły nurkować. Jeżeli ktoś nurkuje tylko rekreacyjnie i zna swój organizm, wejście na drugie piętro nie powoduje u niego takiej zadyszki, że ledwo co żyje i jest ogólnie sprawny fizycznie, to może nurkować.
1: To jeszcze na koniec, co panu osobiście daje nurkowanie?
0: Cisza. Bo pod wodą wszyscy mówią, że jest cicho, jest spokój, człowiek się wyłącza, nie myśli o tym, co jest na powierzchni. Problemy z powierzchni zostają na powierzchni, skupiamy się tylko na tym, co jest w tej chwili pod wodą, co my robimy, co oglądamy, gdzie płyniemy, gdzie jest nasz partner.
1: Czyli rozumiem, jeżeli ktoś szuka sportu, w którym może się wyciszyć po stresującej pracy, albo wokół nas jest dużo takich bodźców, to nurkowanie jak najbardziej.
0: Nurkowanie samo w sobie będzie już ekscytujące i podniesie tą adrenalinę, natomiast z czasem, doświadczeniem, gdzie już te pierwsze takie emocje, że każde wejście do wody będzie bardzo wysoko, że tak powiem, nakręcające nas, będzie powodowało to, że będzie łapał ten swój taki strefę komfortu i właśnie strefę ciszy.
1: Ale bardziej endorfiny.
2: SK Śląsk.
3: Zmieniamy swój stosunek do zwierząt domowych. Coraz częściej nie traktujemy ich jak maskotki, a raczej jak przyjaciela i członka rodziny. Gdy nasz pupil odchodzi, ze łzami w oczach i złamanym sercem szukamy miejsc, w których legalnie i godnie możemy go pożegnać. Są firmy, które z powodzeniem nam w tym pomogą. Ośrodek w Rudzie Śląskiej, Estima, który pomaga pożegnać się ze zmarłym pupilem, odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
1: Proszę powiedzieć, na początek, panie dyrektorze, jesteśmy w ośrodku Estima. Co to za ośrodek?
4: Jest to miejsce, które powstało jakby z myślą o zapewnieniu właścicielom zwierząt możliwości godnego pożegnania swojego członka rodziny, nierzadko przyjaciela przez wiele lat, który odchodzi i tak naprawdę właściciel nie zawsze nawet wie, że ma taką możliwość, że można zapewnić takie pożegnanie, na jakie to zwierzę zasługiwało.
1: To proszę powiedzieć, w Polsce to nadal niektórzy traktują jako fanaberię, to jest pana zdaniem nadal temat tabu?
4: No w jakimś stopniu można powiedzieć, że tak, natomiast widać, że ludzie są coraz bardziej otwarci, coraz bardziej świadomi, coraz bardziej związani ze swoimi zwierzętami. Widać to w różnych aspektach, od prawda dbałości o dietę, zdrowie, do jakby świadomości właśnie tej chęci pożegnania zwierzaka, która kiedyś najczęściej nadchodzi. Niestety jest to tak, że one żyją krócej niż my, prawda? Więc najczęściej my jesteśmy skonfrontowani z taką koniecznością.
1: Przed tą rozmową pan mnie poprowadzał po tym ośrodku. Przyznam szczerze, że zaskoczyło mnie jedno. Tutaj w zasadzie człowiek czuje się jak w domu.
4: No tak jest założenie. Chcemy zapewnić naszym odwiedzającym gościom możliwość poczucia się tak naprawdę jak u siebie. Tak jak widać, są to urządzone ze smakiem wnętrza, no po to, żeby móc skupić się na tym, co jest najważniejsze, właśnie na tym fakcie pożegnania w warunkach, które wprowadzają, czy próbują wprowadzić w taki dobry nastrój, tak? Po prostu wizualnie też chcemy wyglądać godnie.
1: Proszę powiedzieć, z jakimi największymi wyzwaniami musicie się państwo mierzyć tutaj na rynku polskim, chociażby w Rudzie Śląskiej?
4: Znaczy ciągle naszym największym wyzwaniem, wydaje mi się, jest po prostu jak gdyby dotarcie z wiedzą, że w ogóle jest taka możliwość do szerokiego grona klientów. Wielokrotnie mamy, na przykład trafia do nas osoba, która nie miała takiej wiedzy, że na przykład może zorganizować takie specjalne pożegnanie, gdzie robimy tutaj swojego rodzaju taką ceremonię pożegnania dla klienta, ponieważ nie dowiedziała się o tym, zwierzę odeszło w domu, nie znalazła takiej informacji w internecie i dopiero po jakimś czasie na przykład dowiaduje się, że taka możliwość jest. Nierzadko ludzie mają wtedy taki smutek, że nie wiedzieli o tym miejscu, i nie byli się w stanie pożegnać godnie, bo na przykład ktoś do nas w końcu trafił z kolejnym zwierzakiem i wtedy opowiada, że no nie wiem, jakby wiedział wcześniej, dwa lata, jak mu odeszło inne zwierzę, to zdecydowanie wybrałby nas, ponieważ stwarzamy mu taką możliwość, żeby zrobił to naprawdę na swoich warunkach, więc jakby wiedza, ciągle wiedza jest największym wyzwaniem, jak chodzi o to, co my jako firma powinniśmy zrobić. Natomiast powiem tak, z drugiej strony dla nas tutaj zespołu pracującego na co dzień z klientami, właśnie w tym pokoju, w którym pan siedzi, nierzadko skonfrontowani z tym, że ludzie zaraz po stracie zwierzaka są naprawdę, mogą być w różnym stanie, tak jakby psychicznym. My musimy tak się nimi zaopiekować, tak o nich zadbać, żeby jakoś poradzić sobie po prostu z tymi sytuacjami, bo no, bywają naprawdę czasami takie sytuacje, no ktoś, kto po utracie swojego zwierzaka, z którym, nie wiem, z którego zna od szczeniaka, na przykład pies później miał 17 lat i dopiero wtedy odchodzi, naprawdę przeżywa to ciężko, tak? My staramy się mu tutaj pomóc. My nie możemy od razu uczynić tak, żeby to było lżej, tak? Natomiast tak, żeby ktoś był w stanie nam opowiedzieć o tym zwierzaku, no po prostu spełnić jego potrzeby związane z tą szczególną sytuacją, tak?
1: Proszę opowiedzieć, jak wygląda to ostatnie pożegnanie?
4: Klienci mają możliwość, przygotowujemy w specjalnym pokoju, takim pokoju pożegnań, który pan redaktor miał okazję widzieć. Tam widzą swojego zwierzaczka po raz jak gdyby ostatni fizycznie, mogą go dotknąć. Zwierzę jest przygotowane przez nas w taki sposób, żeby właściciel mógł go po prostu zobaczyć, czyli wykonujemy ogólnie mówiąc pewne zabiegi pielęgnacyjne też tak, żeby, znaczy oczywiście zgodnie z życzeniem klienta, bo notowają klienci, którzy sobie na przykład twierdzą, że no, ma być to ten zwierzak tak, jak oni nam zostawili. Klient sam decyduje. Tak, natomiast widzą przygotowanego, ułożonego jak do snu zwierzaka po raz ostatni, są w stanie go jeszcze dotknąć. Chwilę potem trafia do części technicznej. Właśnie w tym pokoju klient na ekranie tutaj telewizora przez kamerę telewizji przemysłowej widzi tą chwilę, kiedy zwierzę trafia do komory kremacyjnej i rozpoczyna się kremacja. Jak gdyby w imieniu klienta nasz technik, ludzie bardzo często, no praktycznie rzecz biorąc 100% osób się na to decyduje, może jeszcze po raz ostatni pogłaskać zwierzaka, dać taki dotyk czułości, miłości, pożegnania. Po czym, wiadomo, rozpoczyna się kremacja, która trwa chwilę w zależności tutaj od samego zwierzęcia. W tym czasie klienci mogą pospacerować po naszym ogrodzie, czy też po prostu spędzić czas tutaj w przygotowanych pomieszczeniach, po czym wydajemy klientom urnę.
1: Jak długo taka kremacja trwa? To chyba w zależności od tego, jak duży jest pies.
4: Kot, takie, no można powiedzieć, to trwa powiedzmy od 40 minut całość procesu z konfekcją urny do powiedzmy 2 godzin.
1: Ja chciałem zapytać panią, pani Magdaleno, to jest wyjątkowo traumatyczne przeżycie dla właściciela pupila, który tutaj trafia w tą ostatnią podróż. Proszę powiedzieć, wy przygotowaliście też dla swoich klientów coś, co rzadko jest spotykane, bo on u was może zaznać też wsparcia.
5: Tak, zdecydowanie. To się zaczyna jeszcze w momencie, kiedy do nas dzwoni, kiedy kontaktuje się tutaj z naszym ośrodkiem w Rudzie Śląskiej. Wtedy osoby, które są opiekunami klienta, czyli pani Angelika czy pani Iwona, w zależności od tego, w jakim stanie znajduje się opiekun zwierzęcia, pomagają mu przygotować się do tego, dają mu wskazówki, podpowiadają, słuchają tego, co on mówi i czego potrzebuje, żeby zaopiekować się nim i zwierzęciem już w trakcie samej uroczystości pożegnania. Natomiast bardzo ważny jest jeszcze ten moment, kiedy zwierzę już zostanie skremowane, kiedy prochy już zostaną odebrane. Natomiast opiekun zwierzęcia pozostaje w żałobie. Żałobie, która tak naprawdę w dzisiejszym świecie jest traktowana jako coś czasami śmiesznego, coś nieuzasadnionego. Nie ma szacunku dla tych emocji, dla tych uczuć, a żałoba nie ma gorszego rodzaju żałoby. Żałoba zawsze jest cierpieniem, żałoba zawsze jest bólem. Ona może trwać bardzo różnie. Te etapy mogą być bardzo różne. Może być gniew, może być strach, może być potworny ból, może być płacz, może być akceptacja lub nie. Brak zrozumienia w otoczeniu to jest jeden z elementów, który utrudnia przejście przez proces żałoby. Stąd zdecydowaliśmy, że założymy taką grupę wsparcia, która nazywa się Łąki Wspomnień. Ona działa online. W tej grupie wsparcia jest opiekun, jest pomoc psychologiczna, jest nasza ekspertka, pani psycholog Anna Sawicka, która w przypadku opiekunów zwierząt, którzy zgłaszają taką potrzebę, proszą o pomoc, udziela porad, w jaki sposób przejść, w jaki sposób poradzić sobie z tym trudnym momentem, ale również, co jest bardzo ważne, opiekunowie zwierząt znajdują wsparcie wśród siebie nawzajem. Piszą o swoich historiach, opowiadają, jak sobie z tym poradzili i czasami właśnie takie wsparcie i zrozumienie jest najważniejsze w tym momencie. Stąd mamy w tej chwili już wśród opiekunów zwierząt, którzy do nas trafili, to nie są tylko osoby, które kremowały zwierzęta u nas w ośrodku. To są też osoby, które pożegnały zwierzęta dużo wcześniej i ta żałoba trwa już kilka lat. Mamy już ponad 500 osób, które w tej grupie bardzo aktywnie nawzajem siebie wspierają i bardzo często podkreślają to, że dzięki tej grupie na nowo poradzili sobie, na nowo znaleźli sposób na to, jak żyć dalej po stracie ukochanego zwierzęcia. I to nie są tylko psy, koty. To bardzo często są też królinki, to bardzo są to często też zwierzęta egzotyczne. I tych wspomnień o zwierzętach, czasami bardzo pięknych i smutnych i radosnych, jest bardzo wiele.
1: Na stronie internetowej są też wzruszające filmy.
5: Tak, są wzruszające filmy, są też zdjęcia, także my generalnie, będąc wszyscy w tej grupie wsparcia, możemy bardzo dobrze poznać te zwierzęta. Możemy zobaczyć, jak one pięknie wyglądały, jak one funkcjonowały za życia i myślę, że te piękne wspomnienia są szalenie ważne do tego, żeby ten proces żałoby przejść i nauczyć się na nowo żyć.
1: Chciałbym zapytać, bo to jest szalenie też trudna praca dla Was emocjonalnie, a z drugiej strony fizycznie.
4: W niedzielę nie pracujemy, więc od poniedziałku do soboty mamy bardzo długie godziny otwarcia, no właśnie po to, żeby klienci mogli do nas trafić. Ta kwestia dostępności, czy tego, że ktoś bierze ten telefon, ale zdarza nam się też ten telefon odbierać czasami po godzinach zamknięcia. Tego typu działalność wymaga dostępności dla klientów, ponieważ te sytuacje przychodzą nierzadko nagle i klient powinien mieć miejsce, w którym jest w stanie po prostu taką sytuację rozwiązać.
1: Zgłaszają się ludzie spoza regionu, jak rozumiem?
4: Tak, nasz teren działania w tej chwili obejmuje województwo śląskie, województwo małopolskie oraz dolnośląskie. Oczywiście też działamy na terenie województwa mazowieckiego. Mamy naszą agencję w Warszawie, która też jakby działa.
1: Widziałem, że u Was i można zakupić urnę, jest też specjalna biżuteria.
4: Jest taka możliwość. Oprócz urn pamiątkowych, sam pan redaktor widział, wybór jest duży. Także żeby trafić w gusta, tak naprawdę, które są różne u ludzi. Tak? Mamy też, część osób decyduje się na właśnie biżuterię, gdzie część prochów pozostałych po kremacji można umieścić sobie w tej biżuterii i jak gdyby mieć tego zwierzaka czy ślad po nim zawsze ze sobą, więc mamy wiele, wiele możliwości.
1: Pamiętajcie Państwo, bo to każda historia jest wyjątkowa, ale taka wyjątkowa, która mocno zapadła Wam w pamięć, Pani Magdaleno?
5: Tak. Ja przeżyłam to naprawdę przez kilka dni trwało, zanim poradziłam sobie ze smutkiem, który odczułam w związku z tą historią, ponieważ zdarza się również, że opiekunowie zwierząt piszą do nas na Facebooku. Jesteśmy również dostępni na Facebooku, na Instagramie i zdarza się, że takie wiadomości są do nas przesyłane również przez social media. I opiekunka zwierzęcia, z którym byli bardzo ze swoim partnerem związani, to był pies, napisała do nas list, do Estimy po prostu, nie do mnie osobiście, ale do Estimy generalnie, że trafi do nas jej piesek, że opisała nam, jakie miał przyzwyczajenia, tak jakbyśmy rozmawiali o najlepszym przyjacielu. I ja rzeczywiście poczułam się tak, że ten piesek był mi bardzo dobrze znany. Poczułam cierpienie i ból osoby, która straciła tego ukochanego przyjaciela. I dla mnie ta historia była niesamowicie przejmująca. Potrzebowałam wsparcia też naszego psychologa z naszej grupy wsparcia, żeby pomogła mi poradzić sobie z tymi uczuciami, które temu towarzyszą, dlatego że generalnie każdy opiekun zwierzęcia ze swoją historią, każde zwierzę, które do nas trafia, jest traktowane bardzo indywidualnie. Dla nas to nigdy nie jest jedna wielka masa, nie, to są po prostu bardzo indywidualne, ważne, emocjonalne historie. I później, co było dla mnie też szczególnie ważne, opiekunka tego pieska napisała list, który został skremowany razem z tym pieskiem. Ten list, który był napisany do niego z całą masą potężnych wspomnień, uczuć, niezwykłych emocji. Ale zdarza się, że również trafiają do nas zwierzęta bardzo, nazwijmy to, nietypowe. Pamiętam, jak koledzy w ośrodku opowiadali o bardzo maleńkiej myszce polnej, którą cała rodzina przywiozła tutaj, żeby pożegnać ją, ponieważ znaleźli ją kiedyś na łące małego oseska, którego najprawdopodobniej gdzieś matka zginęła i zabrali go do domu, odratowali, zajmowali się nim no, prawie 3 lata i później przyjechali wszyscy pożegnać go tu wspólnie i chcieli odzyskać jego prochy. I to była też dla mnie niezwykła historia, pamiętam ją do dzisiaj, jedna chyba z takich pierwszych dla mnie szalenie emocjonalnych. Więc tych historii myślę, że jest, nasi koledzy w ośrodku mogą opowiedzieć dużo więcej, też mają bardzo emocjonalny stosunek do tych opowieści i do osób, które do nas dzwonią i przyjeżdżają, więc nigdy nie zostajemy obojętni na tego typu zdarzenia.
1: Jest przygotowana specjalna publikacja, w zasadzie nawet dwie, z myślą o dzieciach, które po raz pierwszy mierzą się ze śmiercią, no dla nich też bliskiego członka rodziny.
5: Tak, dlatego, że śmierć zwierzęcia to jest bardzo często pierwsze zdarzenie ze śmiercią w życiu dziecka. Bardzo często jest tak, że czy pies, czy kot jest przez całe dzieciństwo towarzyszy dziecku, więc pierwszy raz widzi, co to znaczy. I generalnie my staramy się przygotowywać rodziców dzieci, którzy do nas dzwonią, mówiąc, że jest taka sytuacja, że będzie kremowane zwierzę, które było przyjacielem dziecka. Staramy się przygotować do tego i żeby powiedzieć, żeby nigdy dziecka nie okłamywać. Mamy nawet taką specjalną przestrzeń tutaj w ośrodku w Rudzie Śląskiej, gdzie dzieci mogą narysować obrazek, napisać list dla swojego przyjaciela. Mogą towarzyszyć również w pożegnaniu zwierzęcia, jeżeli tylko oczywiście są świadome tego, co się dzieje. W każdej chwili mogą się wycofać, w każdej chwili mogą zrezygnować, jeżeli będą się czuły niegotowe. Natomiast absolutnie uważamy, że dzieciom należy tłumaczyć, mówić prawdę, przygotowywać je do tego, bo śmierć jest naturalnym elementem życia. Im będziemy więcej na ten temat rozmawiać, tym bardziej stanie się ona akceptowalna i łatwiejsza do przeżycia. Stąd mamy właśnie książki jak Jestem życie, jestem śmierć, które w bardzo przyjazny sposób, zarówno jeżeli chodzi o treść, jak i formę graficzną, tłumaczą dzieciom, na czym polega całe to zjawisko, jaką jest śmierć.
1: Na koniec już takie pytanie, czy pamiętacie takie życzenie klienta, które było najtrudniejsze do wykonania, nietypowe, zaskoczyło was?
4: No wiele jest takich życzeń. No pamiętamy taką panią, która nie była w stanie na przykład, no faktycznie ze względu na stan psychiczny przyjechać tutaj, ale zażyczyła, bo najczęściej nie mamy. No potem staraliśmy się to wprowadzić, że już mamy rozpoznany temat, gdzie możemy kupić kwiaty, natomiast pani zażyczyła sobie pięknych kwiatów specjalnie ułożonych zwierzaczkiem. Tak sobie życzyła, żeby to zapamiętać. To była akurat kremacja zrobiona w sensie online, że nagrywaliśmy film. No myślę, że to akurat nie było jakieś wielkie wyzwanie, żeby kupić te kwiaty. No czasami klienci życzą sobie specjalnego przygotowania, napisania, tak jak tutaj w wypadku, jak mówiła koleżanka, jakiegoś specjalnego listu z pożegnaniami. Nie ma takich życzeń, z którymi nie możemy sobie poradzić.
1: A ktoś zażyczył sobie odlew łapki?
5: Czy nie ma odlewów, może być odcisk łapki. Jak najbardziej, my mamy w ofercie dla opiekunów zwierząt możliwość odcisku łapki i to jest rzeczywiście bardzo popularne, bo jest to bardzo emocjonalna pamiątka.
4: No wzięliśmy pod uwagę, że wykonanie odcisku łapy, odcięcie kosmyka włosów i tak dalej, to jest takiego swojego rodzaju standard. Natomiast mamy specjalnie naprawdę dobrze wyglądające narzędzia do wykonania takich odcisków, więc jeżeli ktokolwiek sobie życzy, nawet czasami zdarza się, że ktoś no po prostu, nie wiem, nie chce prochów zwierzaka, chce, żebyśmy my się nimi zajęli, ale na przykład życzy sobie odcisku łapy, to też takie rzeczy wykonujemy.
5: Jeszcze taka niezwykła rzecz, która się zdarzyła kilka razy, że opiekunowie, którzy już jakiś czas temu pożegnali u nas swoje zwierzę, piszą do nas albo dzwonią i pytają, czy mogą przyjechać i zapalić na terenie naszego parku świeczkę, żeby wspomnieć swoje ukochane zwierzę. I oczywiście jak najbardziej tak, jest to możliwe, zawsze mogą to zrobić.
4: Mieliśmy też właśnie przypadek, nawiązując jeszcze do tych nietypowych życzeń, że pani sobie zażyczyła, żebyśmy kupili znicz i zapalili w tym momencie, więc też coś takiego wykonaliśmy.
2: SK Śląsk. SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuk, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś zajrzymy do Dąbrowy Górniczej. Tam mieszkanki szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego. Każdy turban to nie tylko kawałek materiału. To komfort, poczucie kobiecości, odrobina koloru w trudnym czasie i przede wszystkim gest od jednej kobiety dla drugiej. Zajrzymy też do Będzina. Fundacja Zapisane w Mózgu stworzyła niezwykły film dokumentalny zatytułowany Pamiętaj o mnie, przybliżający problem demencji. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego. Każdy turban to nie tylko kawałek materiału. To komfort, poczucie kobiecości, odrobina koloru w trudnym czasie i przede wszystkim gest od jednej kobiety dla drugiej. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
6: Martyna Głowacka, jestem radną Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Nasza grupa inicjatywna Dąbrowskiej Rady Kobiet przede wszystkim zrzesza różne kobiety, które borykają się z różnymi doświadczeniami. Mamy na uwadze to, że mamy Zagłębiowskie Centrum Onkologii w naszym mieście i chciałyśmy zrobić coś dla naszych dąbrowianek i nie tylko, przede wszystkim dla podopiecznych ZCO. Na pewno to dopiero początek, za nami już paczuszka dla mamy i maluszka. Tutaj razem z dziewczynami stworzyłyśmy taką akcję, gdzie zachęcałyśmy i promowałyśmy nasz oddział położniczo-ginekologiczny w Dąbrowie, więc na pewno to dopiero początek. Cel jest szczytny, świetna akcja, naprawdę zgłosiło się do nas bardzo dużo kobiet z różnych tak naprawdę stron województwa śląskiego, także no cieszy to i pokazuje, że warto tego typu akcje organizować.
7: Nazywam się Małgorzata Sierczyńska, jestem właścicielem pracowni Pepitko. Dzisiaj organizujemy szycie turbanów dla fundacji i dziewczyny, które chętnie się zgłosiły, będą tutaj pomagały. Niektóre okazjonalnie, bo mówią, że nie potrafią szyć, ale myślę, że każda znajdzie coś dla siebie.
8: Jak te turbany będą wyglądały?
7: Taka czapka z długimi końcami, uszami, który się zawiązuje na środku czoła. I tak naprawdę dajemy tu jeszcze drucik, żeby uformować właśnie ten kształt na końcu. Tutaj stworzyłyśmy kwiatki, wyszły różne takie dziwne rzeczy, pączki, także myślę, że to będzie fajna sprawa, bo on jest taki w stylu afrykańskim, prawda?
9: Dzień dobry, Anna Pietrzyk. Ja jestem z Dąbrowskiej Rady Kobiet z grupy inicjatywnej. No i postanowiłyśmy z dziewczynami, że zrobimy taką wspólną akcję. Turbany pójdą dla pacjentek onkologicznych. Współpracujemy z Fundacją Oko w Oko z Rakiem i dzięki tej współpracy będziemy mogli je przekazać na oddziały onkologiczne do osób, które potrzebują.
8: Dlaczego potrzebują takich turbanów?
9: Ja jestem też pacjentką onkologiczną i utrata włosów dla kobiety to jest coś takiego ciężkiego. Jedno z najcięższych chyba jakby skutków ubocznych tego leczenia i większość osób nakrywa te swoje głowy. Są peruki, które są niezbyt komfortowe, no i tak postanowiłyśmy, że może taki turban będzie fajniejszy.
8: Ten turban, oprócz tego, że ma zakrywać głowę, tak, bo nawet teraz idzie chłód, będzie troszkę w tą głowę zimno, to ma być też ozdobą, prawda?
9: Głównie ozdobą, dokładnie. Kobiety onkologiczne w trakcie leczenia jednak noszą nakrycie głowy.
8: Jakieś kolory będą dominowały? Jakieś macie pomysły w ogóle na to, jakie te turbany mają powstać?
9: Mamy kolory, kupiliśmy materiały, ale dostałyśmy też od sponsora naszego część materiałów i będziemy mieć część jednolitych, a część kolorowych.
8: To chyba fajnie, że mieszkanki tak zareagowały i przybyły tutaj.
9: Tak, ja jestem w ogóle pod wrażeniem, bo zgłosiło się bardzo dużo chętnych wolontariuszy, które chcą coś zrobić, chcą pomagać i chcą się jakby do tego przyczynić, żeby uśmiech na twarzy pacjentek wywołać.
8: Myśli pani, że wywoła?
9: Myślę, że tak, bo ja widzę, jak na oddziale jakikolwiek prezent przychodzi do pacjentek, to jest uśmiech, jest jakaś tam radość.
10: Anna Grywatowska, jestem wolontariuszem Fundacji Oko w Oko z Rakiem.
11: Elżbieta Sobiera i również jestem wolontariuszem Fundacji Oko w Oko z Rakiem.
8: Takie inicjatywy chyba cieszą, prawda?
10: Bardzo cieszą i my zawsze jako wolontariuszki naszej fundacji zawsze chętnie dołączamy do takich działań ze względu też na to, że my pracujemy z pacjentami onkologicznymi. W każdą środę organizujemy warsztaty zajęciowe na oddziale onkologii w Dąbrowie Górniczej, więc jeśli gdzieś coś można pomóc, coś zrobić dla pacjentek, to my zawsze jesteśmy pierwsze.
8: Tutaj dzisiaj będą szyte turbany. Jak są potrzebne kobietom, które akurat są w tym procesie leczenia, to chyba nie trzeba nikomu mówić.
11: Tak, ja sama jestem też właśnie przykładem tego, że chodziłam sama w turbanach. Wiem, jakie to jest ważne i jak bardzo trudna jest dla kobiet utrata włosów. Więc żeby im po prostu troszeczkę w tym ulżyć, to takie szycie turbanów z różnych kolorowych materiałów zawsze to troszeczkę jakoś, że tak powiem, im ten czas, kiedy chodzą bez włosów, uprzyjemnia, koloruje. Także no, jest to piękna inicjatywa i my jako fundacja zawsze chętnie w tym uczestniczymy.
8: Bo to, że kobieta choruje, to nie znaczy, że ma nie wyglądać ładnie.
10: Ale oczywiście uważam, że kobieta, nawet gdy traci włosy, rzęsy, brwi, to powinna właśnie wyglądać. Teraz w tych czasach właśnie pacjentki bardzo często robią sobie makijaż permanentny, dokleja zakładają sobie rzęsy, właśnie kolorowe turbany zakładają albo peruki, więc to jak najbardziej. Zawsze troszeczkę tą kobietę podbudowywuje to, że może coś przy sobie zrobić, że ludzie na ulicy po prostu się dziwnie nie patrzą, bo to jest najgorsze chyba zawsze.
8: No i właśnie to chyba podbudowanie, prawda? Tak się kobieta lepiej czuje, jak coś ładnego na sobie ma i się czuje pewna bardziej, prawda?
11: Zdecydowanie, a zwłaszcza jeżeli to kobieta kobiecie robi, to już jest naprawdę piękny gest. Ważne jest też na przykład ubieranie się na kolorowo. Nie tylko te turbany, chusty, ale też taka troszeczkę terapia kolorem na pewno też jakby pozwala przetrwać ten trudny czas.
8: Skomplikowane to mocno jest, czy nie?
12: Zależy, który materiał się weźmie, bo jak się taki podwijający, no to troszkę trzeba go tu obrobić, ale nie. Damy radę, myślę. Ja jestem nie szyjąca, więc mam nadzieję, że się przydam w składaniu materiału.
8: Chociaż tyle, prawda? Taki wkład będzie pani miała?
12: No, powiedziałam, że mogę przynieść, podać, pozamiatać, to też ważne. Mogę obsługiwać tych, co potrafią.
8: To ważne, że pomaga się drugiemu człowiekowi, prawda?
12: Oczywiście, że tak. Każdy sposób jest dobry. Jeżeli coś można zrobić, to jestem.
8: Od razu się pani zgłosiła, jak zobaczyła akcję?
12: Koleżanka do mnie napisała, że jest fajna akcja, że może byśmy się wybrały. Od razu oczywiście, żeśmy się zgłosiły. Oczywiście zastrzegłam, że czy się w ogóle na coś przydam, bo ja nie szyję na maszynie, ale dostałam informację zwrotną, że oczywiście, że się przydam. No więc jestem.
8: Fajne kolorowe materiały, to też można powiedzieć ozdoba będzie, głowy.
12: Zawsze, kolory robią robotę, zawsze dodają energii i zawsze to pozytywnie się myśli, jak się ma fajne energetyczne kolory. Więc chociaż tyle, myślę, że można zrobić.
7: Na razie objaśniam, jak przyłożyć formę materiału, złożyć poprawnie materiał, zaraz dziewczyny będą kroić i z wyciętych kawałków będziemy szły na overlock, także pierwsze odważne będą szyły, niektóre już tu były, także mogą powtórzyć. Potem będziemy szyły następną część, musimy dociąć sobie druciki, bo one mają właśnie w tych naszych końcach druciki, żeby się ładnie wywijały te góry. No i tak naprawdę finałem będzie przyszyte tutaj takie plisy koło tej góry, żeby nam się trzymało na głowie. Kolory jakie tu dominują, jeśli chodzi o materiał? Zaczęłyśmy od tych mega kolorowych, czyli takie multikolorowe, tutaj różne mamy kawałeczki, ale mamy podarowane od hurtowni trzy belki materiału w kolorze szarym, białym i czarnym i myślę, że te basiki też z tego będą powstawały. Także od koloru zaczęłyśmy.
8: Czy trzeba być osobą szyjącą, żeby tu pomagać, czy niekoniecznie?
7: Nie. Nawet bym powiedziała, że do mnie trafiają osoby właśnie nie szyjące, siadają od podstaw i nie ma osoby, która nie wyjdzie tutaj z gotowym projektem. Także ja sobie zawsze daję za taki mój pomysł to, że dziewczyna, która nie szyje, potrafi wszystko zrobić u mnie.
8: Bo właśnie, wystarczy nawet pomóc w przypinaniu szablonu, prawda?
7: Tak, dokładnie. To są czynności, które każdy potrafi, tylko trzeba się odważyć.
8: Jak ważna jest taka akcja?
7: Bardzo ważna. Dziewczyny dość, że fajnie, że sobie pomagamy razem, a drugie, co te turbany naprawdę robią robotę dla dziewczyn, które przechodzą, no, jakby nie było taką dość mocną terapię, nie? Strata włosów dla kobiety, to myślę, że to jest naprawdę no, duże przeżycie. Także to cieszy i myślę, że jest fajną akcją, którą myślę, że powtórzymy nieraz.
8: Będzie miękko, tak? Ładnie.
7: Dokładnie, dokładnie. Ładnie, miękko, ozdobnie, kolorowo.
13: Jestem tu, ponieważ sama jestem onkologiczna. Poza tym miałam przyjemność uczestniczyć w kursie szycia i kroju u Gosi, więc no, nie mogłam nie skorzystać z takiej okazji.
8: Ważna jest taka pomoc?
13: Ale rzeczywiście. Mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
8: Chyba też ważne dla takich właśnie kobiet chorujących, prawda? Że wiedzą, że ktoś o nich myśli, że ktoś coś dla nich robi.
13: To jest bardzo istotne. Tak jak w ogóle samo wsparcie jest sama rozmowa, to taki drobny gest może zmienić bardzo dużo w pozytywnym nastawieniu.
8: To też jest chyba ważne, bo nie tylko tu się pewnie panie skupiacie na pracy, tylko też jakieś rozmowy, prawda? Fajnie spędzony czas.
13: Ale rzeczywiście, nie znamy się wszystkie, a już atmosfera jest bardzo bliska.
14: Kobiety zmieniają świat. Kobiety są inicjatorkami bardzo kreatywnych myśli, bardzo kreatywnych wdrożeń. Myślą inaczej, myślą z troską o drugiej kobiecie. Sama też jestem ekologiczna już 30 lat temu i dzięki zmianie myślenia, dzięki wsparciu osób medycznych, ale też z otoczenia, które pilnowały trochę mnie w tym zmaganiu się z chorobą i właśnie to zapoczątkowało też, że jestem w grupie Rady Kobiet, grupy inicjatywnej i rozpoczęliśmy tą akcję po to, żeby właśnie zachęcić Dąbrowianki do szerszej pomocy. I nas bardzo mile zaskoczyła ta sytuacja, że tak dużo pań, dużo dziewcząt włączyło się do tej akcji. I dla mnie to jest dodatkowy zaszczyt energii, żeby szukać nowych pomysłów dla wsparcia kobiet, pomimo, że nie mamy żadnych funduszy.
8: No właśnie, bo tu nie chodzi o jakieś tam nie wiadomo jakie inicjatywy, jakie wydatki finansowe. Wy po prostu dajecie serce, tak? Dajecie pracę swoją.
14: Ale to jest takie znamienne dla kobiet, że kobiety często pracują za darmo, niewidoczna jest to praca kobiet, ale jednak pieniądze też są ważne, bo możemy szeroko właśnie działać, nie tylko się bawić, bo większość stowarzyszeń, jak obserwuję, czy różnych takich zjednoczeń kobiecych, to bawią się, stawiają na rozrywkę. My stawiamy na krytyczne spojrzenie na miasto, na to, jak funkcjonuje, jak ono wspiera kobiety, nie tylko w chorobie, ale w codziennym życiu, bo to codzienne życie, jeżeli jest pozytywne, jeżeli jest energetycznie pozytywne, to też daje zdrowie, daje poczucie bycia razem i to jest właśnie tak istotne i to mnie też buduje.
3: Będzińska Fundacja Zapisane w Mózgu stworzyła niezwykły film dokumentalny zatytułowany Pamiętaj o mnie, przybliżający problem demencji. Pokazuje on życie osób chorych, ale przede wszystkim ich opiekunów. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
15: Witam, Sabina Owiosło-Budzyń, Fundacja Zapisane w Mózgu. Stworzyliśmy film Pamiętaj o mnie. To jest film, który on się różnie rodził. Najpierw mieliśmy pokazywać pacjentów, ale potem cały głos oddaliśmy przede wszystkim opiekunom. I to Pamiętaj o mnie ma dwojaki wydźwięk. Pamiętaj o mnie, osobie chorej, że może jestem chora, może sobie nie radzę z wieloma rzeczami, może cię nie poznaję, ale wciąż jestem tą samą osobą, którą byłam. Ale przede wszystkim pamiętaj o mnie, o tym, kto tej osobie towarzyszy, bo dźwiga ogromny ciężar. I ten film jest zwróceniem uwagi w ogóle na temat demencji, ale w dużej mierze na opiekunów osób z demencją żyjących.
3: Jak długo powstawał ten film?
15: Pomysł na film zrodził się, za chwilkę będzie 2 lata temu. Musieliśmy go zawiesić, bo ciągle coś było nie tak, bo nie ci bohaterowie, w sensie trudno było nakłonić osoby do tego, żeby zabrały głos. A potem, gdy rozwijała się fundacja, gdy rozwijały się grupy wsparcia, mam wrażenie, że coraz więcej osób zaczęło mieć odwagę i też ochotę mówić o tym, że w ich życiu jest demencja, że towarzyszą komuś, kto żyje z demencją. I ostatecznie, gdy do filmu w październiku ubiegłego roku zaprosiłam nasze wspaniałe bohaterki i bohatera, ponieważ jednym pacjentem jest mężczyzna, który też ma ogromną odwagę, Włodek, mówić o tym, że jest chory. To jest niesamowite w ogóle, kiedy jeszcze chora osoba jest na tyle świadoma, że mówi, jestem chory i chcę się swoimi doświadczeniami dzielić. Więc w październiku zaprosiłam bohaterki. Pierwsze zdjęcia były w grudniu ubiegłego roku.
8: Jaki cel wam przyświecał, kręcąc ten film? Co chcieliście przekazać? Co było takim głównym przesłaniem?
15: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie stygmatyzować demencji. I ten film ma pokazać, mimo wielkiego trudu życia z demencją, dać nadzieję. Mówić o tym, że życie nie kończy się wraz z diagnozą. Że zaczyna się bardzo trudne życie, ale nie koszmarne, bo są produkcje, które pokazują, i to polskie produkcje, które pokazują demencję w koszmarny sposób. Pokazują upiornego pacjenta, który katuje rodzinę, pokazują koszmarne zakończenia, gdzie dochodzi do rozszerzonych samobójstw. Ja uważam, że to w ogóle absolutnie nie powinno było zaistnieć i nie powinno być dalej pokazywane, bo jak my mamy skończyć ze stygmatyzacją, kiedy pokazujemy coś takiego? I jak my mamy zachęcić ludzi do tego, żeby byli bardziej uważni, żeby obserwowali siebie i bliskich i mówili, ojej, dostrzegam pewne niepokojące sygnały, sprawdźmy, czy to nie jest to, no bo wczesna diagnoza ma ogromne znaczenie. Kiedy my będziemy straszyć demencją, demencja jest bardzo trudna. Towarzyszenie komuś, kto żyje z demencją, jest ogromnym wyzwaniem, ogromnym poświęceniem. Ale demencja to nie jest horror. To jest choroba jak każda inna i życie z demencją to nie jest życie w upiorności jakiejś. I to chcieliśmy pokazać. Pokazać niezwykłe poświęcenie i siłę osób, które towarzyszą pacjentowi. Ale pokazać miłość, która jest. Pokazać samego pacjenta, który kocha, który wiele rzeczy nie rozumie i wiele reakcji, które są. Tego nie ma oczywiście w naszym filmie, ale tu bym chciała jeszcze do tego nawiązać. Nie możemy mówić, że pacjenci z demencją są agresywni. Ta agresja bardzo często wywołana jest nieświadomością opiekuna. A nasz film pokazuje właśnie opiekunów, którzy pięknie towarzyszą swoim bliskim. Świadomi, rozumiejący i pokazują życie pełne miłości, bo ono takie nadal może być.
8: Często tak jest, że jak przychodzi choroba i to taka choroba, no wiemy, że ona jest nieuleczalna, tak? Ludzie zamykają się w domach, nie chcą o tym mówić. Wy wyciągacie ich z tych domów, pokazujecie, jesteśmy, to my opiekunowie, to my chorzy, zauważcie nas.
15: I to jest bardzo ważne i taki był właśnie też cel tego filmu. Pamiętaj o mnie, też zwróć na mnie uwagę, nie zapominajcie o nas. Jesteśmy, jest nas coraz więcej i tak chcemy, żeby ten film dawał odwagę do tego, żeby ktoś powiedział, okej, to jeszcze ja, to jeszcze ja, to jeszcze ja. Żeby te osoby wyszły z tych swoich trudnych czterech ścian, żeby się nie zamykały. To, co nam się udało też, nie chcę przypisywać sobie zasług, ale ostatnio tak bardzo się cieszę, bo jedna z naszych bohaterek pojawia się w różnych też miejscach. Pojechała do Sejmu, pojechała do radia po to, żeby też powiedzieć jestem i mówię też w imieniu innych. I taki cel ma też ten film. I moim marzeniem jest, żeby zobaczyło go, on nie powstał do celów komercyjnych. On będzie udostępniany bezpłatnie tam, gdzie się będzie dało. Jeśli kino go będzie chciało od nas, proszę bardzo. Jeśli go będzie chciała telewizja, proszę bardzo. W ogóle nie chcemy za to pobierać żadnych pieniędzy, bo moim marzeniem jest, żeby go zobaczyło jak najwięcej osób i tak. Osób, które żyją z demencją, żeby im dać odwagę, ale osób, które być może jeszcze nie wiedzą, że żyją z demencją, że już może w ich rodzinie ona się rozwija, ale też osób, które w ogóle nie będą nigdy i z tego całego serca życzę, miały z nią nic wspólnego, ale żeby spojrzeć na innych i powiedzieć, jejku, no to ja cię rozumiem i chcę ci w tej twojej drodze towarzyszyć.
2: SK Śląsk.
3: Są w szpitalach na pierwszej linii frontu. Odgrywają kluczową rolę w ratowaniu życia i opiece kryzysowej, często pracując ponad siły. Ich praca łączy wysokie umiejętności kliniczne z ogromną odpornością psychiczną. Nasz reporter Darek Brombosz odwiedził Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach i sprawdził, jak wygląda praca pielęgniarki, z czym się mierzą i czy kochają to, co robią.
16: Monika Rozkoszny, jestem pielęgniarką oddziałową bloku chirurgii onkologicznej. Tak naprawdę w życiu codziennym jest bardzo mało tego czasu. W swojej pracy przede wszystkim satysfakcję, która wraca do nas, bo każde dobro oddane pacjentowi chciałybyśmy, żeby wracało bezpośrednio do nas. Chciałybyśmy również takiej pogody ducha i zadowolenia na co dzień. Bardzo trudny i tak naprawdę każda osoba, która uzyskuje tytuł pielęgniarki, no nie może pracować na bloku operacyjnym, bo praca na bloku operacyjnym wymaga określonych, że tak powiem, cech charakteru. Pielęgniarki takie muszą się charakteryzować dużą skrupulatnością i odpowiedzialnością. Muszą również być bardzo odporne na stres w życiu codziennym. Muszą dobrze organizować i koordynować sobie pracę w zespole, bo współpracujemy z wieloma zespołami. Są to zarówno zespoły anestezjologiczne, chirurgiczne, pielęgniarskie, jak i również nie możemy pominąć zespołu działu higieny szpitalnej. I tylko te wspólne nasze działania prowadzą nas jak gdyby do jednego wspólnego celu, do określonego celu, czyli dobro pacjenta.
1: Czego wam życzyć?
16: Sukcesów w tak trudnej pracy i tak jak wspomniałam o tym dobru, które dajemy na co dzień pacjentowi, żeby ona do nas wracało również, jak i również no, zadowolenia i pogody ducha.
1: A czy może pani wyjaśnić, jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat wasz zawód się zmienia, bo przecież przybywa wam też nowych obowiązków, chociażby z 2026 rokiem przyszły takie nowości. Może pani opowiedzieć o nich?
16: Tak, w naszym zawodzie mamy możliwość specjalizowania się w wąskich działach i każda osoba, która pracuje na odpowiednim stanowisku i my tutaj jako pielęgniarki operacyjne, możemy się kształcić w dziedzinie specjalisty pielęgniarstwa operacyjnego. Pielęgniarki anestezjologiczne uzyskują również tytuł specjalisty z zakresu anestezjologii intensywnej i terapii. Także możemy się w wąskich działkach specjalizować i być specjalistami na najwyższym poziomie. No, praca na bloku operacyjnym codziennym, jak gdyby tu już bardziej by mogła moja koleżanka Agnieszka przedstawić, która jest koordynatorem, czyli wspólnie ze mną koordynuje pracą zespołową, może nam przybliżyć jak gdyby tą codzienną pracę. Bo ja z racji zarządzania nie mogę być w kilku miejscach równocześnie. I tak ważny jest właśnie ta praca pielęgniarki koordynującej, która ściśle ze mną współpracuje na co dzień.
1: Czy pacjenci doceniają waszą pracę?
16: Tak naprawdę dla pacjentów jesteśmy bardzo mało widoczni, dlatego że pacjent w życiu takim codziennym nas generalnie nie widzi bądź nie pamięta, bo jest poddawany znieczuleniu operacyjnemu. Jeśli nas pamięta, no to co widzi? Widzi czapkę, widzi maskę, fartuch. Odkryte są tylko oczy w naszej pracy codziennej.
1: Ale czy czasami docierają do Was jakieś dowody wdzięczności? Może ktoś wysłał kwiaty i tak dalej? Pamięta Pani być może takie historie?
16: Tam takie sytuacje, gdzie dostaliśmy, taki list wdzięczności, gdzie pacjentka opisywała swoje zadowolenie z naszej pracy.
1: Tutaj ratuje się cały czas ludzkie życie.
16: Tak. Wykonujemy zabiegi zarówno planowe, jak i zabiegi, które wymagają nagłej interwencji chirurgicznej.
1: To proszę powiedzieć, co Pani na co dzień robi, bo mierzy się Pani z koleżankami z dużym stresem. To po pracy ma Pani jakieś hobby, które pomaga Pani, no właśnie, że tak powiem, zrelaksować się po ciężkich trudach pracy?
16: Tak, oczywiście. Uciekam gdzieś w stronę sportu, rekreacji, jeżdżę na rowerze, korzystam z zajęć fitnessowo-siłowych.
17: Dzień dobry, jestem Agnieszka Jaromin, jestem koordynującą bloku chirurgii onkologicznej. Pracę zaczynamy tak naprawdę od przygotowania sal operacyjnych. Mamy tutaj dwie sale, więc na początku przygotowujemy konieczne zestawy narzędzi, cały materiał opatrunkowy, materiał szewny i potem przechodzimy do wykonywania zabiegów. Praca polega na tym, że zawsze jesteśmy w dwie na sali. Jest instrumentariuszka asystująca, czyli ta, która uczestniczy w zabiegu operacyjnym, i instrumentariuszka pomagająca, ta, która organizuje całą pracę na sali, czyli wypełnia niezbędne dokumenty i po prostu czuwa nad całym przebiegiem i reaguje na całą sytuację, jaka się wydarza. Tak, właśnie to można tak powiedzieć potocznie, że jest ta pielęgniarka czysta i tak zwana brudna, więc właśnie na tym to polega. I tak naprawdę w trakcie dnia wygląda to tak, że zmieniamy się w trakcie tych zabiegów, że po prostu myjemy się na zmianę, że tak to można potocznie powiedzieć. Też mamy, że tak powiem, drobniejsze zabiegi, na przykład wycięcie jakichś czerniaków, zmian, lub też bardziej rozległe zabiegi, które są bardziej skomplikowane, więc to tak naprawdę też zależy od trudności zabiegu. Zdarza się na przykład jeden zabieg, który trwa 8 godzin i jest to też trudność naszej pracy, że no wymaga to od nas po prostu dużego wysiłku fizycznego, zarówno jak i często pracy w wymuszonych pozycjach. Są też takie dni, gdy na przykład zabiegów mamy 5 lub 7, więc to też jest zależne od danego dnia. Myślę, że spokoju ducha, tak jak koleżanka powiedziała, czasem też cierpliwości, bo dni są różne. W każdym razie myślę, że też taka wzajemna wdzięczność między naszymi, między zespołem, między nami a pacjentami jest też ważna. No jest to satysfakcjonująca praca zarówno w zespole między nami, jak i również między nami a pacjentami.
1: No proszę powiedzieć, co Pani zdaniem można byłoby w tym zawodzie w Polsce zmienić, żeby było Wam łatwiej?
17: Trudne pytanie, aczkolwiek myślę, że no też nie mam zbyt długiego stażu pracy, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo. Natomiast myślę, że to też się bardzo zmieniło na przestrzeni lat, ponieważ no jest to praca zespołowa. Musimy ze sobą współpracować, musimy sobie wzajemnie ufać i myślę, że to bardzo się zmienia na lepsze, że po prostu pomagamy sobie i uczymy się nawzajem od siebie. Nieważne, czy ktoś jest właśnie, tak jak u nas, pielęgniarką anestezjologiczną czy operacyjną, staramy się od siebie uczyć. Teraz też coraz więcej młodych dziewczyn przekonuje się do tej pracy, ponieważ fajne jest to, że też ten zawód pielęgniarki jest bardziej nagłaśniany, jest bardziej medialny. Jednak w tych socialach jest dużo więcej pielęgniarek, które promują po prostu ten zawód i nie pokazują go w taki sposób, że jest to coś, co naprawdę satysfakcjonuje i jest to pracą, która przynosi dużą wdzięczność.
1: Czy to jest tak jak w wypadku też lekarzy, że pielęgniarki cały czas muszą się dokształcać?
17: Oczywiście, że tak. Też jeździmy na różne kursy, szkolenia, ponieważ przybywa nam też obowiązków z roku na rok, ale również też medycyna cały czas się rozwija, wszystko się zmienia, więc żebyśmy były też jak najlepszymi specjalistkami, dokształcamy się właśnie jeżdżąc na kursy czy różnego rodzaju szkolenia.
18: Dzień dobry, nazywam się Karolina Krząkała, jest pełnia obowiązki oddziałowej Izby Przyjęć na ulicy Ceglanej 35. Przyjmujemy tu pacjentów całodobowo w gabinecie nagłych przypadków okulistycznych jak najbardziej. W ciągu dnia przyjmujemy pacjentów do zabiegów planowych, także cały czas się coś dzieje jak najbardziej. Jeśli jest jakiś nagły przypadek, również jest zsyłany do nas na Izbę Przyjęć i zaopatrywany.
1: Może Pani powiedzieć, co osobiście Pani ta praca daje?
18: Satysfakcję wielką z tego, że mogę współpracować zarówno z innymi oddziałami, jak i zapewnić pewne bezpieczeństwo, komfort psychiczny pacjentom podczas pobytu w izbie przyjęć czy w szpitalu, który jest dość specyficznym miejscem i jednak jest to dla pacjenta stresująca sytuacja. Staram się z pacjentami rozmawiać, zapewniać taki spokój, udzielać pełnych informacji. Jeśli pacjenci mają jakieś wątpliwości, staram się je rozwiewać czy pokierować w dalsze miejsca, tak, żeby pacjenci nie zostali z niczym, nie zostali sami w tej trudnej sytuacji. Pewnej na pewno odporności psychicznej, empatii, zaangażowania, ale również dużo wiedzy, poczucia odpowiedzialności, także myślę, że to są takie podstawowe.
1: Jakie życzenia chciałaby Pani usłyszeć?
18: Żebyśmy byli mimo wszystko, mimo trudnych sytuacji, nadal takimi pozytywnymi wojownikami, wspierającymi nie tylko pacjentów, ale siebie nawzajem. Chciałabym nam pielęgniarkom i pielęgniarzom przede wszystkim życzyć dużo zdrowia, sił, ale chciałabym, żebyśmy również zostali takimi pozytywnymi wojownikami w życiu codziennym, nie tylko dla pacjentów, ale również dla nas nawzajem, żebyśmy mogli się wspierać wzajemnie.
1: Ale Pani czuje, że ten zawód jest doceniany?
18: Po części tak. Myślę, że jest sporo pacjentów również wdzięcznych, również takich cieszących się prawidłowej opieki, zainteresowania, zapewnienia takiego holistycznego podejścia, nie tylko zapewnienia fizycznego zaopiekowania, ale również psychicznego, nie tylko pacjenta, ale i rodziny.
1: Ale powiedzmy sobie szczerze, często spotykacie się też z agresją.
18: Tak, jak najbardziej. Czy to słowną, czy to fizyczną, zdarza się. Dlatego tutaj ważna jest również odporność psychiczna i zapewnienie sobie również bezpieczeństwa, poczucie opanowania. Prowadzimy również szkolenia wewnętrzne na temat agresji, na temat zasad postępowania w takich przypadkach. Staramy się też omówić każdy przypadek, jeśli taki się zdarzy, jest to zgłaszane. Co w takiej sytuacji zrobić, jak podejść. Czy prawidłowo się zachowaliśmy, czy można coś poprawić, żeby sobie i pacjentowi zapewnić bezpieczeństwo.
1: Pamięta Pani w swoim życiu taką historię, która najbardziej Panią wzruszyła w tej pracy?
18: Mam wiele takich historii, ponieważ dużo pacjentów jest takich, którzy potem przychodzą po raz drugi, na przykład do poradni, już niekoniecznie na izbę przyjęć. Przychodzą się przywitać i powiedzieć, co się zmieniło, jakie jest dalsze leczenie, czy jest lepiej, czy gorzej, co dalej się dzieje. I myślę, że to są dla mnie takie bardzo cenne chwile właśnie, że pacjenci wracają po prostu opowiedzieć, co się u nich dalej wydarzyło.
19: Alina Fox, oddziałowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej. Jestem oddziałową w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej. Praca moich pielęgniarek tutaj w tym miejscu jest wszechstronna. Są one rotowane do różnych pracowni, zarówno do pracowni tomografii komputerowej, do pracowni rezonansu magnetycznego, do dwóch pracowni, w jednej z nich tutaj jesteśmy, mamografii, jak również do pracowni biopsyjnej, gdzie wykonywane są biopsje piersi. Więc dziewczyny kompleksowo podchodzą do pacjenta, od początku do końca pytają o różne powikłania, choroby. Razem z pacjentami ankiety wypełniają, sprawdzają wyniki badań, szczególnie poziom kreatyniny, który jest bardzo istotny do tych badań obrazowych. Ponieważ mamy też mnóstwo pacjentów onkologicznych, więc zakładają do wszczepionych portów igły, przez które podajemy kontrasty. Asystują lekarzom przy biopsjach piersi, zarówno przy biopsjach pod kontrolą ultrasonografii, biopsjach próżniowych pod kontrolą mamografii. Wykonujemy chyba jako nieliczni w Polsce również biopsje pod kontrolą mamografii spektralnej z podaniem kontrastu, więc pielęgniarki tutaj rzeczywiście mają pracę taką zróżnicowaną, w wszechstronną, dokładają wszelkich starań, żeby w ogóle pacjenci byli zadowoleni, uśmiechnięci. Emanuje od nich empatia i cierpliwość. I ja chciałam wszystkim moim koleżankom życzyć cierpliwości, dalszego rozwoju i żeby uśmiech pacjentów nie schodził z twarzy, bo to jest nasza takie odzwierciedlenie tego trudu i tej naszej ciężkiej pracy.
1: No właśnie, to jest kolejny nasz oddział i żadna z pielęgniarek nie życzyła sobie do tej pory zdrowia. Czyli wy zapominacie o sobie?
19: Nie, też się badamy, ale dla nas priorytetem są pacjenci. Jak pacjenci są zadowoleni, to na naszych twarzach też gości wtedy uśmiech. Bardzo nam jest miło, jeżeli pacjenci, a zdarza się to bardzo często, mówią, że bardzo lubią do nas wracać, bo pacjenci onkologiczni są okresowo kontrolowani, więc bardzo chwalą tutaj nasz zakład diagnostyki i czują się tu bardzo swobodnie i mam takie metody. Zawsze powtarzam też moim pielęgniarkom jako oddziałowa, że nie mogą się ponieść emocjom, że to są pacjenci chorzy, którzy naprawdę z naszej strony wymagają cierpliwości i mają nie dać się ponieść emocjom, tylko gdzieś to w sobie zdusić i jak one reagują takim spokojem i uśmiechem, to pacjent też się uspokaja. Na siłowni na przykład. Ale w pracy nie wolno nam. My musimy dawać ten przykład. Na pewno właśnie jest więcej pielęgniarek chętnych do pracy, bo kiedyś, jak ja kończyłam szkołę, to nie było pracy, tak? Musiałyśmy się same gdzieś starać, jeździć, szukać. Teraz pielęgniarki sobie wybierają ośrodki, gdzie pracują, więc tutaj na pewno jest łatwiej. A tak czy się zmienił stosunek pacjentów do pielęgniarek? No chyba nie. To się nie zmieniło. Jest tak jak zawsze.
1: To jest chyba tak, że też zwiększają się wasze kompetencje.
19: Tak, pielęgniarki się szkolą, jeżdżą na różne konferencje. Zresztą jest to teraz wymóg z pielęgniarskich, żeby punkty zbierać, tak? I żeby się dokształcać. Jeździmy na różne właśnie szkolenia. No i pielęgniarki, większość osiągnęła jednak asystenta pielęgniarstwa, czyli mają magistra plus specjalizację, większość tych pielęgniarek.
2: SK Śląsk.
3: Programista pochodzący z Piekar Śląskich postanowił wypromować język śląski za pomocą darmowej gry. Wraz ze swoim przyjacielem stworzył zręcznościową grę mobilną Jump Heroes. Gracz oprócz wyboru wersji między innymi w języku angielskim, niemieckim, włoskim czy francuskim może wybrać język śląski. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
20: Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Błaszczyk, pochodzę z Piekar Śląskich i na co dzień spełniam swoje marzenia jako programista gier. Jestem autorem książki Tworzenie gier dla początkujących i współzałożycielem firmy Radicate, na rzecz której wraz z moim wspólnikiem niedawno wydaliśmy grę mobilną Jump Heroes, która w pełni wspiera śląską wersję językową.
1: No właśnie, i gościmy u pana w domu. Może na początek powiedzmy, o co właściwie chodzi w grze Jump Heroes?
20: Jump Heroes to prosta, ale bardzo wciągająca gra zręcznościowa, której jedynym celem jest umiejętne przeskakiwanie przeszkód nadchodzących z różnych kierunków. Początkowo są to proste, pojedyncze lasery, ale z każdą kolejną przeszkodą tempo rozgrywki rośnie, a kształty przeszkód są coraz bardziej zróżnicowane.
1: Pracy z pewnością panu i koledze nie brakuje, to skąd pomysł na to, żeby stworzyć taką grę zręcznościową?
20: Pomysł na grę narodził się w odpowiedzi na obecny zabiegany świat. Jump Heroes jest grą idealną na krótkie sesje w podróży, podczas stania w kolejce, czy w ramach krótkiego odpoczynku po szkole czy pracy. Gra jest bardzo przyjemna i wystarczy zaledwie kilka minut, aby się zrelaksować i dobrze bawić.
1: Trailer gry można zobaczyć chociażby na YouTubie. Zauważyłem, że no właśnie, jest pewien akcent śląski, a w zasadzie jest to też w języku śląskim. Proszę zdradzić nam, dlaczego ten ukłon w stronę języka śląskiego, o którym tak głośno się teraz o nim mówi.
20: Ja myślę, że głównym aspektem była tutaj chęć kultywowania tradycji tego języka. Od urodzenia pamiętam, że śląsko-gotka była w mojej rodzinie bardzo ważna i faktycznie używało jej się na co dzień. Teraz niestety coraz częściej traktuje się drugorzędnie jako coś wstydliwego czy odmiennego, a nie słusznie. Dlatego też jako ukłon dla naszego regionu postanowiliśmy dodać do naszej gry śląskie tłumaczenia, aby pokazać młodemu pokoleniu, przekonaniu, że pamięć o regionalizmach językowych jest ważna i nie musi być reliktem przeszłości. Gwara nadal może i powinna być obecna, nawet w tak współczesnym medium, jakim są gry, i to tak naprawdę nasz główny cel.
1: To może pan zdradzić, kto jest odpowiedzialny za tłumaczenie? Panowie to robiliście sami, czy może z pomocą kogoś, kto bardzo dobrze na tej gwarze się zna? No i takie dodatkowe pytanie, jak już będziemy mówili o tej gwarze, czy o języku śląskim, bo tutaj Ślązacy by się obrazili, gdybyśmy mówili, że to tylko gwara. Jak znaleźć ten język, czyli rozumie, jak ktoś ściągnie grę, to będzie mógł wybrać opcję oprócz języków obcych i polskiego, język śląski.
20: Tak jest. Wszystko robiliśmy sami. Na koniec całość została skonsultowana z moim zaprzyjaźnionym zespołem, który specjalizuje się w tego typu zabiegach, i po kilku dniach całość była gotowa do publikacji. Natomiast jeśli chodzi o sam wybór języka śląskiego, jest to bardzo prosta opcja. Na samym starcie, w momencie wejścia do gry, można wybrać flagę z językiem śląskim tuż obok flagi z językiem polskim, także jest to tak naprawdę kwestia jednego kliknięcia i już cała gra jest przetłumaczona na język śląski.
1: To z pewnością niektórzy, którzy nas słuchają, zastanawiają się, jak, no właśnie, ściągnąć grę, gdzie ją znaleźć, no i przede wszystkim, czy ona jest darmowa?
20: Tak, gra nazywa się Jump Heroes i jest dostępna za darmo w sklepach Google Play i App Store. Mówiąc prościej, wystarczy na swoim telefonie lub tablecie otworzyć sklep z aplikacjami, wpisać w wyszukiwarce Jump Heroes, pojawi się ikonka z żółtym ptakiem na niebieskim tle, no i to właśnie Jump Heroes. Pobieramy i gramy.
1: To ja chciałem podpytać, bo ja ściągnąłem sobie na telefon tę grę, chciałem ją przetestować. Zauważyłem na przykład, nie wiem czy pan spoglądał na opinie, ale macie same dobre opinie, jeżeli chodzi o grę i wysoką notę, czyli gracze wam zaufali.
20: Tak, wydaje mi się, że

0: bardziej trudne, przede wszystkim szybsze, więc tutaj pojawia się taki aspekt, że ciężko jest właśnie wykazać jakieś lepsze wyniki.
1: A tam zdobywamy nagrody.
0: Można zbierać bonusy. W momencie, kiedy przeszkody nadchodzą z różnych kierunków i w różnych kształtach, również pojawiają się na planszy różnego rodzaju bonusy. Są to dodatkowe punkty, dodatkowe monety. Są to bonusy w rodzaju spowolnienia, czyszczenia planszy. Jest tarcza, dodatkowe życie, także można tam zebrać tego dość sporo, co jest, myślę, bardzo ciekawym sposobem na uatrakcyjnienie tej rozgrywki, żeby poza samym aspektem unikania przeszkód, gdzieś tam jednak był też taki aspekt polowania na te bonusy i chęci zebrania jak największej ilości monet i punktów.
1: Wybieramy, czy w zasadzie wybieramy na starcie, mamy do wyboru kilka postaci.
0: Początkowo pierwszą postacią darmową jest postać z ikony gry, czyli nasz kurczak. Jest to ten żółty ptak z ikony gry. Natomiast możemy kupić w sklepie więcej postaci i tutaj, co ciekawe, nie trzeba wydawać do tego prawdziwych pieniędzy. Wystarczy tak naprawdę grać i grając kolekcjonujemy na swoim koncie w grze wirtualne monety, które można następnie wymienić w sklepie na kolejne postaci oraz motywy, czyli za zamianę tła i kolorów na planszy.
1: W początku, kiedy ściągamy grę, to mamy do wyboru. Albo możemy grać jako gość, albo możemy się zarejestrować. Widnieje informacja, że lepiej zarejestrować się, bo wtedy jakby zwiększamy możliwości tej gry. Dlaczego?
0: Dlatego, że goście nie mają dostępu do wszystkich paneli i narzędzi, jakie gra oferuje. Na przykład jest to panel tabeli wyników, w której możemy wraz z innymi graczami zapisywać swoje postępy i sprawdzać tak naprawdę, kto znajduje się w top 100 oraz czyj wynik jest lepszy od innego. Mamy też wsparcie dla rankingów wieloplatformowych, czyli możemy tutaj robić realne zawody pomiędzy użytkownikami platformy Android i platformy iOS.
1: W tej grze, kiedy na przykład niestety naskoczymy na przeszkodę, to pojawia się pewien element i pokazaliście, że macie też poczucie humoru.
0: Tak jest. Tutaj całkowicie był to pomysł mojego wspólnika, jak najbardziej trafny również od pierwszego momentu, bardzo mi się spodobał. Są to takie dymki z tekstami, które każda postać wypowiada w momencie pojawiania się na planszy oraz w momencie przegranej. Także założyliśmy tutaj taki akcent humorystyczny, żeby też gracz mógł troszkę się pośmiać i gdzieś tam złagodzić troszkę tą frustrację związaną z przegraną po jakiejś tam dłuższej rozgrywce.
1: Czy może pan zdradzić, jakie macie długoterminowe cele? Dlaczego tą grę chcecie też udoskonalać? Czy będziecie ją udoskonalać?
0: Przede wszystkim zależy nam na ciągłym rozwoju gry. Wprowadzamy nowe tryby rozgrywki, nowe postaci, motywy. Docelowo chcielibyśmy w tym roku wypuścić Jump Heroes również na inne platformy, takie jak komputery czy konsole Switch. W przyszłości bardzo zależałoby nam również na Jump Heroes w wersji multiplayer, w której gracze łączą się ze sobą na jednej planszy i tak fizycznie, namacalnie rywalizują ze sobą, obserwując, kto zdobędzie więcej punktów, czy przeskoczy więcej przeszkód.
1: Pracujecie nad innymi jakimiś projektami, grami, które pojawią się?
0: Tak, przede wszystkim nasz zespół powoli się powiększa. Mamy dwóch ambitnych programistów i wspólnymi siłami tworzymy nowe produkty mobilne, których premierę przewidujemy jeszcze być może na pierwszą połowę tego roku. Całościowy design nadal jest dopracowywany, także nie będę jeszcze za wiele zdradzał. Na pewno mogę powiedzieć, że jakość kolejnych produktów również będzie na wysokim poziomie, jak pokazaliśmy to w przypadku Jump Heroes.
1: Też będzie język śląski, jak rozumiem.
0: Zdecydowanie. Zależy nam na tym i myślę, że mogę nawet z tego miejsca zadeklarować, że Radicate będzie pierwszym studiem gier, które wprowadzi gwarę śląską we wszystkich swoich produktach.
1: Czy możecie powiedzieć, dlaczego programowanie gier, a nie jakieś inne projekty? Rozumiem, że tak, że jesteście też sami osobiście takimi zapalonymi graczami.
0: Tak, zawsze lubiłem gry i też od początku wiedziałem, że chciałbym robić coś z programowaniem. Już w szkole podstawowej bardzo interesowałem się informatyką. Zaczęło się od filmów i grafiki, początkowo 2D, później 3D, potem trochę animacji. Szkoła średnia nakierowała mnie na programowanie i w tym momencie w moim życiu pojawiło się to najważniejsze pytanie. Jeżeli lubię grafikę 3D i wszelkie aspekty wizualne,

0: wirtualne i lubię programować, to co powinienem zrobić, aby połączyć to ze sobą? Oczywiście wybór mógł być tylko jeden, gry.
1: To powiedzmy jeszcze, ile trwało miesięcy stworzenie takiej gry? To jest czasochłonna przyjemność?
0: W początku pracowaliśmy razem z moim wspólnikiem. On przejął wszystkie aspekty wizualne, ja zająłem się logiką programową i całość od pomysłu do wydania zajęła około 8 miesięcy. Myślę, że Jump Heroes w samej istocie jest grą dość prostą. Myślę, że każdy programista z jakąś podstawową wiedzą w temacie obsługi silnika jest w stanie coś takiego stworzyć, gdyż zamysł jest dość prosty. Natomiast większą trudność na pewno sprawia tutaj sam aspekt wizualny i dopracowanie całości pod kątem wizualnym, tak aby było to dopracowane w każdym szczególe.
1: Ten pomysł narodził się sam, czy inspirowaliście się? Gra jest jedyna w swoim rodzaju, bo też w języku śląskim, ale gdzieś podglądaliście innych?
0: Natknęliśmy się kiedyś na taki filmik w internecie, gdzie ludzie przeskakiwali przeszkody na takiej interaktywnej podłodze i świetnie się przy tym bawili. Stwierdziliśmy, że jest to dość szeroki i przede wszystkim oryginalny temat, jeśli chodzi o gry. No i gdzieś tam od słowa do słowa powstały pierwsze szkice. Rozpisaliśmy obszerny dokument ze wszystkimi pomysłami, typami przeszkód, sposobami sterowania. No i wkręciliśmy się tak bardzo, że dzisiaj w Jump Heroes gra już ponad 5000 graczy. A to dopiero początek.
1: Rozumiem, jesteście na etapie takiego marketingu, promocji, chcecie zrzeszyć graczy z całego świata.
0: Tak jest. Rozpoczęliśmy kilka kampanii reklamowych. Są ulotki, plakaty. Powoli zaczynają pojawiać się też materiały wideo, gdzie youtuberzy ogrywają nasz tytuł. Także dzieje się. Na razie jeszcze bardziej lokalnie, krajowo, ale mocno wierzymy, że już niedługo Jump Heroes odbije się większym echem również za granicą, na skalę światową. Poza językiem polskim i śląskim gra w pełni wspiera takie języki jak angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski i chiński. Także myślę, że jesteśmy całkiem dobrze przygotowani.
1: To jeszcze na koniec chciałbym zapytać, dopytać. Ktoś, kto rozwinie się w tej grze, pan wspomniał, że im lepsi jesteśmy, tym więcej tych nagród, bonusów zdobywamy. Dzięki tym bonusom możemy przechodzić do kolejnych etapów, wybierać kolejne postaci. Ale czy do pewnego momentu, jak ktoś zostaje mistrzem, będzie chciał dalej się piąć, to on będzie musiał już wtedy wyjąć pieniądze z portfela?
0: Nie. Gra jest w pełni darmowa i tutaj od początku założyliśmy, że nie będzie to w żadnym stopniu gra typu pay to win, czyli płać, aby wygrać. Raczej stawiamy na to, że każdy, niezależnie od poziomu, może grać tak samo, więc tak naprawdę wszystkie aspekty, które wymagają tutaj płacenia gdzieś tam realnymi pieniędzmi, są tylko aspektami czysto wizualnymi, które dla gracza mogą w jakiś sposób poprawić odbiór wizualny, tak? Czyli mogą zmienić postać na wybraną przez gracza oraz zmienić motyw. Są motywy tańsze, są motywy droższe, także każdy może dobrać coś dla siebie. Natomiast, tak jak wspomniałem, są to tylko aspekty kosmetyczne i tutaj nie jest to potrzebne, bo tak naprawdę na motywie domyślnym i z postacią domyślną również możemy być najlepsi i zająć pierwsze miejsca w rankingu.
1: Będą się pojawiały między jedną a drugą grą jakieś reklamy, bo często to też bardzo irytuje graczy.
0: W Jump Heroes mamy jedną reklamę obowiązkową. Jest to krótka reklama, maksymalnie 5-sekundowa, pomiędzy trzema rozgrywkami. Reszta reklam jest w zupełności nieobowiązkowa, opcjonalna. Gracz może skorzystać z ich obejrzenia w celu chociażby zakręcenia kołem fortuny, czy w celu uzyskania dodatkowego życia. Natomiast nie zmuszamy do ich oglądania, także też bardzo patrzyliśmy tutaj na komfort gracza, aby sama rozgrywka mogła przebiec takim ciągiem, bez dodatkowych utrudnień i przeszkadzania ze strony nachalnych reklam.
1: I cóż, pozostało naszym słuchaczom życzyć dobrej zabawy.
0: Tak jest, życzymy dobrej zabawy, świetnych wyników.
1: I bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Śląsk.
3: Niezwykłe miejsce na mapie Katowic. Przy Mikołowskiej 44 działa Ministerstwo do Spraw Samotności. Można tam nawiązać nowe znajomości, wypić kawę, zjeść ciepły posiłek czy skorzystać z usług fizjoterapeuty i psychologa. Inicjatorem powstania Ministerstwa do Spraw Samotności była Fundacja Wolne Miejsce, a my postanowiliśmy wybrać się tam z mikrofonem.
4: Znajdujemy się w Ministerstwie do Spraw Samotności, a ze mną jest
5: Henryka.
4: Pani Henryko, jak pani się tutaj podoba? Dlaczego pani postanowiła odwiedzić to miejsce?
5: No bardzo mi się podoba i zamiaruję przychodzić, korzystać z kawki dobrej, no, z obiadku. No i co bym tu chciała? No, mają być różne zabawy.
6: Przy tym chodzi nam o ćwiczenia, nie? Że po prostu można skorzystać z tych ćwiczeń, bo człowiek starszy, no to tak w domu słabo się ćwiczy, nie?
4: Czyli liczą panie, że tutaj znajdą panie pomoc taką rehabilitacyjną?
5: Tak, tak.
6: No to chodzi. Nie te lata i nie to zdrowie.
4: A oprócz tej rehabilitacji, fajny pomysł na to, by z kogoś spotkać i poznać, prawda?
5: No, ja jestem sama w domu, to mi tak brakuje tej rozmowy. Nie?
4: Rozumiem, że panie się poznały tutaj, czy już się z panie znały wcześniej?
5: Kowo, bo jesteśmy z jednej strony, także na ulicy. No, na...
4: A z jakiej dzielnicy Katowic panie pochodzą?
5: Ligoty.
4: Powiedziały panie, że skorzystać można z kawki, zjeść dobry obiad. No właśnie, tutaj mamy restaurację. Jak pani ją się podoba wystrój tego miejsca?
5: Bardzo ładny, bardzo ładny, przytulny.
6: Że emerytów nie wszystkich stać, żeby po prostu poszły do jakiejś tam restauracji i kupiły ten obiad, bo jak pani wie, jesteśmy z tych roczników 53, to wiadomo, że emerytury mamy po 1000 zł, jeżeli się było na rencie i przeszło się na emeryturę, nie? To jest 1000 zł, niestety 1200, 1300 zł.
4: Czyli rozumiem, że tutaj w tańszych, niższych cenach panie dostaną obiad.
6: Tak, w ten sposób, że tutaj można zjeść obiad po niższej cenie, a emeryta czy rencistę nie stać, żeby kupić obiad za 60-70 zł, bo tak kosztują, nie? 80.
4: Jak często panie tutaj przychodzą?
5: No my dopiero jesteśmy pierwszy raz, bo nawet nie wiedziałam, tylko koleżanka mi powiedziała, że takie coś jest otwarte i... A to chyba dopiero zostało otwarte, nie? No... I żeśmy skorzystali, tak sobie siedzimy i gadamy. To, tak, i zawsze ktoś tam dojdzie, też się porozmawia. No to pani chwilę nie porozmawiała z nami.
4: Będą panie odwiedzać to miejsce?
6: Tak. I można z psychologa i skąd jeszcze skorzystać z tego notariusza, tak? I z prawnika, tak? No właśnie, o to chodzi.
5: Zależy na tej rehabilitacji. No i zjeździ, wiadomo, porozmawiać, no to człowiek się tak odpręży, nie? Bo jak siedzi w domu, no to tak brakuje tej...
4: Trochę oderwać się od takiej szarej rzeczywistości tutaj można.
5: Tak, bo jak się tak miało męża w domu, wszystko to coś... Nawet nie ma się z kim pokłócić, zawsze
4: może. A tutaj można przyjść i podyskutować.
5: No, a to na wszystkie tematy.
4: Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu w Katowicach, Ministerstwo do Spraw Samotności, a ze mną jest...
7: Marta Wilczyńska, dyrektor generalny Fundacji Wolne Miejsce.
4: Po co zostało stworzone takie miejsce? Skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby coś takiego otworzyć?
7: Zauważyliśmy, że coraz więcej w naszej okolicy jest osób samotnych i chcieliśmy coś z tym zrobić. Od wielu już lat Fundacja Wolne Miejsce działa na rzecz osób samotnych w kontekście Wigilii, Wielkanocy, które są organizowane na wiele tysięcy osób, ale stwierdziliśmy, że chcielibyśmy mieć takie miejsce, które też codziennie będzie służyło tym osobom.
4: Czy to miejsce cieszy się dużą popularnością, bo jest otwarte tak naprawdę de facto krótko.
7: Tak, bardzo krótko jest otwarte, ale już mamy swoich stałych gości. Również w sobotę odbyła się pierwsza taka potańcówka zapoznawcza, było mnóstwo osób i mamy taki feedback, że wszyscy bardzo, bardzo nam dziękują za takie miejsce, w którym mogą przyjść. Często są panie na przykład, które siadają do osobnych stoliczków, a już za moment do siebie zagadują, właśnie opowiadają sobie, że są samotne, nie mają z kim w domu nawet porozmawiać, więc takie miejsce jest bardzo, bardzo potrzebne.
4: Jaki jest przedział wiekowy osób, które tutaj uczęszczają, albo de facto do kogo najbardziej wy kierujecie swoją ofertę?
7: Kierujemy do osób samotnych i nie mamy tutaj na myśli żadnego konkretnego wieku. Właśnie przed chwilą była osoba taka w wieku, no, pewnie studenta. Teraz widzimy tutaj, jak się rozglądam, jest troszkę osób w średnim wieku i też osoby starsze i seniorki, więc myślę, że każdy, kto potrzebuje, to znajdzie swoje tutaj wolne miejsce.
4: No właśnie, teraz zatem opiszmy wszystkie jakby atrakcje, tak to nazwę kolokwialnie, jakie właśnie to miejsce oferuje wszystkim tym, którzy tutaj przybędą.
7: Tak, przede wszystkim zapraszam oczywiście do Bistra Stiflesz. Jest to bistro socjalne, pierwsze w Polsce, które otworzyliśmy. Mamy tutaj niedrogie posiłki ciepłe, kawkę, herbatkę. Wprowadzimy za chwilkę coraz więcej jeszcze ciekawych produktów, żeby miło móc spędzić czas. Poza tym będą różnorodne warsztaty, szkolenia. Już niedługo udostępnimy listę. Mamy salę gimnastyczną, która właśnie w soboty będzie zmieniać się w salę taneczną.
3: Ministerstwo do spraw samotności w Katowicach otwarte, no i cieszy się dużą popularnością mimo tego krótkiego jeszcze, można powiedzieć, de facto okresu właśnie otwarcia. A ze mną jest
8: Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.
3: Mówiliśmy wcześniej o idei i o pomyśle powstania tego miejsca. Zapytałam też o atrakcje, kolokwialnie mówiąc, jakie to miejsce oferuje. Rozszerzmy zatem to, bo wiemy, że tutaj znajduje się jeszcze między innymi pomoc psychologa, możemy uzyskać też pomoc prawną, no i przede wszystkim pokoje, które też czekają.
8: Tak, to jest takie jedyne w Polsce ministerstwo, tak, którzy nawet niektórzy nazwali takie ludzkie ministerstwo, dlatego że my jesteśmy dla ludzi całkowicie. Tutaj każdy znajdzie te swoje wolne miejsce zawsze, codziennie na kawie, czy właśnie podczas jedzenia pysznego obiadku, ale nie tylko to, bo ten najważniejszy problem, ta samotność, która jest chorobą XXI wieku, będzie tutaj leczona poprzez właśnie specjalistów, terapeutów, psychologów, którzy od poniedziałku do piątku tutaj mają swoje dyżury, a od godziny 12 do 16 każdego dnia psycholog będzie tutaj w kawiarence oczekiwał osoby, które będą tego potrzebowały, a gdy problem będzie nadal głęboki, intymny, będą wtedy mogli pójść do góry, do gabinetu, aby tam rozmawiać o sprawach bardzo, bardzo trudnych.
3: Oprócz psychologów, pomoc prawna?
8: Pomoc prawna już mamy od dawna, już w naszych sklepach socjalnych, spichlerzach, co czwartek o godzinie 15 mamy darmową pomoc prawną i w Katowicach, i w Warszawie, i w Tychach, ale też myślimy, że w któryś dzień też przesuniemy tę pomoc też tutaj do ministerstwa.
3: Rozumiemy zatem teraz kwestię fizjoterapii, bo tutaj rozmawiając wcześniej z osobami, które uczęszczają i przychodzą do tego miejsca, na to właśnie te panie chcą stawiać.
8: Tak, oczywiście mamy sale gimnastyczne, ale firma, która nam wyposażyła właśnie ten sprzęt, też zaoferowała pomoc taką fachową. Będą z tej firmy przychodzić specjaliści, którzy będą mieć specjalne swoje dyżury po to, żeby pokazywać, jak używać tych urządzeń w sposób, żeby przede wszystkim każda osoba mogła być coraz zdrowsza, coraz bardziej sprawna. Oprócz takich właśnie ćwiczeń typu cardio, typu właśnie jakieś ciężarki i rozciągania, mamy też w ramach też ćwiczeń dyskoteki, dlatego, że to jest też taka forma, trochę ćwiczeń. Ta sobotnia dyskoteka, która już jest za nami, pokazała nam, jak wielkie zainteresowanie jest wśród seniorów i naprawdę te osoby, które przyszły, bawiły się cudownie.
3: Powiedzieliśmy już o tych jakby atrakcjach pomoc sprawna, psychologowi, fizjoterapia, no i oczywiście też tańce, ale wiemy, że w waszych pomieszczeniach, których jest tutaj sporo w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej, są również pokoje.
8: Mamy kilka pokoi hotelowych, będziemy je używać do zapraszania liderów z całej Polski. Mamy 30 miast partnerskich, gdzie jako fundacja organizujemy Wigilię, Wielkanoce. Mamy też kilka sklepów socjalnych i tych sklepów też przybywa. Tam tu będziemy też szkolić pracowników, ale nie tylko to, dlatego, że chcemy oferować też pomoc właśnie taką psychologiczną, prawną dla ludzi samotnych z całej Polski. Jeśli ktoś do nas się zgłosi i przedstawi swój problem, będziemy mogli tą osobę przyjąć właśnie nie tylko na poradzie, ale czasami też przyjąć właśnie noclegowo, żeby jeśli ktoś przyjdzie z jakiegoś bardzo odległego miasta. Także to wszystko jest przed nami, te pokoje w tej chwili się remontują i już niedługo będziemy mogli też to zaoferować osobom.
3: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Walki z Głodem. Tutaj w Ministerstwie do Spraw Samotności można również zjeść.
8: Codziennie są pyszne, świeże i bardzo tanie obiady, bo zupa kosztuje 5 zł, drugie danie 10 zł, czyli to pokazuje, że te ceny są trochę jak sprzed lat, ale osoby, które nie mają zupełnie funduszy, dzisiaj, jak każdego dnia, są też przyjmowane na tak zwane zawieszone obiady. Tu można właśnie zakupić dla kogoś obiad, powiesić ten paragon na tablicy, a osoba, która dzisiaj przyjdzie i każdego innego dnia bez możliwości sobie samemu zakupienia, może taki obiadek sobie tutaj u nas zjeść.
3: To jest dość niespotykana forma takiego zakupu obiadów. Cieszy się ona dużą popularnością?
8: Pierwszego dnia ustanowiliśmy tę tablicę i naprawdę ona jest pełna paragonów. Cieszymy się, że są osoby, które myślą o drugim człowieku, które myślą o tym, żeby nie tylko samemu się najeść, samemu, aby sobie, można powiedzieć, pomóc w życiu, ale pomóc właśnie temu drugiemu potrzebującemu. Ponieważ ta cena jest trochę prowokująca, to wystarcza na to, żeby sobie zjeść i jeszcze komuś zakupić ten obiadek.
3: To jest jeden z takich sposobów, jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, jak wam pomóc w fundacji, jak pomóc drugiemu człowiekowi. Jest to chyba bardzo prosta droga. Idzie się ulicą, wchodzi, zakupuje obiad, wiesza paragon na tablicy, no i oczekuje się na to, że ktoś po prostu z tego skorzysta.
8: Jak najbardziej, może w ten sposób pomagać, ale my też zachęcamy do tego, aby inne organizacje, czy w ogóle osoby, które mają w sobie empatię, przychodziły do nas po to, żeby z ludźmi tu rozmawiać. To jest bardzo ważne, kiedy tutaj nie tylko przyjmiemy dobrym obiadem, to jest ważne oczywiście, czy kawą, ale właśnie spotkanie z drugim człowiekiem. A scena, którą zaobserwowałem kilka dni temu tutaj, zostanie na zawsze w mojej pamięci, gdzie rano właśnie w piątek zobaczyłem jedną panią, która siedziała na tej kanapie, druga była przy stoliczku. Siedziały najpierw zupełnie same, osobno i nagle jedna zapytała drugą, czy pani jest samotna? I ta pani pani powiedziała, tak, tak, a pani, ja też. A co jest dla pani najtrudniejsze? Ta pani powiedziała, poranki, bo nie wiem, czy jest sens wstawać, bo nie mam dla kogo. A dzisiaj tu przyszłam, bo słyszałem, że jest takie miejsce na mapie Katowic, gdzie to jest ministerstwo dla osób samotnych, czyli dla mnie. I ta jedna pani powiedziała, to może usiądźmy razem. Oczywiście bardzo ucieszyła się druga, usiadła razem, zaczęła z sobą rozmawiać. I nam zależy na tym, żeby właśnie tutaj też być z ludźmi, którzy potrzebują właśnie tego kontaktu, a potrzebują tego przytulenia. Takiego właśnie czasami właśnie wysłuchania przy stoliku.
4: W dzisiejszych czasach każdy jest skupiony, można powiedzieć, na sobie. Ten świat cały czas pędzi. Mamy wrażenie chyba wszyscy, że coraz szybciej. I właśnie walka z taką samotnością jest bardzo ważnym aspektem, więc fajnie, że ludzie mogą tutaj z tym po prostu sobie jakoś poradzić. Na pewno to był wzruszający moment, ta historia, którą przed chwilą przytoczyliśmy. No i właśnie, żeby odwiedzić to miejsce, musimy jeszcze wiedzieć tak formalnie, gdzie się znajdujemy i w jakich godzinach możemy tutaj przyjść.
8: Nasze społeczne ministerstwo spraw samotności czynne jest od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 16. To oczywiście kiedyś się zmieni. Będziemy chcieć być też wieczorami, ale to jest kwestia naszego rozwinięcia. A w sobotę wyjątkowo są fajfy, czyli zaczynamy też oczywiście o 9, a kończymy już o 20, bo od 5 do 8 można tutaj potańczyć. Jesteśmy wzorowani na ministerstwach do spraw samotności Wielkiej Brytanii i w Japonii. Także my jesteśmy takim trzecim ministerstwem na świecie, ale pierwszym w Polsce.
4: Pierwsze w Polsce, więc inicjatywa była dość poważna. Od razu takie plany ambitne bardzo.
8: No tak jak zawsze nasza fundacja, czy robimy, organizujemy Wigilię, Wielkanocy dla osób samotnych, sam Dzień Świąteczny, czy sklepy socjalne, których byliśmy tymi, którzy zaczęliśmy tą ideę w Polsce, a dzisiaj ministerstwem zaczynamy coś, co mam nadzieję też będzie w innych miastach spotka takie, może nie tyle ministerstwa, co nasze oddziały, co miejsca właśnie wsparcia osób samotnych, wzorowane troszkę na tym naszym pierwowzorze. My będziemy chcieć pomagać, właśnie stąd też te pokoje hotelowe mogą funkcjonować. Jeśli ktoś będzie chciał przyjechać do nas, nauczyć się tej idei po to, żeby ją wdrożyć w swoim mieście, to my właśnie służymy pomocą.
4: Zatem jakie są teraz wasze plany na przyszłość, plany tego miejsca?
8: Plany w ogóle fundacji, przed nami już niedługo Wigilia dla osób samotnych w całej Polsce. Oczekujemy oprócz tych miast, ponad 30, gdzie jesteśmy, zgłoszeń od prezentów, liderów innych miast, aby taka idea powstała właśnie w ich mieście. To jest jedna rzecz, a druga bardzo ważna rzecz, stwarzamy Radę Ministerstwa. Szukamy osób, które zajmują się problemem samotności, które mają coś do powiedzenia. Będziemy chcieli stwarzać programy pomocy, nie tylko akcje. Pierwszą osobą, która się zgłosiła już do naszej Rady, czego się bardzo cieszymy, jest pani prezentowa Jolanta Kwaśniewska, osoba, która napisała niedawno książkę na temat samotności. Także dzisiaj, jeśli ktoś nas słyszy i chce być w takiej Radzie po to, aby pomagać innym, to serdecznie zapraszamy do Fundacji Wolne Miejsce.
4: No to jeszcze poruszmy jedną kwestię, jeżeli już jesteśmy właśnie przy tej kwestii pomagania. Jeżeli ktoś jest chętny, by zostać wolontariuszem fundacji, to co powinien zrobić, gdzie się zgłosić?
8: Nasz Facebook Wolne Miejsce, bardzo łatwo nas znaleźć, Instagram, wszelkie rodzaju nasze media, social mediowe. Informacje można też napisać do nas maila, biuro@wolnemiejsce.pl, a można z nami się skontaktować przez nasze sklepy socjalne, poprzez właśnie inne sposoby, ale tak naprawdę najlepiej przyjść do nas. Tutaj ministerstwo właśnie jest otwarte od poniedziałku do soboty. Tutaj zawsze każdy znajdzie swoje wolne miejsce.
4: Znajdujemy się w Ministerstwie do Spraw Samotności w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 44, a ze mną jest...
9: Barbara Siemion.
4: Pani Barbaro, przyszła dzisiaj tutaj pani po raz pierwszy i jak wrażenia?
9: Bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Jestem pod wrażeniem.
4: A skąd pani się dowiedziała o tym, że takie miejsce w Katowicach istnieje?
9: Nie dowiedziałam się, po prostu przychodziłam i zobaczyłam, że są ludzie, ciekawa aranżacja. Zobaczyłam, żeby sprawdzić, jak to w ogóle wygląda od środka.
4: Kawka zamówiona, wypita?
9: Kawka wspaniała, naprawdę rewelacyjna i za taką cenę aż warto.
4: No właśnie, tutaj za niedługo będzie obiad, też pani z niego skorzysta?
9: Oczywiście, jak najbardziej, bo no, jest ciekawa cena i ciekawy zestaw.
2: SK Śląsk.
10: Radio SK.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Dr. Materac.
5: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: I jak się sprawdził nowy Changan?
8: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
9: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
10: Zapraszamy do salonu Changan. Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
11: I po reklamie.

0: Wioska się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.